A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Słuchajcie, poranek w Koninie zapowiada się chłodno, bo termometry pokażą około 6 kresek. Niebo będzie mieszanką słońca i chmur, ale ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza na dobrym poziomie. Po południu możliwe opady deszczu, a temperatura wzrośnie do 15 stopni. Jutro też nie będzie

Słuchajcie, poranek w Koninie zapowiada się chłodno, bo termometry pokażą około 6 kresek. Niebo będzie mieszanką słońca i chmur, ale ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza na dobrym poziomie. Po południu możliwe opady deszczu, a temperatura wzrośnie do 15 stopni. Jutro też nie będzie sucho, bo możemy spodziewać się

0: do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki zapewnia, że sytuacja nie wpłynie na relacje Polski z USA. Jak podkreślił, nie wyobraża sobie, by sprawa mogła zaszkodzić współpracy między krajami.
1: Ważne są kwestie militarne, wojskowe, kwestie bezpieczeństwa. Grupa G20, 300 lat relacji transatlantyckich, polskich i amerykańskich w odniesieniu do wartości, a nie wiza i wyjazd człowieka, który nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce.
0: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl. Prokuratura sprawdza, czy inne osoby pomagały posłowi PiS w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Egzamin ósmoklasisty napisany, teraz pozostaje czekać na wyniki, a te zostaną podane 3 lipca, mówi Maria Łazuga, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie.
2: Uczeń dostanie kod dostępu, także będzie można już te wyniki również pozyskać z internetu, ale oficjalnie dokument dostanie do ręki 3 lipca w szkole.
3: Będzie stres w oczekiwaniu na wyniki?
4: No na pewno jakiś tam będzie.
5: Czy się przede wszystkim dostanę do szkoły wymarzonej? No.
3: Jesteś pewny siebie, że będzie dobrze?
5: Nie jestem.
4: Niedługo mamy bal, także powinniśmy trochę wyluzować.
0: A uczniów 8 klas dopytywał Rafał Rożycki.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: SK2 Sport.
0: Górnik Zabrze i Raków straciły szansę na Mistrzostwo Polski. W zaległych meczach Ekstraklasy górnicy bezbramkowo zremisowali z Arką Gdynia. Z kolei Raków przegrał u siebie 0-2 z Jagiellonią. Drużyna z Białegostoku jako jedyna może jeszcze wyprzedzić lidera tabeli Lecha Poznań. Kolejna niespodzianka w turnieju WTA w Rzymie. Ewelina Svitolina po pierwszym przegranym secie z Jeleną Rybakiną wygrała 2 kolejne i awansowała do półfinału. W nim ukraińska tenisistka zagra z Igą Świątek.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: Widzisz, Jarząbek, jak to jest?
9: Najpierw egzamin, a później bal.
8: No, ale to jest tak, że 14-latek musi się wyluzować. On już brzmi jak 30-latek, to my już brzmimy jak 60-latki. Dzień dobry!
9: Dzień dobry!

0: co jeszcze się innego można śmiać?
1: Nie wiem. W oczy?
0: W oczy się można śmiać, tak. Oczami, prawda? Nawet się można śmiać.
1: No, oczy, no właśnie. A oczy
0: i pytanie,
1: są...
0: czy wasze oczy dzisiaj są uśmiechnięte, czy takie bardziej smutne, bo zaspane?
1: Posłuchajcie, no właśnie, a oczy się czasami zamykają. Donald Trump o tym wie najlepiej. Kamery ostatnio przyłapały go, jak siedział na jakiejś debacie, prawda?
0: W tym... swoim gabinecie owalnym.
1: No,
0: w swoim gabinecie owalnym.
1: I trochę przyciął komara, umówmy się szczerze. No po prostu zamknął oczy. Później Biały Dom tłumaczył, że nie, pan Donald Trump po prostu tak mruga.
0: A może ćwiczyłby przed wizytą z tym Xi Jinpingiem, bo dzisiaj tam on ma takie oczka małe, nie? Ten Xi Jinping.
1: A, żeby się nie czuł tego.
0: Żeby się
1: odsuwany.
0: Nie czuł dyskomfortowo prezydent Chin.
1: Może tak było. Tak czy inaczej Biały Dom tłumaczy, że pan Donald Trump tak mruga, prawda? Zdradzało go jednak chrapanie. Bo wiesz, chrapanie z mruganiem...
0: Czyli zasnął sobie.
1: Tak jest, przyciął komarka. No w Białym Domu, proszę bardzo, w gabinecie owalnym, pięknie.

0: wszystkich podczas spotkania otwartego.
1: Ale prezydentowi kto zabroni? No nikt nie zabroni. Moi drodzy, i tak się zastanawialiśmy, bo ja na przykład, wyobraźcie sobie, ostatnio deszczyk padał, uderzał w szybki i tak się położyłem na 40 minut drzemki. Wstałem po 3 godzinach, tak mi się dobrze spało.
0: 40-minutowa drzemka na 3 godziny jest najlepsza.
1: Oczywiście, tuż przed snem. No po prostu tak mi się dobrze spało, jak deszcz pada za oknem, że to głowa mała. I pytanie do was, moi drodzy, gdzie wam się najlepiej śpi?
0: Gdzie?
1: Gdzie?
0: U mnie by musiało dojść jeszcze do tego pytania kiedy.
1: Kiedy?
0: Bo to ma... Nie, bo to ma znaczenie. W zimą.
1: Aha.
0: Najlepiej jak jest sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich.
1: Jesteś po obiedzie?
0: Jestem po obiedzie i zaczyna się pierwsza seria, kładę się na narożniku i budzę się na końcu drugiej. To wtedy najlepiej.
1: 726-826-826 albo Messenger. Co musi zajść, żeby wam się dobrze drzemało?
0: Tak.
1: Taka idealna drzemka, jak ona wygląda?
0: Czy idealna drzemka istnieje? Gdzie, kiedy, co i jak? Prosimy. 726-826-826 lub Messenger. SK.

0: No, przymrużenie oka Trumpa w gabinecie owalnym to nic. Twoja drzemka półgodzinna, która okazuje się trzygodzinną, to też jest nic.
1: Ktoś jest lepszy?
0: Panie, słuchaj pan.
2: Ja na przykład genialnie potrafię sobie uciąć taką poobiednią drzemkę, tak zwany kwadransik, jak ja to nazywam. Jak się tak położę o 16-17, to potrafię do 4 rano pić.
0: 6 do 4 to jest 10 godzin. Nie, co ja mówię?
1: No, policz sobie
0: 16-17 powiedział, tak?
1: No.
0: 16-17, czyli 4, 12 godzin.
1: 12 godzin.
0: 15 minut się zamienia w 12 godzin. U ciebie pół godziny w 3 godziny.
1: I wstaje człowiek, nie? W środku nocy, no. Je kolację i idzie spać. No, idealne życie po prostu.
0: Sen, moi drodzy, nawet drzemka, to doskonałe. Mamy wehikuł czasu, gdzie cofamy się do przeszłości, nie?
1: Oczywiście.
0: Sen jest wehikułem czasu. Mówią, no, że wehikuł czasu nie wynaleziono. A kładziesz się spać na 15 minut, budzisz się za 12 godzin. Czy to nie jest wehikuł czasu? No,
1: oczywiście, że tak. A poza tym, jak to dumnie brzmi, drzemka. Truskawkowa, wiśniowa. SKD.

0: Killer i elektryczne gitary w Radio SK2. O Lewandowskim bardzo głośno, bo dostał ofertę na 90 milionów euro za sezon z Arabii Saudyjskiej, ale też nie milkną echa po głośnym fetowaniu Mistrzostwa Hiszpanii. Lewandowski ze Szczęsnym na dachu autokaru. Przecież. Niektórzy zarzucali, że pod wpływem panowie są, bo tam Wojtek, dziś ci powiem.
1: Ktoś na pewno na nich wpłynął. Lewandowski na dachu tego busa wyznał: tańczyłem z córką Tomaszewskiego. Na studniówce.
0: Na studniówce się okazało, że razem chodził do tej samej szkoły i byli na studniówce z córką pana bramkarza, świetnego Polaka Jana Tomaszewskiego. I wszystko już wiemy. My już połączyliśmy te kropki. Wyszło wszystko na jaw.
1: Zobaczcie, Ania teraz z tymi Hiszpanami, to ona się po prostu mści.
0: Po prostu baciatom się mści.
1: Tak jest. SK2

0: rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Dziś rano w Koninie niebo zasnute chmurami, a termometry pokażą około 6 kresek. Wiatr południowo-zachodni, ale na szczęście nie za mocny, więc nie powinien przeszkadzać w porannych obowiązkach. Ciśnienie stabilne, co oznacza, że nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. Wieczorem temperatura wzrośnie do 15 stopni, jednak spodziewamy się przelotnych opadów. Nocą wiatr przybierze na sile, co może utrudniać jazdę, a temperatura spadnie do 12 kresek. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
6: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zmasowany atak rosyjskich dronów na Kijów uderzyły m.in. w budynki mieszkalne. Jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych. Od wczoraj trwają też ataki na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. W ciągu ostatniej doby zginęło 14 osób, a ponad 80 zostało rannych. W Pekinie spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin. To pierwsza od 9 lat wizyta amerykańskiego prezydenta w tym kraju. Donald Trump mówi o dobrych relacjach między państwami. Jak podkreśla, USA i Chiny szybko rozwiązują problemy i mają przed sobą wspólną przyszłość. Prokuratura pracuje nad wnioskiem ekstradycyjnym w sprawie Zbigniewa Ziobry, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w rozmowie z TVN24. Podkreślił, że Polska ma umowę ze Stanami Zjednoczonymi, która pozwala wystąpić o ekstradycję także na podstawie nieprawomocnego orzeczenia.

0: Lubisz, jak to tam plumka?
1: Lubię tak do samego końca.
0: W tej Carly Fernandez
1: lubię
0: tak plumka.
1: Lubię Carly Fernandez do samego końca. Fajnie, że ona wybrzmiała. Mamy 22 minuty do godziny 7 już, moi drodzy, jak się czas leci. Niektórzy wstają do pracy, niektórzy się dopiero budzą, a inni już myślą o tym, gdzie tutaj przyciąć
0: komara. A niektórzy się obudzili i już by chcieli pójść spać. Gdzie, co i jak, jeśli chodzi o jakąś dżemeczkę? Pytamy was dzisiaj o dżemeczki i...
1: Co jest... się musi stać, żeby była idealna dżemka zaistniała?
0: I Grzesiu, słuchamy.
2: Nie najlepiej zasypia się przy żonie, ale... Najlepsze jest spanie w ciężarówce. Cisza, spokój.
0: Nikt nie przeszkadza. To była delikatna sugestia w kierunku żony w takim chyba razie.
1: Tak. Tylko jest jedno ale. Pamiętajcie, drodzy kierowcy, zasypiamy po zatrzymaniu się na

0: spokój.
1: Nikt nie przeszkadza, to była delikatna sugestia w kierunku żony w takim chyba razie.
2: Tak, tak. Tylko jest jedno ale, czy pamiętajcie, drodzy kierowcy, zasypiamy po zatrzymaniu się na

0: On w staże, stary! Wiesz, co to było w staże?
1: Stary, stary! Spał!
2: Eska 2.
1: Wszystko na S. Nie, W jest jeszcze. W staże, stary spał. O, no, no, no, no, tylko
0: WSS.
1: WSS.
0: Brzmi jak jakiś krążownik.
1: Szyfrujmy, WSS. Dobrze. Teraz szyfrujemy LP, czyli Lady Punk.
0: I MP.
1: WK, czyli Wiktoria Kida. I u nas Nypychy. Najlepsze polskie hity.
0: Czyli teraz LP w utworze MP.
1: 21 do 7.

0: Czasami trzeba pożyć życiem towarzyskim, ale czasami się nie da. Czasami musicie
1: fajnie mieć znajomości
0: na radio.
1: Fajnie mieć znajomości. Naprawdę, fajnie mieć znajomości.
0: No to wszyscy znają Jarząbkę, znają Wajdę.
1: A pan Ziobro zna, kogo trzeba i już jest tam, gdzie...
0: Ja nie znam
1: trzeba.
0: Ziobro, ja nie znam, żeby nie było.
1: Polskie władze i organy ścigania starają się ustalić, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro opuścił Węgry, brzmi komunikat. Skoro zabrali mu paszport, prawda, i dostał się do USA, to jak on się tam dostał? I tego nie wiedzą nasi ministrowie,
0: i cały
1: nasi
0: czas gadają we wszystkich gazetach, o tym piszą w mediach, cały czas o tym mówią. Skąd ten Ziobro się dostał, jak się dostał do tych Stanów? Co on to, jak on to zrobił?
1: I teraz uwaga, sam polityk zabrał w tej sprawie głos. Twierdzi, że skutecznie skorzystał ze specjalnego dokumentu.
0: To jednak. Mówiłem ci, że paszport Polsatu jeszcze się do czegoś przyda.

0: My tak dzisiaj o tym Donaldzie Trumpie, że przyciął komara w gabinecie owalnym, troszeczkę się śmialiśmy, ale może to rzeczywiście z uprzejmości dla Xi Jinpinga.
1: Możliwe, że tak jest. Natomiast już widać, że wylądował. Więcej o tym będzie w newsach Radia SK2 punktualnie o godzinie 7. Ja nie wiem, jak się Donald Trump będzie czuł w Chinach, skoro tam mają wielki mur chiński, a wiadomo, że największy z największych i wszystko, co największe, to Donald Trump. Może się czuć zazdrosny jednak troszkę. SK2.

0: Sprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam.

0: Małysz.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Dzisiaj rano w Koninie będzie chłodno, termometry pokażą około 7 kresek. Słońce schowa się za chmurami, więc nie liczymy na jego obecność. Wiatr będzie umiarkowany, co może być odczuwalne, ale na szczęście ciśnienie pozostanie stabilne. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 15 stopni, a wieczorem możliwe są przelotne opady przy 12 stopniach. W nocy spodziewamy się silniejszych podmuchów wiatru, które mogą utrudniać jazdę. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
4: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. W akcji około 300 policjantów. Trwa obława za domniemanym sprawcą strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Dwie osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
7: Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali, a cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Jak udało nam się dowiedzieć, ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale były znane policji. Jedna z nieoficjalnych hipotez, które pojawiają się m.in. w lokalnych mediach, mówi też o możliwych porachunkach na tle narkotykowym. Prokuratura jednak tego nie potwierdza, śledczy nie zdradzają swoich ustaleń. Zapewniają, że mimo obławy nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Ci jednak boją się o swoje bezpieczeństwo.
8: Mąż jest po udarze i on bardzo się boi i tak, taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
7: Obława trwa, sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek.
6: To pierwsza taka wizyta od niemal dekady. Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach. Trwa spotkanie amerykańskiego prezydenta z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Do omówienia napięte relacje handlowe, wojna z Iranem czy kwestia Tajwanu. Nasze stabilne dwustronne relacje są dobre dla świata. Chiny i USA tracą na rywalizacji i zyskują na współpracy. Z kolei Trump zapewniał o dobrej współpracy i wspólnej przyszłości. Ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN. Jak przekazał minister energii Miłosz Motyka, będzie obowiązywał co najmniej do końca maja.
9: W ciągu miesiąca, według naszych analiz, 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli w zakresie obniżki podatków i utrzymania sztywnej marży. To jest efekt skuteczności tego programu.
6: To czy program będzie dalej przedłużany, w tym na wakacje, jest uzależnione od sytuacji na Bliskim Wschodzie i światowych rynkach. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,39 zł, 98 6,98, a diesla 6,92.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: SK2 Sport.
6: Pewna mistrzostwa FC Barcelona z porażką w La Lidze. Katalończycy przegrali na wyjeździe z Deportivo Alaves 0-1. Całe spotkanie rozegrali Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Polscy piłkarze ręczni zrobili mały krok w stronę Mistrzostw Świata. W meczu ostatniej rundy eliminacji pokonali na wyjeździe Austrię 26-25. Rewanż zostanie rozegrany w niedzielę w Olsztynie.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
12: Ja nie wiedziałem, że nasza Paulinka tak dobrze po chińsku potrafi.
13: A nie, pan jeszcze dużo rzeczy o mnie nie wie.
12: Dobrze, codziennie się człowiek czegoś nowego uczy.
14: A co to jest za problem po chińsku?
12: No mówić? To powiedz coś po chińsku.
13: No jako tako.
14: Bruce Lee, o.
11: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
12: Sprytny jesteś, widzisz? Wiesz? Spryt cię uratował, dlatego przeszedłeś przez całą podstawówkę, szkołę średnią.
14: A nawet troszkę szkoły średniej liznąłem, tak jest.
12: Dzień dobry.
14: Hej.

0: i od dawna to wiem.
1: Zastanawiałem się, kiedy. Kiedy ten utwór pojawi się na naszej gorącej polskiej dwudziestce i mogę powiedzieć, nareszcie. Nareszcie jest. I to jak jest? Trzecie miejsce.
2: Dlatego tak patrzyłeś na mnie na koniec tego utworu. To dlatego, nie dlatego, że tam śpiewał Igor Herbut, że ciągnie mnie do ciebie. Jarzomek, który się tak na mnie popatrzył i tak puścił oczko, ja mówię, co jest?
1: Dobrze, że tylko oczko puściłem.
2: A to chodziło o to, że na trzecim miejscu ten utwór, to już wszystko wiem.
1: To jest podium, moi drodzy. Co prawda najniższy stopień podium, ale
2: brąz.
1: Zawsze podium.
2: To jest brąz.
1: No właśnie, i on się pnie cały czas. Podejrzewam, że przy następnej liście to już będzie numer jeden. Tak mi się wydaje, ale to wszystko zależy od was. SK2.pl, wchodzicie, głosujecie. Jeżeli podoba wam się akurat ten kawałek, to na ten kawałek. Jeżeli podobają wam się inne kawałki, to na inne kawałeczki też można.
2: Tak, żeby się pnęły jak ten brąz. Brąz, który się pnie. To dziwnie brzmi, ale zawsze potem może być srebro i złoto, nie?
1: Panowie, proszę znaleźć...
2: I panie!
1: No, panie to przede wszystkim, ale panowie, proszę znaleźć w sobie pierwiastek żeński i, bo wiadomo, dziewczyny lubią brąz, więc
2: panowie,
1: proszę na ten brąz zagłosować.
2: Tak,
1: no.
2: Tak, panowie teraz muszą się przełamać. Mówisz, że o 18 w piątek?
1: Nie mówiłem.
2: No to powiedz.
1: O 18 w piątek, a co o 18 w piątek? A lista.
2: No, lista. No.
3: SK2.
1: Czy ten pan i pani zagłosuje, czy nie?
2: Zagłosuję. No.

0: Oj, frytki będą robione chyba. Będą robione frytki, olej wylany. Będą. Ziemniaki pokrojone.
1: Mam nadzieję, że nowy wlali chociaż. Bo to wiesz, jak
0: na
1: to jest.
0: Starym czasami też.
1: Na we wakacjach, tak. To cały lipiec i sierpień przelałem.
0: Mało razy jadłeś frytki na starym oleju? Stało ci się coś?
1: Ja oczywiście,
0: żyjesz,
1: że nie.
0: No. Żyjesz.
1: A później jeszcze się go do silnika wlewa i można jeszcze ze 1000
0: kilometrów
1: zrobić.
0: Jeszcze traktorem nowe ziemniaczki.
1: Jasne, oczywiście,
0: ukopiesz,
1: że tak.
0: Spokojnie. No
1: a właśnie,
0: ja.
1: A propos kopania w ziemi. Wyobraźcie sobie, że sześciolatek z Norwegii odkrył 1300-letni miecz wikingów.
0: Sześciolatek znalazł miecz?
1: Tak.
0: Nagi?
1: Mam nadzieję, że nie, bo by po łapach dostał, jakby był nagi.
0: Ale nie, no to jest sprytny. 1300 lat.

0: ma miecz, tak?
1: Tak.
0: I to jest wikingowski, jak to się mówi, miecz wikingów.
1: Miecz wikingów wyleżał gdzieś sobie na polu, ponad 100-hektarowym polu, więc to trzeba mieć szczęście jednak, żeby znaleźć taki miecz w takim 100-hektarowym polu. W ogóle, zobacz, 6-letni Henryk, bo tak ma na imię, znalazł miecz w 100-hektarowym polu, a 40-letni Jarząbek nie potrafi znaleźć dwóch takich samych skarpetek w szufladzie 20 na 20 centymetrów.
0: Bo żeby znaleźć skarpetki albo miecz, to trzeba mieć trochę szczęścia.

0: tu.
1: Pół? Pół to całkiem dobrze brzmi. Pół.
2: Jak jesteś sam.
1: No gdy nie macie tu, przecież śpiewał.
2: A, no, okay,
1: no i go wie co śpiewa. Pół, gdy nie macie tu. A tak to litr musi być co najmniej 25 minut. Po siódmej, 11 lat temu bawili się na plaży, teraz muszą słono zapłacić taki nagłówek w internecie.
2: A wiecie co chodzi? Chodzi o to, że włoski sąd najwyższy orzekł już w sprawie, która się toczyła od 11 lat. Ojciec z córką muszą zapłacić odszkodowanie w wysokości 10 tysięcy euro mężczyźnie, u którego doszło do odwarstwienia się siatkówki. Chodzi o to, że ten facet został przez ojca i córkę trafiony piłką tenisową w oko i mu się siatkówka odwarstwiła i po 11 latach, no to tatuś z tureczką będą musieli bulić.
1: Bo tatuś z tureczką

0: grali i niefortunnie trafili
1: nie
0: w gościa,
1: to,
0: tak?
1: Zdarza się, że
0: i to kosztuje 10 tysięcy euro.
1: 10 tysięcy taka przyjemność.
0: Okej, okay. Przyjemność. Nie, to jest, słuchaj, kolejny dowód na to, że piłka tenisowa po prostu nie pasuje do tej siatkówki. SK2.

0: Techma.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Dziś rano w Koninie będzie chłodno. Termometry pokażą około 7 kresek. Niebo zasnute chmurami, więc słońca raczej nie zobaczymy. Wiatr umiarkowany, ciśnienie stabilne, bez większych skoków. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 15 stopni, ale wieczorem znów spadnie do 12. Noc przyniesie silniejsze podmuchy wiatru i intensywne opady deszczu, dlatego warto

0: To mieć parasol pod ręką, zachmurzenie utrzyma się, a przelotne opady mogą nas zaskoczyć. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Minęła 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Wzrosła liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Lokalne władze informują o ponad 30 rannych i jednej ofierze śmiertelnej. Zniszczona została infrastruktura cywilna, w tym blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza. Według mera ukraińskiej stolicy pod gruzami jeszcze mogą być ludzie. Eksplozje było też słychać w Charkowie, Odessie i Sumach. Do tego tematu wrócimy niebawem w relacji naszego korespondenta z Kijowa. Polskie samoloty przechwyciły nad Bałtykiem rosyjskie samolot IU-20. Wojsko podkreśla, że maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada natychmiastową reakcję na tego typu sytuacje. Szef MON podkreśla, że to kolejne rosyjskie prowokacje i testowanie systemów obrony. Wygrane gospodarze w pierwszych meczach ćwierćfinałów Orlen Basket Ligi. King Szczecin wygrał 80-78 z Zastalem Zielona Góra, a Śląsk Wrocław 87-84 pokonał Arkę Gdynia. Dziś spotkania w kolejnych dwóch parach.

0: Ładnie zagrali, ładnie zagrali. W każdym wejściu antenowym mogę powiedzieć, że ładnie zagrali.
1: No to jak mówisz,
0: u nas nie ma słabych hitów.
1: Bo jeżeli my ładnie gramy, to teraz trzeba będzie powiedzieć o czymś brzydkim, o czymś nieładnie pachnącym, a takie coś wydarzyło się w Limanowej. Limanowa to jest chyba gdzieś tam południe, nie?
0: W Małopolsce, no. Tak. Ja wiem, o czym mówisz, bo słyszałem. Ta ciężarówka, co jechała i się z niej wylało.
1: Słyszałem, poczułem. No, tak jest. Jechała sobie ciężarówka drogą przez Limanową i to była taka, wiecie co, to była wywrotka, która przewoziła ekstra śmierdzące rzeczy.
0: Jakieś chemikalia do oczyszczalni
1: ścieków. Szambu przewodziła, szambu po prostu śmierdzące.
0: No ja to ładnie chciałem mówić.
1: Tylko, że zamiast w cysternie, to przewozili to po prostu w wywrotce. I wywrotka, wyobraźcie sobie, przyhamowała na światła.
0: A wiecie, jak działają prawa fizyki? Wtedy wszystko leci do przodu i się wylało przez kabinę.
1: Zalało oblicę.
0: Zalało domy.
1: Zalało chodniki, zalało latarnie. No ale rzeczywiście, poleciało też wszystko na kabinę, bo to nie była cysterna, tylko tak jak powiedziałem, to była wywrotka.
0: Sprzątanie wylanej substancji trwało ponad 3 godziny, tak donoszą służby.
1: A najgorsze to ma kierowca, prawda, bo wpadł w G po uszy, dosłownie i w przenośni.

0: Absolutnie, absolutnie to było spotkanie na szczycie, można powiedzieć, bo premier Donald Tusk spotkał się z państwem Clooney.
1: W sensie, z Batmanem się spotkał.
0: Tak, i z jego żoną Amal. Amal i George Clooney w Poznaniu podczas kongresu Impact 26 i Donald Tusk się z nimi spotkał i rozmawiał nawet.
1: Nawet powiedział hello do nich, oni powiedzieli hello, hello i sobie pogadali troszkę. No i widzicie, jest takie też piękne zdjęcie, które się pojawiło na X-ie tym u premiera, na którym jest wraz z panem Clooneyem i zdjęcie wygląda mniej więcej tak, że

0: stoi sobie taki przystojny aktor w garniturze, modny zegarek, prawdziwy talent, doskonale odgrywa każdą rolę, mówi, co mu ślina na język przyniesie, każdy scenariusz, który dostanie, no niesamowity.
1: A obok George Clooney.

0: porannego wylegiwania się na pewno koniec. Ale dobrej zabawy dopiero początek. Po ósmej przecież będziemy grać w Państwa Miasta. 726-826-826 lub Messenger. Można się zgłaszać od teraz. Pamiętajcie, na Messengerze zostawiacie nam swój numer telefonu, jeśli chcecie zagrać.
1: Macie jakieś pytania do nas? Bo jeżeli tak, to fajnie, bo dzisiaj zgłaszacie się pytaniem do nas.
0: Najkrótszym, jakie się da.
1: Tak.

0: A cappuccino też za 7?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
1: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Dziś przed południe w Koninie zapowiada się raczej chłodno, bo termometry pokażą około 10 kresek. Niebo będzie pokryte ciemnymi chmurami, ale wiatr nie będzie zbyt dokuczliwy, bo powieje tylko delikatnie. Powietrze w normie, więc oddycha się dobrze. Wieczorem jednak sytuacja się zmieni, bo wiatr nabierze siły, co może być uciążliwe dla kierowców. W nocy temperatura wzrośnie do 15 stopni. Jutro możliwe przelotne opady, a słupki rtęci pokażą maksymalnie 16 kresek. Zaraz w SC2 Newsy.
5: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Jest 8, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski2. Rośnie liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Uszkodzony został m.in. blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza. Rosja wystrzeliła w ostatnich godzinach ponad 600 dronów. Ze szczegółami nasz korespondent Ołech Biłecki.
8: Nocny ostrzał Kijowa był jednym z największych od początku wojny. Rosjanie użyli do ataku najpierw dziesiątki dronów, a później nadleciały manewrujące oraz balistyczne rakiety. Jak informuje MSW w Kijowie, na chwilę obecną rannych w stolicy Ukrainy zostało 31 osób, w tym dziecko. Na miejscu trwa akcja poszukiwawcza, a to znaczy, że liczba ofiar może wzrosnąć. Kijów, Ołech Biłecki.
7: To już pewne. Węgierski premier Peter Madziar przyjedzie do Polski w przyszłym tygodniu. Najpierw ze swoimi ministrami przyjedzie do Krakowa. Nie podano jeszcze dokładnej daty wizyty. Wiadomo jednak, że później uda się do Wiednia, a stamtąd wróci pociągiem do Budapesztu. Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Zmienia się system zapisów. Uruchomiono nowy system infokierowca. Ma on ułatwić zapisy na egzaminy i ograniczyć wykłócenia.

0: Kupowanie lepszych terminów przez zewnętrzne aplikacje. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy kursanci naprawdę odczują różnicę?
1: Tak, i to znaczną. Do tej pory w systemie Infocar wiele miejsc rezerwowały boty, aby później odsprzedawać je kandydatom na kierowców w specjalnych aplikacjach. Mało tego, nieuprawnione podmioty wymagały takich danych jak PESEL czy hasło do systemu Infocar.
2: Terminów jest mało, ludzi dużo, zdawalność kiepska.
1: Są takie aplikacje, gdzie trzeba zapłacić za to, żeby móc ten dobry termin znaleźć.
3: To jedna aplikacja taka na telefon, tam szybsze terminy da się znaleźć, ale egzamin tam 230 około, plus 140 aplikacja.
1: Mówią mi kandydaci na kierowców. W nowym systemie InfoKierowca bot już nic nie zdziała, bo żeby w ogóle zarezerwować termin, trzeba zalogować się za pomocą e-dowodu, m-obywatela lub e-ID.
0: A jedyna opłata to koszt egzaminu.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Sport. Piłkarze Paris Saint-Germain wygrali na wyjeździe z Lens 2-0 i na jedną kolejkę przed końcem zapewnili sobie Mistrzostwo Francji. To 5 z rzędu i 14 w historii tytułu stołecznej ekipy. Inter z Pucharem Włoch. W finale rozegranym w Rzymie zespół z Mediolanu z Piotrem Zielińskim w składzie pokonał Lazio 2-0. Wieczorem kolejne ćwierćfinały Orlen Basket Ligi. Do gry wejdą drużyny z Warszawy. Dziki na wyjeździe zmierzą się z Treflem Sopot. Z kolei Legia podejmie MKS Dąbrowa Górnicza.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Był polski, była matma, były języki obce. Skończyły się egzaminy ósmoklasistów.
6: No, to przynajmniej ósmoklasiści już wiecie, czego nie wiecie.
7: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2!
6: A reszta was życie nauczy.
5: Tak. To jeszcze liceum. Jeszcze liceum, później matura i dopiero wtedy zobaczycie, co to życie.
6: ZUSy, SRUSy i inne takie. SNUSy.

SK2 Konin.

0: Stałe, stałe. Jest jedno, że dzisiaj czwartek, jutro piątek i zaczniemy weekend. 7:50.
1: Hiszpania żyje bójką w szatni Realu Madryt. Tam się pobili między sobą piłkarze Fede Valverde i Tuameni. Oni tak się chyba nazywa. No, pobili się. Mieli panowie coś do siebie i w całą sprawę zamieszał się aż prezes Realu Madryt.
0: Jest wyciek. Wyciek do prasy. Florentino Perez twierdzi, że bójka nie była niczym złym, a gorszy był sam właśnie wyciek informacji do prasy.
1: Zobacz, jaki bogaty klub ma. Tylu napastników, tylu pomocników, tylu obrońców, masażystów, lekarzy, działaczy, a brakuje im jednego.
2: Hydraulika!

0: To jest pierwsza litera alfabetu.
1: To było A czy O?
0: Było A. Było A.
1: No to już by było ciężko w naszych państwach, miastach, bo bym mógł nie zrozumieć.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Nie zrozumieć, co też mi powiedziała Roxy na przykład.
0: A czy to O?
1: Okay. No i co wtedy? Teraz,
0: jakby Roxy podawała literę, tak?
1: No na przykład.
0: Że ty uważasz, że
1: no
0: to
1: i co
0: jest
1: ja
0: O,
1: wtedy
0: a ja
1: zrobił?
0: No dobra, no nie wiem, co byś zrobił. Zobaczymy, co zrobi Kuba i Mirek. Dzisiaj grają o prezent marzeń w wartości 500. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry mamy, drugie dzień dobry mamy. Zasady przypominamy, z koła kręcę w prawo, w lewo, to zależy od was i losuję wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgadnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Jasne.
0: Dobrze, Kuba zacznie.
1: Panie Jakubie, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
1: Prawo było.
5: Prawo.
0: Bo coś zacięło, zasięg jest ważny w tej zabawie. L, litera L, tak jak symbol nauki jazdy, w sensie L na górze L. Jest. Litera L, L, L, 20 sekund, uwaga.
1: Uwaga, państwo.
5: Lipa.
1: Miasto.
5: Lublin.
1: Znana postać.
5: Lolek.
1: Jak?
5: Lolek.
1: Roślina.
5: Ilia.
1: Kolor.
5: Liliowy.
0: No, kolor. Rzutem na taśmę ten liliowy jeszcze
1: tak,
0: niech będzie.
1: Brzmieniu, no
0: słaby
1: dobra.
0: Zasięg strasznie, mój drogi, masz. Jakie było państwo?
1: No,
0: jakie?
1: Powiedz jeszcze raz. Litwa, no.
0: No dobra. Ja, widzisz, każdy usłyszał co innego, bo ja usłyszałem Liban. No też by było, nie?
1: Dobra, ja usłyszałem Litwa, miałem z Lolkiem problem, ale
0: Ale Lolek
1: było.
0: To jest ten od
1: tak
0: Bolka,
1: jest, no.
0: No i potem Liliowy. Dobra, zaliczamy ci te 5, ale trzeba na zasięg w tej naszej zabawie bardzo uważać. Mirek, 5 punktów do przebicia.
5: Spróbujemy.
0: O, ciebie dobrze słychać. W prawo, w lewo?
5: W prawo,
0: proszę bardzo.
1: No i co tam?
0: U otwarte. Litera U. U, 20 sekund, Mirku. Uwaga, państwo.
5: Ukraina.
0: Miasto.
5: Ustka.
0: Tytuł filmu.
5: U Pana Boga w ogródku.
0: Imię.
5: Ula.
0: Roślina.
5: Uczep.
0: Potrawa.
5: Uszka z barszczem.
0: Uszka, okej, zawód.
5: Urzędnik.
0: Już będzie po czasie. Samochód się nie zmieści. Urzędnik, okej. Dobra, uczep. Czy jest taka roślina uczep?

0: No wiesz co? Kurczę pieczone jest.
1: Jest?
0: Jest.
1: Jest?
0: Jest.
1: No to mamy. Raz, dwa, liczymy trzy, bo u Pana Boga w ogródku to oczywiście jest.
0: No oczywiście,
1: jest.
0: Że tak.
1: Cztery, imię było, pięć, uczeb, zaliczamy, sześć, potrawa i zawód jeszcze był urzędnik, siedem. Siedem do pięciu, Mirek. Prezent marzeń jest Twój.
2: Super, dziękuję.
1: Proszę bardzo, gratulujemy, wysyłamy prezencik marzeń jak najszybciej się da do Kuby. Nagrody Pocieszenia Państwa Miasta jutro po 8.
3: Państwa Miasta? Państwa Miasta w Radiu SK2.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: promocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
0: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Polska 20.
0: Najnowsze

0: dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od

0: tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od nie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
11: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
14: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Przedpołudnie w Koninie zapowiada się z przewagą chmur, a temperatura nie przekroczy 10 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien sprawiać większych problemów. Ciśnienie pozostanie stabilne, co jest dobrą wiadomością dla wrażliwych na jego wahania. W miarę upływu dnia pogoda nie ulegnie większym zmianom, ale wieczorem możecie spodziewać się wzrostu siły wiatru. Nocą temperatura wzrośnie do 15 stopni. Tyle na teraz, a już wkrótce w SC2 Konin kolejne polskie hity.
14: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Minęła 8.30, Paulina Horwatowska, to są newsy Eski 2. Zakończyło się spotkanie Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem w Pekinie. Rozmowa w Wielkiej Hali Ludowej trwała ponad 2 godziny. Było to pierwsze spotkanie przywódców obu krajów w ramach obecnej wizyty Trumpa w Chinach. Wśród tematów były m.in. trwające konflikty na świecie, a także kwestia Tajwanu. Jak zaznaczył chiński przywódca, może ona poróżnić Pekin z Waszyngtonem. Kierowcy, duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Na wysokości Radomska zderzyły się 2 ciężarówki. Ruch w stronę Katowic odbywa się jednym pasem. IMGW ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 7 województw. Ostrzeżenia obowiązują od 13 do 19 i obejmują centralną i północną część kraju. Synoptycy ostrzegają przed silnymi porywami wiatru. Miejscami może też padać grad.

0: trochę ten utwór też brzmi jak wehikuł czasu. Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam, no to proszę! Jest! Jest sygnał, to znaczy jedno. Wsiadamy, odpalamy, wpisujemy datę i jedziemy.
1: Zabieramy was teraz do roku 2014, bo wtedy też działo się dużo ciekawych rzeczy, które warto skomentować dzisiaj.
0: Kącik odkurzający.
1: No to na przykład mamy taki artykuł. Europosłowie zarabiają za dużo, mówił w nieistniejącej już telewizji Superstacja europoseł Marek Migalski 14 maja 2014 roku.
0: I zobacz, 12, tak? 12 lat minęło. No i dużo się zmieniło.
1: Tak, tak. Na przykład europosłowie zarabiają jeszcze więcej.

już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Antek nasz Antek. Nasze też Złoto Narodowe, bo bardzo ładnie chłopak śpiewa. U nas samych takich fajnych śpiewających chłopców i dziewczynki mamy w Radiu SK2.
1: Czyli można powiedzieć Święty Antoni, patron rzeczy zagubionych, by się teraz przydał. Bo przenosimy się do Czech, a w Czechach wielka afera. Z czeskiej bazyliki w Jabłonnem pod Jesztedem skradziono czaszkę Świętej Zdzisławy. Dużo tych świętych teraz się zrobiło.
0: A Święta Zdzisława jest od czego? To
1: nie mam pojęcia.
0: Jak Antoniego znasz, może Zdzisławę też znasz.
1: Ale miała łeb na karku, tylko później ten łeb po prostu ktoś jej zabrał z tej katedry i uciekł. Sprawca rozbił gablotę we wtorek, tak podaje policja. O godzinie 18.20 zabrał relikwię i poszedł w długą. No i niestety, mamy nagranie monitoringu, ale jest niewyraźne, więc nie wiadomo, co się teraz z nim dzieje.
0: Szukają go cały czas.
1: Cały czas.
0: To będzie ciężko znaleźć tego złodzieja. On jest teraz sprytniejszy. Co dwie głowy, to nie jedno. SK

0: i hity. Tu Radio SK2. Za chwilę stery radia już przejmowane są, zabierane nam, więc my na finał jeszcze chcieliśmy, bo nie mówiliśmy tego dzisiaj, pozdrowić wszystkich farmaceutów. Wasze święto dzisiaj. Chcielibyśmy życzyć, drodzy farmaceuci, żeby recepty się nigdy pokończyły, żebyście od nowa nie musieli rozszyfrowywać tych hieroglifów pisanych przez lekarzy.
1: Żebyście się musieli uczyć tego egipskiego, prawda? I pamiętajcie, farmaceuta to jest naprawdę bardzo ważny zawód. Pamiętajcie, jest jedna najważniejsza rzecz, o której trzeba pamiętać, więc pamiętajcie, przed spożyciem ulotki dołączonej do opakowania zapoznaj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Ty byś wszystko zeżarł, nawet ulotkę.
1: Z opakowaniem farmaceutą.
2: SK2.

0: reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kto zwalcza ból? Kto

0: kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Dziś w Koninie niebo będzie zasnute chmurami, a termometry pokażą 10 kresek, więc warto mieć coś cieplejszego pod ręką. Powietrze pozostanie w normie, a ciśnienie będzie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Wieczorem i w nocy spodziewajcie się silnego wiatru, który może nieco utrudniać jazdę, więc uważajcie na drogach. Temperatura w nocy wzrośnie do 15 stopni. Zaraz w radiu SK2 Newsy, dlatego zostańcie z nami, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Zbliża się 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Polski resort obrony uspokaja. Doniesienia o wstrzymaniu przerzutu wojsk USA nie dotyczą Polski. Chodzi o publikację mediów w USA o możliwym wstrzymaniu rotacji ponad 4000 żołnierzy. Resort obrony podkreśla, że zmiany dotyczą obecności wojsk USA w Niemczech, a nie w Polsce. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
16: Zamieszanie wywołał wpis portalu Army Times. Amerykańscy dziennikarze podali, że armia USA miała nagle wstrzymać rotację ponad 4000 żołnierzy z pierwszej dywizji kawalerii. Pentagon nie odniósł się jeszcze do tej informacji, dlatego głos zabrał polski rząd. Wiceszef MONC Zary Tomczyk zapewnił, że komunikat dotyczy Niemiec, a nie Polski. Informację potwierdził szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślił, że Polska stale zabiega o zwiększanie obecności wojsk amerykańskich i wzmacnianie wschodniej flanki NATO. MON uspokaja, że część żołnierzy objętych rotacją jest już w Polsce, a sprzęt nadal transportowany jest zgodnie z planem.
15: Bardzo duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Ruch odbywa się tylko jednym pasem w kierunku Katowic. W miejscowości Szczepocice Rządowe zderzyły się dwie ciężarówki.
17: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 57-letni kierujący pojazdem ciężarowym marki Mercedes z nieustalonych na obecną chwilę przyczyn uderzył w tył drugiego pojazdu ciężarowego marki Mercedes, którym

0: Zachorował 60-letni mężczyzna. W wyniku zdarzenia 57-latek został zabrany do szpitala.
1: Mówi Dariusz Kaczmarek z Policji w Radomsku. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej do godziny 9.30. Koniec z podszywaniem się pod lekarzy. Rząd przyjął projekt Lex Szarlatan. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę pacjentów. Chodzi o walkę z pseudomedycyną i niesprawdzonymi metodami leczenia.
2: Nam nie zależy na tym, żeby walczyć z osądami, z opiniami. Nam zależy na tym projektem, żeby nie wprowadzać w błąd pacjenta, żeby nie sugerować pacjentowi, że terapia, która nie jest terapią bezpieczną i wiarygodną, uleczy.
1: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. Z kolei rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec podkreśla, że nie ma znaczenia nazwa usługi ani to, czy są one bezpłatne.
3: To, jak to będzie nazwane i określone przez daną osobę, nie będzie to miało żadnego konkretnego znaczenia. Będą się liczyły fakty i czynności, które ta osoba będzie wykonywała. Przepis mówi o korzyści majątkowej bądź osobistej.
1: Za naruszenie praw pacjenta Ministerstwo Zdrowia przewiduje wysokie kary finansowe nawet do 1 000 000 zł.
4: SK2 News, Konin.
5: Jędrzlaczyk, w tym sezonie doszło już do 4 wypadków i 4 kolizji w naszym regionie z udziałem motocykli. Starajmy się być widoczni, apeluje Tomasz Grądziel ze Stowarzyszenia Moto Niezależni Ślesin. Motocykl może łatwo zniknąć z pola widzenia. Dzięki przebudowie Alei 1 Maja i powstaniu drogi rowerowej rowerzyści mogą przejechać od granicy z gminą Golina do granicy z gminą Kramsk.
6: Powstała spójna infrastruktura, pozwala na dosyć szybkie i wygodne przemieszczanie się,
5: mówił Bartłomiej Kuska z rowerowego Konina.
7: 9.03 na zegarach, to Radio SK 2. Przed nami godzina z 10 najlepszych polskich hitów. Zespół Baim zabierze nas do lata, ale wiecie, tak na zdrowo, bo piechotą. Będzie też klasyk od zespołu Manam. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy. No to...

Delikatne. Kortes w Radiu SK2. Niedelikatnie za to w Łodzi jeden z kierowców postąpił ze słupkiem, który no, miał ochraniać pieszych spacerujących po Piotrkowskiej. Jest, słuchajcie, afera. Chodzi o takie nowoczesne, samochowające się zapory, które mają blokować auta. Problem polega na tym, że jak kierowca w niego wjechał, to wyrwał cały słupek wraz z mocowaniem. No i wszyscy teraz się dziwią, co to w ogóle jest za atrapa jakaś. Ja myślę, że to jest wina modelu tego słupka. On jest bardziej chowany niż blokujący. Dlatego po prostu schował się przed problemem.

0: Andrzej Rubiński nie liczy godzin i lat w Radiu SK2, a jednak ja policzę, bo do jutra, do godziny 18 możecie oddawać głosy na swoich ulubionych artystów i ich piosenki w ramach gorącej polskiej dwudziestki. W propozycjach na przykład czekają na Was nowa, solowa, proszę bardzo, Kasia Sienkiewicz, a także nówka sztuka od Pana Mroza, szczegóły na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
8: I po reklamie.

0: Zespół Lor w Radiu SK2. Wszystko jedno, wszystko źle, choć jak ktoś zostawił otwarte okno w domu i sobie poszedł do pracy, to jednak mu może nie być wszystko jedno. Synoptycy ostrzegają przed burzami w centrum, na północy i zachodzie kraju. Tylko górale się uchowają i bardzo dobrze. Owce na halach będą miały spokój. I my ze spokojem zbliżamy się do godziny 10:00. Przed nami newsy.
1: Reklama. Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

0: Polskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
3: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
6: I po reklamie.
7: Dziś w Koninie możecie spodziewać się przelotnych opadów, a temperatura utrzyma się na poziomie 10 kresek. Powietrze w normie, ciśnienie stabilne. Wieczorem i w nocy wiatr się wzmocni, co może utrudniać jazdę, a temperatura wzrośnie do 16 stopni. Jutro nadal możliwe przelotne opady z maksymalną temperaturą do 12 kresek. W sobotę słońce schowa się za chmurami, a termometry pokażą do 16 stopni. Zaraz w radiu SK2 Newsy. To tyle o pogodzie teraz. Do usłyszenia.
8: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Wypadek na przejeździe kolejowym niedaleko Chełma na Lubelszczyźnie. W miejscowości Krasne osobówka wjechała pod pociąg, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
9: W momencie zdarzenia sygnalizator działał prawidłowo. W bok pociągu Polregio wjechał samochód osobowy. Niestety kierowca zginął. W tej chwili ruch pociągów jest wstrzymany.
8: A wstrzymany jest ruch pociągów w relacji Chełm-Lublin-Główny. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Kijów dochodzi do siebie po nocnym ostrzale. Liczba ofiar wzrosła do 2. Ponad 30 zostało rannych. To była dramatyczna noc, relacjonują mieszkańcy. Rakieta leciała, ja akurat w salonie byłem i uderzyło. W jednej chwili budynek po prostu się złożył. 9 pięter i nic nie zostało. Ostatniej doby zaatakowany został każdy obwód, a łącznie z Rosji wystrzelonych zostało ponad 1500 dronów i ponad 60 rakiet. Wirusolodzy uspokajają, nie grozi nam epidemia hantawirusa. Jeśli jednak wybieramy się na wakacje do Afryki lub Azji, trzeba zachować ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie, nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
10: Jedynym sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest właśnie bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
8: A zakażenie może rozwijać się nawet do 8 tygodni.
11: SK2 News, Konin.
12: Jan Żlaczek. Regulamin Parku Chopina z powodu błędu formalnego znów trafił pod obrady radnych. Wrócił też temat zakazu wprowadzania psów do parku.
13: Na terenie parku mamy zwierzyniec. Nie chcemy wprowadzać psów, aby zwierząt nie płoszyć.
12: Tłumaczy Rafał Oblizajek z Urzędu Miejskiego w Koninie. Mnóstwo kwiatów, sadzonek i ogrodnicze warsztaty. 24 maja na konińskich bulwarach odbędzie się kwiatowy festyn. Na nim mnóstwo atrakcji, jak bezpłatne porady ogrodnicze czy obserwacja pszczół.
14: 10:02 na zegarach. Gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Przed nami w tej godzinie Bledka, Messiah, Izalia. Będzie też Michał Hęczak i jego 5 hitów na piątkę. Kasia Grodzka, czwartkowe wielkie dzień dobry.

0: Na poruszanie się. Lady Punk, tańcz, głupia tańcz. I warto wspomnieć, że piosenka Margaret pod podobnym tytułem, czyli tańcz, głupia, nie jest coverem piosenki Lady Punk, żeby to było jasne. A co coverem jest, o tym już teraz Michał Hanczak nam opowie.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Uświadomiłem sobie właśnie, że hit, o którym będę wam opowiadał, ma 22 lata. Kiedy to zleciało? Michał Hanczak z tej strony. Zapraszam na pięć hitów na piątkę. Czwarty z nich przed nami. A będzie to kolejny cover, bo w tym tygodniu rzeczywiście gram wam polskie wersje zagranicznych hitów. Chociaż w tym wypadku to może być zaskoczenie, bo pewnie nie każdy wiedział, że hit Trudno tak razem być nam ze sobą od Edyty Bartosiewicz i Krzysztofa Krawczyka to jest polska wersja zagranicznej piosenki. W oryginale powstała w języku serbskim. Polski tekst napisała Edyta, a kilka chwil po wydaniu śpiewała go cała Polska. Zresztą tak jest do dzisiaj, co i teraz sobie przypomnimy. Zanim jednak zagram, to zdradzę wam jeszcze kilka zakulisowych ciekawostek odnośnie współpracy tego zaskakującego duetu. To rzeczywiście była bardzo zaskakująca wiadomość, kiedy okazało się, że Krzysztof Krawczyk nagrał piosenkę z Edytą Bartosiewicz. Po pierwsze dlatego, że to dwa zupełnie różne muzyczne światy, po drugie dwa różne pokolenia, a po trzecie o Edycie Bartosiewicz było wtedy dość cicho i wszyscy zastanawiali się, kiedy ukaże się jej kolejny album. Coraz głośniej mówiło się o jej problemach ze zdrowiem. No i faktycznie ona później przyznała, że miała problemy choćby ze swoim głosem. Ale do nagrania tego duetu doszło. Spotkali się w domowym studiu, no i tu zaczęły się schody. I to wcale nie dlatego, że studio było na piętrze. Okazało się, że Edyta Bartosiewicz jest totalną perfekcjonistką. No i jak Krzysztof Krawczyk wspominał potem w biografii Życie jak wino, nagrali 56 wersji tego utworu. Edyta cyzelowała każdą frazę. Nagrywała wiele wersji, bo ciągle nie była zadowolona albo ze swojego wokalu, albo z melorecytacji Krzysztofa Krawczyka. Artysta przyznał nawet, że w pewnym momencie miał już dość i chciał wygnać Edytę Bartosiewicz z tego studia, zerwać to nagranie i wtedy do tej współpracy finalnie by już nie doszło. Ale jednak wykazał się cierpliwością, no i w końcu na albumie To, co w życiu ważne w 2004 roku dostaliśmy ten duet. Jak się okazuje, trudno tak pracować w duecie, ale wychodzą z tego czasami naprawdę piękne rzeczy. Pomyślcie o tym, kiedy na przykład szef wezwie was na jakieś spotkanie.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Jest wielka radocha, Big Day, dzień gorącego lata. Tak wam gramy w Radiu SK 2, za to bez specjalnej gorączki. Iga Świątek pokonała Madison Keys podczas ich meczu na turnieju w Rzymie. Spotkanie trwało niewiele ponad godzinę, tyle wystarczyło Idze, żeby awansować do półfinału. Ja myślę, że Iga w Rzymie czuje się tak pewnie, że niebawem zamiast pucharu to dadzą jej klucze do Koloseum.
1: Najlepsze polskie hity. Reklama.

0: Ekstra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
1: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Żadne tam age gapy, tylko pokolenie. Od zespołu Kombi gramy wam w Radiu SK2. Polska scena muzyczna ma się naprawdę bardzo dobrze, zapewniam. Zapewniać nie muszę, bo jako dowód po 11 w kolejnej dziesiątce najlepszych polskich hitów zagram wam m.in. Sezon od Dawida Podsiadło, czy też letnią propozycję od Kuby i Kuby, ale najpierw niosę.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi.

produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem.

0: litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6, a polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
3: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
4: Ale tak po kosztach.
5: Masz to w Brico.
6: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: I po reklamie.
2: Przyszła pogoda dla Konina zapowiada się całkiem ciekawie. W południe termometry pokażą około 13 kresek, ale nie zapomnijcie parasoli, bo możliwe są przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Ciśnienie będzie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie na wasze samopoczucie. Wieczorem temperatura wzrośnie do 15 stopni, ale uwaga na silniejszy wiatr, który może utrudniać jazdę. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 Konin za godzinę.
3: Jest 11, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Tragiczna noc w Kijowie. Po rosyjskim ostrzale rakietowym zawalił się blok mieszkalny. Zginęły 3 osoby, a 40 zostało rannych. Ukraińskie władze informują, że na stolicę spadło blisko 1000 pocisków. Ostrzegają też, że to nie koniec ataków. Informacje zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Co mówią twoi rozmówcy z Kijowa?
4: Kilkanaście minut temu rozmawiałem z Heleną Krajewską z Polskiej Akcji Humanitarnej, która jest w Kijowie i która podkreśla, że ukraińskie władze ostrzegają, że mają informacje o kolejnych atakach szykowanych przez Rosjan.
5: Mówi się o tym, że to nie jest koniec ataku, że dzisiaj jeszcze dojdzie do kolejnej serii ataków z użyciem dronów, a nawet, że te ataki mogą trwać przez kolejne kilka dni. Nikt nie jest pewien.
4: W Kijowie trwa nadal akcja ratunkowa w dzielnicy Darnica, gdzie po uderzeniu pocisku zawalił się wielopiętrowy blok mieszkalny. Spod gruzów służby uratowały już 27 osób, jednak jak informował mer Kijowa Witalij Kliczko, pod ruinami nadal znajdują się ludzie.
3: Ukraińskie władze informują, że głównym celem rosyjskich ataków była infrastruktura kolejowa i energetyczna. Kolejowy paraliż na Dolnym Śląsku to po awarii urządzeń sterowania ruchem w rejonie Wrocław-Grabiszyn. Pociągi kursujące w okolicy Wrocławia notują znaczne opóźnienia.
6: Pociągi jadące z i do stacji Wrocław Główny z kierunków Jelenia Góra, Legnica, Wołów i Oleśnica będą doznawać znacznych opóźnień. Odwołano około 30 pociągów. Aktualne opóźnienia wynoszą od 20 do 60 minut.
3: Informuje Andrzej Padniewski z kolei dolnośląskich. A utrudnienia na trasach w regionie mogą potrwać do 14. Warszawa coraz częściej przyciąga turystów na krótkie wyjazdy typu city break. Mazowsze zanotowało w ubiegłym roku ponad 12% wzrost ruchu turystycznego. Coraz więcej osób odwiedza stolicę nie tylko na weekend. Turystów przyciągają także koncerty i wydarzenia kulturalne.
7: Numerem 1 są Łazienki Królewskie, numer 2 oczywiście Pałac w Wilanowie, no i numer 3 oczywiście Stadion Narodowy.
3: Mówi Jarosław Jóźwiak z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
1: SK2 News, Konin.
8: Jan Żelaczek. Na 8 w Wielkopolsce i na 58 w Polsce znalazło się drugie konińskie LO w rankingu szkół zwolnień z teorii. Ranking jest oparty na wynikach projektów społecznych, które realizuje młodzież w olimpiadzie zwolnień z teorii. W tym roku 507 szkół z całej Polski wzięło udział. Konińska synagoga coraz bliżej remontu. Wybrano już wykonawcę, a wartość zwycięskiej oferty to około 14 milionów złotych brutto. Zadanie ma zostać wykonane nie później niż do września 2028 roku.
9: Tu Radio SK2, 2:02. W tej godzinie mam dla was wielką porcję słonecznych hitów. Będzie Anna Jantar, będą panowie Kuba i Kuba. Porozmawiamy też o podróżach po Europie, bo mają być łatwiejsze. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: nowy plan!
1: Słuchajcie, dziesiątki najlepszych polskich hitów w Radiu SK2 Red Lips za nami na 18 minut po godzinie 11. Wygląda na to, że być może już na przyszłoroczne wakacje na jednym bilecie kolejowym przemierzymy sobie całą Unię Europejską, bo właśnie z taką propozycją wyszła Komisja Europejska. Nowe przepisy mają zmusić przewoźników do współpracy, dzięki czemu pasażerowie unikną kupowania osobnych biletów na każdy odcinek trasy właśnie po Unii. No, jak to wejdzie, to każdy z nas zyska trochę taką supermoc. Jeden bilet, by rządzić wszystkimi. Taki prawdziwy władca kolei.

0: muzyczny cud od Igo w Radiu SK 2, za to cud myśli technicznej, słuchajcie, objawił się w Radomiu, bo ktoś wpadł na pomysł, żeby pod nowo wybudowanym wiaduktem na Żeromskiego posadzić drzewa. Afera się zrobiła, no bo niby fajnie, że jakakolwiek zieleń w ogóle się tam pojawiła, ale pojawiają się też pytania, jak drzewka mają przetrwać w cieniu wiaduktu, bez słońca i bez dostępu do deszczówki. No wystarczy otworzyć umysł na nowoczesne ogrodnictwo, takie tam w stylu VIP. Drzewa są chronione przed deszczem, przed gradem i przed logiką też przy okazji są chronione.
1: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
3: kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
1: Reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: I po reklamie.

0: Złoty, a skromny? No chyba tak. To zespół Dżem i Złoty Paw. Rockowe polskie hity też jak najbardziej mają u nas swoje miejsce. Tu Radio SK2, zbliża się południe, przed nami newsy, a po godzinie 12 czeka na nas wkrętka od Kamila Nosela.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
1: I po reklamie.
5: Popołudniowe powietrze w Koninie przyniesie 14 kresek, ale nie zapomnijcie parasoli, bo możliwe są przelotne opady. Ciśnienie stabilne nie wpłynie na samopoczucie, więc można spokojnie planować popołudnie. Wieczorem i w nocy uważajcie na silny wiatr, który może dać się we znaki kierowcom. Temperatura spadnie do 12 stopni, a deszcz może jeszcze postraszyć. Jutro kontynuacja mokrej aury z maksymalnie 12 stopniami. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Konin. Wiadomości.
6: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Szef MON zapewnia, liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce się nie zmniejszy. To odpowiedź na informacje mediów za oceanem. Portal Army Times oraz Wall Street Journal podały, że armia USA wstrzymała planowany przerzut do Polski i zmniejszyła liczbę żołnierzy w naszym kraju do poziomów sprzed wojny w Ukrainie. Te doniesienia zdementował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. O czym więcej, z

0: Sejmu, nasz reporter Michał Rawa.
1: Tak jest, dzień dobry. Szef MON przekazał, że w nocy był w kontakcie z głównodowodzącym wojsk amerykańskich w Europie. Zapewnił, że to reorganizacja i nie ma mowy o zmniejszeniu liczby wojsk USA w Polsce.
2: Te zmiany mogą wpływać na miejsce dyslokacji w Europie, ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
1: Wicepremier podkreślił, że toczą się za to negocjacje w sprawie zwiększenia amerykańskiej obecności w Polsce, o czym rozmawiał zarówno z premierem Tuskiem, jak i prezydentem Nawrockim.
0: Szef MON przekazał też, że reorganizacja wojsk USA w Europie ma m.in. związek z wycofaniem 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Zapowiedział to prezydent Donald Trump. Baron narkotykowy staje przed sądem. W Krakowie rusza właśnie proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą przemycającą narkotyki z Hiszpanii do Polski. Śledczy szacują, że ich czarnorynkowa wartość przekracza 13 milionów złotych, a Smok wpadł przez specjalną aplikację wprowadzoną na czarnym rynku przez FBI. Został zatrzymany w Alicante w grudniu 2024 roku. Policjant zostawił broń w toalecie. Znalazła ją przypadkowa osoba. To na jednej z zielonogórskich stacji paliw.
3: Bardzo szybko zorientował się, że ją pozostawił i wrócił do budynku. Jednak w tym czasie osoba postronna, która weszła do toalety i zauważyła broń, powiadomiła służby.
0: Mówiła Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji. Służby wyjaśniają okoliczności, a dodajmy, że za takie zaniedbanie mogą grozić poważne konsekwencje służbowe, w tym nawet wydalenie ze służby.
4: SK2 News, Konin.
5: Jan Grzylaczyk, stan mający znamiona klęski żywiołowej, ogłosił wójt gminy Wierzbinek. Chodzi o kwietniowe przymrozki. Wnioski o oszacowanie powstałych szkód są dostępne w punkcie obsługi interesanta w urzędzie gminy oraz na stronie internetowej. Do 22 maja rolnicy mają czas na składanie. Synoptycy biją na alarm, są kolejne burzowe alerty dla regionu. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia od 13 do godziny 19. Jeśli jesteście na zewnątrz, pamiętajcie, drzewo to nie schronienie.
6: Niby nie ma co dzielić skóry na tygodniu, ale jednak połowa czwartku już za nami. Tu Radio SK2, to i my rozdzielamy wam porcję najlepszych polskich hitów. Przed nami dziesiątka w godzinie i to bez reklam. Zaczynamy od radosnej Landery. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Margaret, tańcz głupia w Radiu SK2. Ja myślę, że czwartek jako przedpokój weekendu to dobry moment na mały dancing. Teraz niezwykłego młynka wykręci komuś w tańcu Kamil Nosel.
1: Nosel wkręca. Dzień dobry, firmie Halina. Po tej stronie telefonu jest biura podróży. Czy ja z panią Małgorzatą mogłabym rozmawiać?
2: Słucham.
1: Wylot tutaj widzę u państwa 7 na Teneryfę. I teraz tak, chciałabym informacji jeszcze. Ile opakowań na wynos u państwa szykować?
2: Nie rozumiem, jak na wynos.
1: Ponieważ, proszę pani, w stołówce będzie nadkomplet. I oni ten nadkomplet będą chcieli, proszę pani, jakby rozładować tymi opakowaniami na wynos. I teraz dla państwa, bo tak, możecie się nie zmieścić 3 minuty na stołówce, dają opakowania na wynos.
2: Ja się nie zgadzam na opakowania na wynos.
1: Ale nie można naczyń ze stołu... Przepraszam, nie można naczyń ze stołówki wynosić.
2: Ja jestem z dziećmi. Aha. I ja nie jestem w stanie w ciągu 3 minut zjeść posiłku
1: no,
2: z dziećmi.
1: Dlatego rozwiązanie jest, proszę pani, opakowanie
2: to
1: na wynos.
2: To proszę dać opakowanie na wynos tym, co sami są dorośli.
1: Nie, a to pani jest dorosła, proszę pani. Dlatego też wydzwaniam do pani, żeby tutaj ustalić te ilość opakowań.
2: Ja jestem, proszę pani, z rodziną. Ja jestem z wnukami.
1: Nie pomieścicie się. Dlatego oni dają stoliki na 3 minuty, a później opakowania na wynos.
2: Niech organizują tak, żebym ja z dziećmi, z wnukami mogła zjeść normalnie posiłek, a nie żebym ja jadła na kolanach.
1: Nie po to tylko z opakowania, pieniędzy. Proszę pani, na wynos.
2: I co mam z tym opakowaniem na wynos zrobić?
1: No na przykład,
2: zrobić?
1: Nie wiem, pani sobie pójdzie gdzieś i zje albo w pokoju,
2: no,
1: albo gdzie
2: pójdę
1: indziej.
2: Sobie na trawnik, usiądę pod drzewkiem. Nie po to, proszę pani, płacę kupę pieniędzy, żeby jeść na wynos posiłek.
1: To ja może do szefowej przełączę, to pani może z nią coś ustali. Pani Kamilo!
3: Mamo, zostałaś wkręcona w Radiu SK. No jaja, zostałaś wkręcona. No to niezłe jaja.
2: Jak berety.
4: Nosel wkręca.

0: Jest moc, zespół Bajm i Biała Armia w Radiu SK2, z kolei przez biały krajobraz śmignął himalaista Bartek Ziemski i dokonał niemożliwego. Nie dość, że zdobył Lhotse, czyli czwarty najwyższy szczyt świata, bez tlenu z butli. To jeszcze zjechał z niego na nartach. Miał taki mały problem przy lodospadzie, więc skorzystał ze swojej drabiny i reszta już poszła bardzo gładko. I to jest lekcja dla każdego, kto tak jak ja usilnie trzyma drabinę w mieszkaniu. Jak ktoś się do was przyczepi, że po co w ogóle ona tam stoi i graca, śmiało możecie odpowiedzieć: wypraszam sobie, to nie jest drabina. To jest specjalistyczny sprzęt wysokogórski, zawsze w życiu się może przydać.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. Już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
13: I to razem
14: przyjemnie spędzić czas.
13: Ale pachnie.
12: Spróbować w czekolady.
14: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
13: O, wow!
12: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
15: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam, 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
17: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Bardzo wiosenny hit. Flora od Maćka Musiałowskiego z pozdrowieniami dla wszystkich alergików. Trzymajcie się dzielnie w tym czasie pylenia. Niech chusteczki będą z wami. A z nami punktualnie o 13 będą najnowsze informacje. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 14 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 16 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
15: Można poinformować po prostu.
16: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
17: No w sumie.
18: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: W Koninie popołudnie zapowiada się dość pochmurno, ale bez większych niespodzianek. Termometry pokażą około 14 kresek, co sprawi, że będzie całkiem przyjemnie. Możliwe są przelotne opady deszczu, ale nie powinny one specjalnie przeszkadzać w codziennych planach. Wiatr będzie słaby, choć momentami wyczuwalny. Wieczorem i w nocy spodziewajcie się wzrostu siły wiatru, co może utrudniać jazdę, a temperatura spadnie do 12 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Konin wiadomości.
22: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Napastnik wciąż na wolności, zapewne jest uzbrojony. Trwa policyjna obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie. W nocy z wtorku na środę w bloku na osiedlu Przylesie zabił dwie osoby, a jedną ranił. O szczegółach nasz dolnośląski reporter Miłosz Stępień.
23: Z naszych ustaleń wynika, że napastnik i ofiary znali się, a tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Okoliczni mieszkańcy potwierdzają, że w nocy słyszeli strzały. Teren zbrodni jest zabezpieczony, a policja ze względów operacyjnych nie podaje szczegółów trwającej obławy. Sprawę bada prokuratura i to stamtąd oczekujemy na pierwszy oficjalny komunikat. Do tego czasu służby apelują o maksymalną ostrożność. Uciekinier najprawdopodobniej ma przy sobie broń, dlatego wszelkie podejrzane sytuacje należy zgłaszać pod numer 112, nie podejmując interwencji na własną rękę.
22: Miłosz Stępień, dziękujemy. Tragedia pod Rzeszowem. Nie żyje 32-latek przesypany ziemią podczas pracy

0: zmiana po sesji w miejscowości Kąkolówka.
1: Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia jeszcze był kontakt z mężczyzną. Po około godzinie czasu został wydobyty, nieprzytomny, przekazany pogotowiu ratunkowemu. Po resuscytacji krążeniowo-oddechowej lekarz stwierdził zgon.
0: Relacjonuje Jan Czerwonka z Rzeszowskiej Straży Pożarnej. Do akcji ściągnięto 4 zastępy ratowników i śmigłowiec LPR-u. Jutro zmiana tylko przy cenie diesla, taniej o 7 groszy niż dziś. Minister energii ogłosił już maksymalne ceny paliw. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, benzyny 98 6 zł i 98 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 85 groszy.
2: SK2 News, Konin.
3: Jan Grzylaczyk. Nowe boisko piłkarskie powstaje przy Zespole Szkół Technicznych w Kole. Będzie ono pełnowymiarowe, wielofunkcyjne z odpowiednim systemem odwodnienia.
4: Teraz będą mieć prawdziwe boisko piłkarskie.
5: Inwestycja jest do końca czerwca.
3: Mówił Artur Szafrański, sekretarz powiatu kolskiego. Prosto z juniorów do seniorów. Aleksander Schulz skończył 15 lat i został wcielony do pierwszej drużyny Górnika Konin, stając się najmłodszym zawodnikiem. Taki krok zarządu ma pokazać, że klub stawia na kształcenie swoich podopiecznych.
6: 2,5 minuty po godzinie 13 mamy czas juwenaliów, imprez studenckich, pewnie na niejednych do spotkania zespół, który rozpocznie tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2, czyli taki mały przedsmak sobie zrobimy, albo dla niektórych małe wspomnienie. T-Love, Bóg, Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie.
7: No to gra.

0: Podobno była to piosenka, która najlepiej brzmiała w polonezie porucznika Borewicza, Lombard, Gołębi Puch, rok 1985, prosto z płyty Anatomia, i tak wam gramy w Radiu SK2. Najlepsze polskie hity. W tej dziesiątce za chwileczkę Oskar Cyms, Zabierz Mnie, będzie Ewa Farna, będzie Dawid Porsiadło, będą jeszcze elektryczne gitary. Drodzy panowie, na pewno nie jeden z was przyzna mi rację, że jak do swojej ukochanej powiecie, rzucicie takie pytanie, w nieoczekiwanym momencie nawet i w nieoczekiwanej sytuacji, przepraszam kochanie, masz cukier? To ona otworzy torebkę, wyjmie saszetkę z solą, z pieprzem, na pewno jeszcze parę saszetek z ketchupem, no i też wyjmie parę saszetek z cukrem i powie, wybierz sobie. Tak to jest, prawda? Te saszetki z cukrem, które dostajemy wszędzie, w każdym barze, w każdej restauracji, no jakoś tak do tych torebek, do schowków samochodowych, a to się zmieni, moi drodzy. Dlatego, że od sierpnia we wszystkich krajach Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz używania jednorazowych, plastikowych i papierowych saszetek na przyprawy, sosy i cukier w lokalach, które serwują posiłki na miejscu, bo na wynos to owszem. Więc to jeszcze jest szansa, że zapasy zostaną uzupełnione. Jak na wynos nadal będziemy te saszetki dostawać, to dobrze, dobrze, bo gdyby nasze pytania, drodzy panowie, pozostawiały bez odpowiedzi albo bez reakcji, to byłoby źle, prawda? 20 po pierwsze, to jest SK2.
1: SK2.
2: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień, tak mi wygodniej.

0: Ale wy też czujecie takie dziwne zakłopotanie, jak wam w tym numerze Zalia do ucha śpiewa Ty mnie, a ja ciebie bym wzięła? Vito Bambino i Zalia, Decyzje. To jest finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK 2 najlepszych polskich. Wiadomo, kolejna dyszka będzie po 14, ale do 14 najlepszych polskich hitów nie zabraknie. Będzie jeszcze na pewno Sylwia Grzeszczak, będzie jeszcze na pewno Mysłowic w Radiu SK 2.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się zbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Wódka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
14: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
20: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
21: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
22: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.

0: Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, to zespół Łzy w Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity i zaraz 14, o 14 najświeższe newsy. Potem wiadomo, kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim, żeby się lepiej pracowało albo robiło to, co robicie. A skąd to się wzięło? Po 14 opowiem wam, skąd się wzięła nasza ukochana do przytulania i do wszystkiego innego poduszka. Jak jesteście ciekawi, bądźcie ze Skąd 2.
1: Reklama.
2: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem!
9: Przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
7: Spróbować czekolady.
9: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz!

0: Jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka, kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: W Koninie po południu termometry wskażą około 15 kresek. Zachmurzenie umiarkowane, ale możliwe są przelotne opady deszczu, więc warto mieć parasol pod ręką. Wiatr nie będzie zbyt dokuczliwy, a ciśnienie pozostanie stabilne. Wieczorem jednak sytuacja się zmieni. Spodziewajcie się silniejszego wiatru, który może dać się we znaki zwłaszcza kierowcom. Nocą temperatura spadnie do 13 stopni. Jutro także możliwe przelotne opady, a temperatura maksymalna wyniesie 12 kresek. Zaraz w SC2 Newsy.
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
13: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Po wyroku sądu ruch urzędników i deklaracje. Warszawa dokonała pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że teraz będzie to standardem.
14: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
13: Rafał Trzaskowski zaznaczył też, że ratuszowi zależy, by stolica była postrzegana jako miasto otwarte i tolerancyjne. Przypomnijmy, drogę do tego otworzył wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten orzekł w marcu bieżącego roku w sprawie transkrypcji do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Sąd nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego dokonanie wpisu. Trwają poszukiwania sprawcy śmiertelnego wypadku w Obornikach w Wielkopolsce. W środku nocy samochód uderzył w pieszego na ulicy Staszica w ciągu Krajowej 11. Kierowca uciekł.
15: Śmierć na miejscu poniósł 47-letni mieszkaniec Obornik. Na miejscu prowadzone były czynności pod nadzorem prokuratora. Aktualnie trwają działania zmierzające do ustalenia sprawcy tego zdarzenia.
13: Relacjonuje Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. Do wypadku doszło przed przejściem dla pieszych. Mężczyznę znaleziono na drodze około 150 metrów od miejsca zdarzenia.

0: Śledczy analizują teraz nagrania z monitoringu. Feria barw, cekiny i energia, której mogliby pozazdrościć im nastolatkowie. We Wrocławiu rozpoczęło się pierwsze święto tańca senioralnego.
1: Jesteśmy z zespołu Kapitango.
2: Przez miesiąc ostatni żeśmy bardzo intensywnie ćwiczyli.
3: Ciężko było?
1: No jak zawsze. Robimy to dla zdrowia, dla siebie, dla zabawy.
4: Kamila Polańska, Wrocławskie Centrum Seniora. Wspaniałe układy, ale również kolorowe, piękne, barwne stroje. Myślę, że wszystkie te zespoły udowodnią, że swoje zainteresowania i pasje można rozwijać w każdym wieku.
0: Na miejscu był nasz reporter Miłosz Stępień. Na scenie Auli dla Kultury prezentuje się łącznie 16 zespołów z całej Polski.
5: SK2 News, Konin.
6: Jan Grzylaczyk, piękna matka, piękna kobieta, to temat spotkania, które odbędzie się już w tę niedzielę w Koninie. W sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odbędzie się msza, a następnie konferencja. A na koniec warsztaty o profilaktyce raka piersi i samobadania. O prawie 300 osób wzrosła liczba czytelników w Koninie, co za tym idzie wzrosła również liczba wypożyczanych książek. Rekordzista wypożyczył blisko 600 pozycji, a w tym miesiącu wystartował konkurs na najaktywniejszego czytelnika.
7: Prawie 3 minuty po godzinie drugiej na otwarcie tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2 zagram wam utwór, do którego mam ogromny sentyment, bo miałem kasetę z tym kawałkiem, którą kupiłem na warszawskim Nowym Świecie, w takim dużym sklepie muzycznym. Co to były za czasy? Jakaś to była okładka tej kasety. Pamiętam do dziś. Robert Gawliński, O sobie samym. Tak zaczynamy. Do tego właśnie mam sentyment. Witajcie.

0: Ty. Chodziliście na to ze swoim wokalem tutaj razem z Dodą? Takie przesłanie muzyczne od Dody dostaliśmy. Nie daj się! W tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2. 20 po drugiej. A do czego wy się najchętniej przytulacie? Do czego, pyta mnie, do kogo? Do podusi, co? Teraz każdy by się tak trochę... poduszka.
1: Skąd to się wzięło?
0: No właśnie, zastanawialiście się kiedyś, skąd się w ogóle poduszki wzięły? Dzisiaj to coś oczywistego, ale historia zaczyna się dość niewygodnie. Pierwsze poduszki pojawiły się kilka tysięcy lat temu. Tradycyjnie, jak prawie wszystko w starożytnym Egipcie i Mezopotamii, wcale nie były miękkie. To były twarde podpórki z kamienia, drewna albo porcelany. A ich zadanie? Podtrzymać głowę, chronić przed owadami i nie niszczyć fryzury podczas snu. Dopiero w starożytnej Grecji i Rzymie pojawiły się bardziej komfortowe wersje, wypchane wełną, sianem albo pierzem, ale długo były luksusem. W średniowiecznej Europie zwykli ludzie często spali bez poduszek, bo uznawano je za zbędny, wygodny dodatek. Przełom nastąpił mniej więcej od XVII-XVIII wieku, kiedy poduszki zaczęły trafiać do szerszych grup społecznych. Z czasem pojawiły się różne wypełnienia i kształty, aż do dzisiejszych modeli ortopedycznych, które dopasowują się do głowy. W tradycyjnych polskich domach, zwłaszcza na wsiach, poduszki były też symbolem statusu. Na łóżkach układano wysokie stosy poduszek, czasem po kilka, a nawet kilkanaście. Im wyższa wieża poduszek, tym większa duma gospodyni i oznaka zamożności domu. Czyli poduszka przeszła długą drogę od twardego kamienia pod głową do jednej z największych przyjemności przed snem. Ja wam życzę, żebyście nigdy nie płakali w poduszkę, to po pierwsze. Ale taka tradycyjna bitwa na poduszki to już coś innego, co?
1: Skąd to się wzięło?
0: Swoją drogą, kiedy sobie na taką ostatnio pozwoliliście, co? Tak szczerze, Igo, wiatr, już teraz w SC2.

0: Jak 15.30, to Westerba, czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Wypadek wiatrakowca na Mazowszu. Maszyna zapaliła się na lądowisku w Baranowie. Dwie osoby zostały poszkodowane, trafiły do szpitala. Na miejscu cały czas pracują służby. Wirusolodzy uspokajają. Nie grozi nam epidemia wywołana hantawirusem. Ale jeśli wybieramy się w kraje rozwijające, to musimy zachować szczególną ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie. Nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi dr Emilia Skirmund, wirusolog z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
2: Sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
1: Na hantawirusy nie ma szczepionki. Polak mistrzem Europy w taekwondo. Reprezentant AZS UWM Olsztyn Szymon Piątkowski zdobył złoty medal w Monachium. W kategorii do 87 kg wygrał 4 walki, prezentując znakomitą formę i żelazne nerwy. W wielkim finale pewnie pokonał reprezentanta Hiszpanii. Dodajmy, Szymon Piątkowski w ubiegłym roku zdobył brązowy medal mistrzostw świata.

0: Bledka, dwa dni, to SK2 u nas, najlepsze polskie hity, zaraz sięgniemy po kultowy 1.8L, jak zapomnieć? 17 minut zostało do godziny, chciałem powiedzieć 18, ale bym was trochę wystraszył, co? Do 16, żeby nie było. Słuchajcie, jak się wybieracie w góry, jak gdzieś tam w planach, w tych górach mieliście morskie oko, to uwaga, będą zmiany, a nawet niedostępność morskiego oka, dlatego że od 18 maja trzeba się liczyć z poważnymi utrudnieniami. Rozpoczyna się remont drogi właśnie do Morskiego Oka. Prace potrwają do końca maja i całkowicie zablokują dostęp i dla pojazdów, i dla pieszych, więc to co? No. Takie odraczane przyjemności podobno potem smakują lepiej, jak sobie przerzucicie Morskie Oko na sezon letni, wakacyjny. Ja wiem, że będą pewnie tłumy jeszcze większe, ale po wyremontowanej drodze to się dopiero będzie szło.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
1: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu

0: Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: I po reklamie.

0: Czasem robota nam tak idzie, że wydaje nam się, że my z tą robotą też idziemy pod wiatr. To było właśnie dla tych, którym dzisiaj jakoś tak, no zbyt lekko nie jest w pracy albo nie było. Grzegorz Chyży i Pod wiatr. To jest K2 u nas, najlepsze polskie hity. Zaraz 16, po 16 będą kolejne. Będzie Kult, będzie Dawid Porciabu, będzie Kasia Popowska, będzie Jarząbek też z kolejną prawdą.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99. Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: W Koninie popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 15 kresek, choć niebo może przynieść przelotne opady deszczu. Powietrze w normie, więc oddychamy

0: spokojnie. Wieczorem wiatr się nasili, co może nieco utrudnić jazdę, ale nie powinno być większych problemów. W nocy temperatura spadnie, a jutro znów możemy spodziewać się przelotnych opadów i maksymalnie 14 stopni. Zaraz w SC2 newsy, dlatego zostańcie z nami, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Jest 16, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Sprawca strzelaniny nadal nieuchwytny. Jutro sekcja zwłok ofiar. Trwa policyjna obława po tragicznych wydarzeniach w Lubinie na Dolnym Śląsku. Na osiedlu przy lesie zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Tak, dzień dobry.
2: Jakie są najnowsze ustalenia służb?
3: Zarówno policja, jak i prokuratura nie chcą mówić o szczegółach. Wiadomo, że trwa obława za sprawcą i to by było na tyle z informacji oficjalnych. Z tych nieoficjalnych z kolei wynika, że mężczyźni się znali, a poszukiwany to 21-latek. Ofiary były też znane policji i wiele wskazuje na to, że były związane ze środowiskiem kibicowskim Zagłębia Lubin. Jedna z grup zaapelowała do innych kibiców o ubranie się na czarno na najbliższy mecz.
2: Michał Skolimowski, dziękuję. Poważny wypadek w województwie łódzkim. W Chabielicach, niedaleko Bełchatowa, samochód osobowy zderzył się z ciężarówką, a jedna osoba została ranna.
4: Pasażerka Volkswagena, 68-latka, została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego z obrażeniami ciała.
2: Mówi rzecznik policji w Bełchatowie Marta Bajor. Służby badają przebieg zdarzenia. Do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion.
5: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek. Będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
2: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w dwóch ścieżkach. Junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz junior pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
6: SK2 News, Konin.
7: Jan Grzylaczyk. Regulamin Parku Chopina z powodu błędu formalnego znów trafił pod obrady radnych. Wrócił też temat zakazu wprowadzania psów do parku.
8: Na terenie parku mamy zwierzyniec. Nie chcemy wprowadzać psów, aby zwierząt nie płoszyć.
7: Tłumaczy Rafał Oblizajek z Urzędu Miejskiego w Koninie. Mnóstwo kwiatów, sadzonek i ogrodnicze warsztaty. 24 maja na konińskich bulwarach odbędzie się kwiatowy festyn. Na nim mnóstwo atrakcji, jak bezpłatne porady ogrodnicze czy obserwacja pszczół.
9: Wakacje coraz bliżej, a z tego powodu cieszą się nie tylko dzieci, cieszą się też rodzice, bo jak dzieciaki wyjadą na wakacje, jak na te kolonie, obozy ruszą, a w domu sami rodzice zostaną, tylko niech nikomu do głowy remont nie przychodzi. Kult Gdy nie ma dzieci, tak trochę a propos na otwarcie tej godziny z najlepszymi polskimi hitami w Radiu SK2. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: gdzie jest wasze miejsce o tej porze, albo będzie za chwilę, to już wszyscy doskonale wiecie. Oczywiście w domu, albo wszędzie tam, gdzie przyjemnie, na pewno nie w pracy. A gdzie jest miejsce mleka w lodówce? Ha, właśnie! O tym za chwilę Jarząbek nam opowie. Tymczasem muzycznie Kasia Popowska, przyjdzie taki dzień za nami, a po Jarząbku na pewno Zako Power i Boso, będą też elektryczne gitary, będzie też Kłebo z Zalią i z Faustem. To jest SK2, 12 po czwartej.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słuchajcie, wielu z nas robi to samo. Otwieramy lodówkę i z przyzwyczajenia pakujemy karton mleka w drzwi, no bo pasuje tam idealnie, prawda? Ale uwaga, to jest najgorsze miejsce, jakie moglibyśmy mu znaleźć. Eksperci mówią wprost, drzwi lodówki to królestwo wahań temperatury. Każde otwarcie, no i bach. Ciepłe powietrze z kuchni ląduje właśnie tam. Efekt? Mleko psuje się po prostu szybciej. Gdzie więc trzymać mleko w lodówce? Najlepiej na środkowej półce, z tyłu lodówki. Tam jest najchłodniej i najstabilniej. Dolna półka? Super dla mięs i ryb. Drzwi? Niech zostaną dla keczupu, musztardy i soków. One wahania wytrzymają. A jeżeli chcecie, żeby mleko dotrwało od 7 do nawet 10 dni, to tylko stabilna, chłodna półka. W drzwiach może się zepsuć w kilka dni wcześniej. I to bez względu na to, czy to zwykłe, świeże mleko, czy może UHT. Także pamiętajcie, mleko to nie imprezowicz. Ono nie lubi wchodzić i wychodzić. Lepiej niech siedzi grzecznie w środku w lodówce, bo inaczej zamiast latte będzie kwaśne cappuccino. Takie wiecie, kwaśpuccino.

0: To prawda, że to twój ulubiony hit? Szczególnie śpiewasz go wtedy, kiedy masz już kończyć pracę, a jeszcze ci się nie chce?
1: Oczywiście.
0: Tak, czułem, że nawet zrobię ci prezent, grając teraz Farbę i chcę tu zostać w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Jak słyszycie, Jakub już jest, więc to znak, że minęła 16.30. Czas na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
2: Paweł Jaskanisa odwołany ze stanowiska dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, przekazała Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Obowiązki dyrektora przejmie jego dotychczasowy zastępca Piotr Gurajec, a to po kłosie zorganizowanego na dziedzińcu muzeum koncertu muzyki techno. Do tematu będziemy wracać. Mieszkańcy Kołobrzegu odcięci od wody pitnej. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna stwierdziła obecność bakterii z grupy coli w wodociągu w miejscowości Włościbórz. Ograniczenia dotyczą blisko 600 osób, w tym niemal 100 pensjonariuszy miejscowego DPS-u. Zakaz obowiązuje do odwołania. Feria barw, cekiny i energia, której mogliby pozazdrościć nastolatkowie. Dziś we Wrocławiu

0: Sanach potrafi dobierać duety, prawda? To jest kolejny dowód na to. Sanach i Kasia Kowalska. Kiedy umrę, kochanie? W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity i mam nadzieję, że czwartkowe popołudnie też jest dla was najlepsze, a kolejne będzie jeszcze lepsze od tego najlepszego czwartkowego i tak naj każdego dnia do góry i do przodu. Dobra tendencja, prawda? Mrozu i miliony monet już za chwilę.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę.

0: ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
3: Masz to w Brico.
7: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
17: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
18: Jest 7 miejsc.
17: I rower, i mój kocyk. No i buba.
19: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
22: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
23: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
24: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
26: I po reklamie.

0: To nowość w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów Lore i Wszystko jedno, wszystko źle. Zaraz godzina 17 w czwartek 14 maja. To co będzie po 17? Mam nadzieję, że u was to już kierunek jeden. Dom albo wszelkie inne przyjemności, które po pracy, po szkole, po uczelni i po innych jakichś takich niedogodnościach sobie dzisiaj zafundujecie. A wszystko czeka was w towarzystwie Kamila Kowalskiego, który będzie wam dobrze przygrywał, bo ma przygotowane kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
16: Skoda.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
19: Wieczorem w Koninie czeka nas spokojna aura, choć nie zabraknie pewnych niespodzianek. Termometry pokażą około 15 kresek, co jest całkiem przyjemne jak na majowy wieczór. Możemy spodziewać się drobnych, przelotnych opadów, które mogą chwilowo zmoczyć ulice. Wiatr będzie słaby, ale wyczuwalny, więc lepiej mieć przy sobie coś cieplejszego. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie powinno wpłynąć na nasze samopoczucie. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
18: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Jest 17. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Po imprezie techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana

0: 3 w Wilanowie. Paweł Jaskanic został odwołany ze stanowiska. Zdecydowała minister kultury Marta Cienkowska, a to pokłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Dzień dobry.
0: Jak oficjalnie tłumaczono dymisję?
1: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęciami między innymi trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać na przykład na rowerze czy hulajnodze.
0: Popołudnie i wieczór pod znakiem burz. Synoptycy wydali ostrzeżenia w sumie w 7 województwach.
2: Aktualnie obowiązują ostrzeżenia na burze dla Polski centralnej i północnej. Opady deszczu około 10 mm, porywy wiatru do 75 km na godzinę.
0: Mówi rzecznik IMGW Agnieszka Prasek i dodaje, że jutro i w weekend czeka nas dynamiczna pogoda.
2: Najbardziej dynamiczny będzie piątek, kiedy burze będą przemieszczać się od południowego zachodu przez południe centrum po północ i północny wschód kraju. Możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru.
0: Przez dalszą część weekendu również opady dadzą się we znaki na południu i południowym wschodzie kraju. Były gęś Pipa, potem kapibara, Stitch, a teraz pluszowy oscypek. Króluje na straganach z pamiątkami na Krupówkach. Co prawda jest to towar z Chin, ale jak to komentują niektórzy, przynajmniej cokolwiek ma wspólnego z regionem.
3: Widziałam na straganie.
4: Podoba się to?
3: Nie.
5: Trochę bardziej związane z Zakopaną na pewno.
4: No właśnie, no bo to przynajmniej wygląda na nasze.
6: Ja myślę, że wyobraźnia przede wszystkim turystów nie zna granic, bo jak się pyta górali, to oni tłumaczą, że sprzedają to, na co jest zapotrzebowane.
0: A oscypek walczy o turystów z magnesami na lodówki. Najchętniej kupowane są te ze zdjęciami Tatry i Zakopanego.
7: SK2 News, Konin.
8: Jan Grzylaczek. Na 8 w Wielkopolsce i na 58 w Polsce znalazło się drugie konińskie LO w rankingu szkół zwolnień z teorii. Ranking jest oparty na wynikach projektów społecznych, które realizuje młodzież w olimpiadzie zwolnień z teorii. W tym roku 507 szkół z całej Polski wzięło udział. Konińska synagoga coraz bliżej remontu. Wybrano już wykonawcę, a wartość zwycięskiej oferty to około 14 milionów złotych brutto. Zadanie ma zostać wykonane nie później niż do września 2028 roku.
9: Ach, kawa, chaos, coś do zjedzenia po tym ciężkim dniu w pracy, który się dla niektórych skończył, dla niektórych się zaczyna. Jest 17, kto nie jadł obiadu, można zjeść obiadokolację. Jadłeś już?
10: Właśnie się zbieram do tego.
9: Co będzie do zjedzenia?
10: jak na razie wiem, że banan, a potem to, co się trafi.
9: A widzisz, a może kebab, kebab taki mieszany, mieszany.
7: Najlepsze polskie hity.
9: Ja zjadłem takiego i mieszany oczywiście. Bardzo się czuję zmieszany. A najlepsze są polskie hity. Kowalski, witajcie. Boli mnie.

0: Chłopak, który bardzo lubi tańczyć i lubi, jak bujają się bloki, ale tak, aby sąsiedzi się nie skarżyli. Z kulturką i to co noc. W SC2 dzisiaj w nocy może być głośno, nawet będzie u was w domu pewnie głośno. Drugi dzień eurowizyjnych przesłuchań. Ale po co oglądać, jak Polska dostała się przecież już do finału. Lepiej zachować siły na sobotę. SK2. Wtedy eurowizyjny finał, a i tym bardziej, wiecie, weekend będzie. No.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
14: I pory.

0: prawda, że można przyjemnie się nakręcać z Anną Marią Jopek? Jak najbardziej w SC2. A za moment z newsami wpadnie tu Jakub Konieczkowicz i też powie. Troszeczkę spóźniony, ale...
1: Plama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
4: Już trwa!

0: codziennie po 18.
1: To będzie ostatnia reklama. Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
2: I po reklamie.
3: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W Kijowie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza po nocnym rosyjskim ostrzale. Najnowsze dane mówią o 9 ofiarach i ponad 40 rannych. W wyniku największego ataku na ukraińską stolicę zniszczony został m.in. blok mieszkalny. Zniszczenie odnotowano też w 20 innych lokalizacjach. Jutro w Kijowie ogłoszono dzień żałoby. Rzeszowski sąd musi przeanalizować dowody. Do 28 maja odroczono ogłoszenie wyroku w sprawie byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF z jednej z sanockich podstawówek. Oskarżony jest m.in. o molestowanie uczennic poniżej 15 lat. Ukradł kasę, ale zostawił kwiaty. 53-latka z powiatu oleskiego zgłosiła kradzież oszczędności. Nie przypuszczała, że stoi za nią jej partner.
4: Przed wyjazdem zaplanowaną trasę

0: zostawił ukochanej na stole bukiet kwiatów. Olescy policjanci potwierdzili, że to 50-latek tuż przed wyjazdem ukradł blisko 220 tysięcy złotych.
1: Mówił Marek Kotara z oleskiej policji. Kobieta odzyskała pieniądze, mężczyźnie grozi 8 lat więzienia.
2: To oni wiedzą, co ma ból głowy, to oni wiedzą, co ma katarek. Dzisiaj, 14 maja, dzień farmaceuty. Czyli jak będziecie w aptece, powiedzcie wszystkiego najlepszego farmaceutom, farmaceutką. Jakub dzisiaj aptekę odwiedza, czy nie?
3: Mogę odwiedzić, mam po drodze, to wpadnę i powiem wszystkiego najlepszego.
2: O, i to jest dobra opcja, tylko nie wydłużaj kolejek. Tych kolejek życzymy, żeby były króciutkie, no i żeby nikt nie pytał. A ten syropek to popijać? No, można popijać, bo to syropek na odporność.
4: Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze również na zdrówko są polskie hity. Zdzisława Sośnicka, Fuka i Piersi, Dawid Podsiadło na Dzień Dobry, 2 po 18, Kowalski, witajcie.
5: Mało miasteczko.

ukręcony na rynku w Rzeszowie podczas juwenaliów. Piersi Bałkanica w SC2, impreza juwenaliowa, była również na Politechnice Bydgoskiej. Rektor nawet, czytam, zrobił na śniadanie studentom jajecznicę, sam rektor, i dał im do wyboru albo klasyczną, albo z szynką i szczypiorkiem. Kolejka się ustawiła, rektor zużył ponad 1300 jaj. Ciekawe, czy jaja też będą na egzaminach i obronach prac magisterskich.

0: numerem Stygnie Lato. Bohaterowie tegorocznej mazurskiej majówki ze Skąd 2. Kuba i Kuba, ale na Mazurach. Razem z wami, słuchaczami Eski 2, przy ognisku, przywoływali lato, również z gitarą w ręku. Zresztą, co ja będę opowiadał? Przypomnijmy sobie ten klimat tych właśnie letnich wieczorów.
1: To najwyższa pora wygrać, mam trochę tego już.

0: Was.
1: Też już zatęskniłem. Ale zrobimy ognicho. Również za rok szef mi mówił, że będzie powtórka z zabawy, czyli znów pojedziemy z wami. Ciekawe gdzie?
2: Iść, ciągle iść w stronę słońca.
1: Tam na pewno będziemy podążać. Stachurski.
2: Stronę.

Nowość od Kasieńki Sienkiewicz w SC2 i jej muzyczne momenty. W odpowiednim momencie posłuchajcie, jak biją tutaj te plemienne bębny. I na ten numer możecie głosować w gorącej polskiej dwudziestce.

0: A za chwilę bujające klimaty i jamańskie rytmy od Kamila Bednarka.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
5: Masz to w Brico.
6: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: I po reklamie.

0: Legendarny kawałek od Tilaf. Nie. A my właśnie w SC2, że jesteśmy na tak. Tak dla tego czwartkowego wieczoru, który spędzamy razem z wami z najlepszymi słuchaczami. No i może razem z wami czekamy na tę zamówioną pizzę albo stoimy w koreczku. Już za chwilę odkorkujemy godzinę 19, bo ta za niecałe 3 minuty i wracamy do tego, co najlepsze, czyli polskich hitów. Maryla Rodowicz między innymi. Zróbcie miejsce dla Chloe'a.
1: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Jan Żylaczyk, zapraszam. Kino i malarstwo oba w jakiś sposób się łączą obrazem. Tak też niedługo oba się połączą, a konkretnie połączy je Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. W Kinie Cafe zobaczycie dokument serii Wystawa w Kinie. Tym razem na ekranie pojawi się wystawa dwóch gigantów malarstwa prosto z londyńskiego Muzeum Tate Britain. Chodzi o Josepha Turnera oraz Johna Constable. Obu łączy pasja do krajobrazów. Turner szukał jednak bardziej impresji wrażeń, uchwytując zachody i gwałtowne żywioły. Constable z kolei skupił się na realizmie i malował sielskie krajobrazy. W swoich czasach byli rywalami. Taki też tytuł nosi wystawa w Koninie. Turner i Constable, rywale i wizjonerzy. Przewodnikami po wystawie są eksperci i kuratorzy z Tate Britain. Dzięki zbliżeniom i detalom na wielkim ekranie być może odkryjecie nowe oblicze tych dwóch wizjonerów. Wydarzenie już w tę sobotę, 16 maja.
0: Gdyby tak podzielić Polskę na pół, to równo po tej linii dzisiaj w nocy będzie padać. Jutro, podobnie jak dzisiaj, tylko do tego może jeszcze zagrzmieć z tych chmur. Mają pływać jak

Na początek rozkładamy czerwony dywan dla niej. Zaczyna Maryla i razem z nią też odpalamy w życiu repeat w SC2. Kowalski, dzień dobry, wieczór.

13 minut po 19. Westę 2 rozpędzona Daria Zawiałow, która skasowała poloneza obok kina, bo zobaczyła, ile kosztuje benzyna. Jutro bez zmian. 95, 6,39, 98, 6,98, ale za to diesel będzie tańszy o 7 groszy aż. Obliczyłem, że jakbyśmy tak zatankowali 50 litrów, to zaoszczędzimy 30. Rozkasowała poloneza obok kina, bo zobaczyła, ile kosztuje benzyna. Jutro bez zmian. 95, 6,39, 98, 6,98, ale za to diesel będzie tańszy o 7 groszy aż. Obliczyłem, że jakbyśmy tak zatankowali 50 litrów, to zaoszczędzimy 30... 726, 826, 826, Messenger Radia Eski 2. Ciekaw jestem, jakie tam macie w głowie pomysły. Co wam tam pływa po myślach? 35 groszy. Można zatankować do pełna, nie wiem, wiadro wody. O!

Liber, Natalia Schroeder. W ST2. Teraz to, co na żółtych paskach tutaj informacyjnych portali mi miga przed oczami. Zwolniono dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w Warszawie. Zrobił imprezę techno. No i sporo ludzi przyszło. Pałacu nie zniszczyli, no ale... Widziałem zdjęcia. No trawnik wygląda, jakby stado owiec się nim zajęło. Tak wszyscy po tym trawniku skakali. I to był pierwszy bal w tym pałacu, po którym najbardziej zmęczony był ogrodnik. SK2. Prywatny bal. Cyrko w ST2.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Natalia Grosiak, Bella i Katia, czyli tegoroczne Babie Lato i Dwa Słońca w SC2. No, zuchwała jeszcze kradzież w Bydgoszczy, czytamy. Z salonu odjechało luksusowe auto, 45-latek wsiadł do Audi i wyjechał z salonu, nie płacąc za auto. Żeby tylko za ten numer nie zamienił salonu na cele. SK2. Coś idealnego do salonu domowego, kleks i całkiem nowa bajka za chwilę w SC2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
1: Info

0: parkach w naszym mieście.
1: No i oni.
0: Wajda i Jarząbek.
2: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
3: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
4: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor różne rodzaje 675 ml i 798 ml 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.

0: pachnący naturalną świeżością. Numer, bo to nowość, od Maćka Musiałowskiego. Flora w Radiu SK2, a ta bardzo może być różna, przecież jelitowa, bakteryjna, jamy ustnej, skóry. No, człowiek to taki maleńki, mały świat, ma swoją florę. Generalnie szkoda tylko, że nie ma tej flory w kieszeni, bo sałata nam w niej nie rośnie.
1: Reklama.
2: Ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
1: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Jędrzlaczyk, zapraszam. Czas na prawdziwe majowe propozycje. Na początek coś na odpoczynek, tak by się zrelaksować. Termy Uniejów organizują wydarzenie z okazji swoich 18 urodzin. W ramach imprezy koncerty. Na scenie zobaczycie m.in. Julię Żugaj. Wydarzenie już 16 maja od godziny 17. A po imprezce może czas na jakąś aktywność fizyczną. Świetnie się składa, bo już dzień później, 17 maja, odbędzie się rajd rowerowy w ramach projektu integrującego mieszkańców gminy Rychwał. Nie będzie najprościej, bo trasa liczy 21 km. Nie chodzi jednak tylko o samo przejechanie i aktywność fizyczną, ale także zintegrowanie się. To okazja, by spędzić wspólnie czas i pogadać z innymi mieszkańcami gminy. Rajd już 17 maja od godziny 15. Start w Rychwale.
0: Bonifacy 14 maja ma imieniny i imieninuje się również Maciej. Macieju, Macieju, dłoszcz dobrodzieju, każdy Maciej, król Maciej I, Maciuś, więc wakacyjne będą maskotki, nie tylko dla Maciusiów, nowe pomysły gwiazd, idealnie przyprawione też numery i jeszcze więcej tego, co najlepsze w SC2.

0: Vito Bambino, Zalia w SC2 i ich decyzje. Ciekawe, jaką decyzję podejmie Robert Lewandowski. Media donoszą tutaj z tajnych źródeł, dowiaduje się internetowych, że lada moment Lewy pożegna się z Barceloną. Napisali, z dużym prawdopodobieństwem, w nawiasie współpraca, nie zostanie przedłużona. Lewy odejdzie z Barcelony? To co on tam będzie robił? SK2.
1: Chcę zająć się tym, co naprawdę lubię. Produkcja muzyczna.

0: Wy odejdzie z Barcelony, to co on tam będzie robił? SK2.
1: Chcę zająć się tym, co naprawdę lubię. Produkcja muzyczna.

0: Mysterz zub mój jest ten kawałek podłogi w SC2. Była gęś pipa. Potem kapibara była tak samo. Stitch też z tego co pamiętam. A teraz będzie pluszowy oscypek. Tak, on ma królować się w te wakacje na straganach z pamiątkami w Krupówkach, tutaj czytam. No ciekawe, czy te pluszowe podusie oscypki podbiją serca turystów.
1: SK2.
0: Ale do takich serów, które nie pachną, a może właśnie pachną, to można śmiało się przytulać.
2: Daleko

0: Nowość Westę 2, Roxy Węgiel i White 2115. White brzmi tak po brytyjsku, a wielkie przyjęcie u króla Karola III. Dzisiaj tłumy w ogrodach pałacu Buckingham. 8 tysięcy osób imprezuje w ogrodach pałacu. No, garden party organizuje król III, Karol. Tylko dlatego, żeby ocieplić wizerunek. Żeby ocieplić wizerunek, to na pewno ta impreza musi być gorąca. Rendezvous już za chwilę i kombi Westę 2.
1: Reklama.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
1: I po reklamie.

0: Legendarny Stanisław Sójka w Radiu SK2 i też mamy powody do radości, bo legenda się tworzy na naszych oczach. Dzisiaj Szymon Piątkowski został mistrzem Europy w taekwondo. Teraz Iga Świątek walczy o finał turnieju w Rzymie, a wszystkie drogi prowadzą do domu jak do Rzymu. Wracajcie bezpiecznie przy najlepszych polskich hitach z SK2, a jutro pobudka z dwoma bardzo tolerancyjnymi panami, Dawidem Wajdą i Arturem Jarząbkiem. Będzie się działo. Kowalski, spokojnej nocy.
1: Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Jan Żlaczek, zapraszam. Do Konina zawita legenda polskiej sceny muzycznej. Mowa o Krzysztofie Cugowskim, czyli współzałożycielu Budki Suflera, autorze wielu legendarnych płyt i utworów. Mimo niesamowitej kariery artysta wciąż nie zwalnia i wyrusza w wielką, nową trasę koncertową pod tytułem Wiek to tylko liczba. Na koncercie usłyszycie znane przeboje jak Sen o Dolinie czy Martwe Morze, ale również kawałki bardziej współczesne. Na scenie Cugowskiemu towarzyszyć będzie zespół mistrzów w składzie z Jackiem Królikiem na gitarze, Cezarym Konradem na perkusji, Robertem Kubiszynem na basie i Tomaszem Kałwakiem na instrumentach klawiszowych. Koncert już 21 maja w auli imienia Jana Kaczmarka w Koninie. Zapowiada się naprawdę ciekawie.
11: Magazyn lokalny. Emilia Czerniejewska, startujemy z informacjami z naszego regionu. Konińscy kontrolerzy w autobusach miejskich zakładów komunikacyjnych nie tylko są od wystawiania mandatów. Jaką inną pełnią rolę? Powiedziała mi prezes konińskiego NZK Magdalena Przybyła.
12: Może się zdarzyć, że będzie biletomat, ale będzie niesprawny. Pierwsza rzecz, którą należy

należy zrobić, to zgłosić to kierowcy. Kierowca jest zobowiązany poinformować dyspozytora, że w autobusie jest niesprawny biletomat i dyspozytor postara się w najbliższym możliwym momencie na pętli końcowej podmienić autobus i kierowca na przystanku końcowym będzie mógł przesiąść się i kontynuować pracę w autobusie ze sprawnym biletomatem. To zgłoszenie jest bardzo ważne również z tego powodu, że kierowca jest w kontakcie z kontrolerkami, które mogą potencjalnie do takiego autobusu wsiąść, więc tę informację również przekazuje kierowca kontrolerką, że w autobusie jest niesprawny biletomat lub go nie ma i wtedy kontrolerki przychylniejszym okiem patrzą na takich pasażerów,

kontrolerką, że w autobusie jest niesprawny biletomat lub go nie ma, i wtedy kontrolerki przychylniejszym okiem patrzą na takich pasażerów,

0: bo umówmy się, co do zasady należy mieć dokument uprawniający albo do bezpłatnego przejazdu, albo właśnie bilet na przejazd. I wtedy staramy się rozwiązać polubownie tę sytuację. Czasami może jacyś młodsi pasażerowie nie są na tyle odważni, żeby spytać się, czy ktoś inny ma bilet, żeby mógł kupić od jakiegoś innego pasażera. Wspierają również, gdy niektórzy pasażerzy, kontrolerki wspierają również, gdy inni pasażerowie mają kłopoty bądź nie bardzo wiedzą, jak skorzystać z innych kanałów zakupowych, a jest ich całkiem sporo, są to różnego rodzaju aplikacje. To na tym to polega, żeby się wzajemnie wspierać. Kiedyś te aplikacje mobilne nie były tak bardzo popularne. Nie ukrywam, że okres, o którym nie chcemy już pamiętać, który zaistniał w roku 2020, wymusił dość dużo takich właśnie transakcji bezgotówkowych i wtedy przestali też i bilety sprzedawać kierowcy, ale właśnie ten moment spowodował u nas rozwój różnych aplikacji, dzięki którym można kupować bilety nie tylko bezgotówkowo, ale również i bez konieczności drukowania biletu papierowego. Zasygnalizować to, że ja chcę kupić bilet, ale nie mam możliwości, a nie w momencie, kiedy przychodzi kontrola i do niej dochodzi, i dopiero wtedy ten problem sygnalizować, ponieważ on może wtedy budzić wątpliwości, czy taka sytuacja faktycznie miała miejsce. Więc pracownicy MZK, zwłaszcza kontrolerki w tym przypadku, są dla Państwa również wsparciem w nauczeniu się korzystania z różnych możliwości. Panie bardzo chętnie uczą kupowania biletów w biletomatach, bądź wskazują, jeśli ktoś ma aplikację, jak to można zrobić. Wystarczy podejść, poprosić. Mają takie zalecenie i wiem, że to robią.
1: A warto wiedzieć, że bilety na miejskie autobusy można również kupić w punktach MZK. Blisko 50 jadowitych pająków ma mieszkaniec Konina. Miłością do nich zaraził się od kolegi. Wszystkie swoje okazy trzyma w szklanych, zamkniętych terrariach.
2: Dzień dobry, prywatnie z tej strony komendant Straży Miejskiej miasta Konina. No mam taką swoją pasję, są to pająki. Zaraziłem się w cudzysłowie od kolegi, tak naprawdę od ojca koleżanki mojej córki. Zaczęliśmy gdzieś na placu zabaw po prostu poruszać tematy, bo spotykaliśmy się wręcz codziennie na tym samym placu i w którymś momencie usłyszałem o pająkach. I tak ta historia się zaczęła.
3: No właśnie, ile tych pająków masz tutaj na swoim pokładzie?
2: Ponad 40, ja już nie liczę w tym momencie, bo tak naprawdę oczywiście mam pełen spis wykonany i tak dalej, wiem ile pudeł, natomiast nie liczę tego, bo część na przykład gdzieś wychodzi, w sensie do nowego właściciela, choć rzadko mi się zdarza, ale też tak jest, jakaś część nowa przychodzi, więc ta liczba jakby zostaje, powiedzmy, niezmienna, bądź mało się zmienia, w niskim stopniu się zmienia, więc około tych 40, nie przekracza 50 na pewno, 43 sztuki na chwilę obecną, ale za chwilę rotacja nastąpi, więc będzie prawdopodobnie więcej o 3 sztuki, więc dlatego mówię, że ponad 40, bo to się oscyluje zawsze wartość między 40 a 50, tak?
1: No to są niebyle jakie pająki, trzeba tutaj jeszcze zaznaczyć.
2: No to są ptaszniki. Wszystkie pająki, które mam aktualnie, też miałem właściwego jednego pająka z Kakuna, to są pająki, które występują u nas w Polsce normalnie. Złapałem go na podwórku. Tak, świetne pająki skaczące, to są pająki leczące arachnofobię generalnie, więc polecam dla osób, niech wpiszą sobie z Kakun. Tak, to jest taka pospolita nazwa. Naprawdę leczą tą fobię, więc warto, polecam. To wszystko są ptaszniki tutaj, tak? Oczywiście różne części świata, Indie, głównie Meksyk. U mnie Dominikana, Meksyk, wysokojadowity nie oznacza śmiertelne. Oczywiście konsekwencje są poważne po ugrozieniu, jeżeli by do takiego doszło. Natomiast moja, powiedzmy, hodowla prywatna, tak ją określmy hodowlą, chociaż to nie do końca hodowla, jest zabezpieczona, bo jest w osobnym pomieszczeniu z zamkniętymi

0: drzwiami, teraria są pozabezpieczane. Dodatkowo jest kamera za nami właśnie, która ma czujnik ruchu, więc w razie jakiegokolwiek ruchu, nawet w terariach, przychodzi do mnie alert.
1: No jedni lubią pieski, inni kotki, ty lubisz pająki. Co daje to hobby?
0: Generalnie ja jestem zwolennikiem zwierząt, z którymi nie ma jakby komunikacji poprzez dotyk. Ja nie mam z tym problemu. Pająki. Dlaczego pająki? Po pierwsze zachowanie, bo tak naprawdę każdy pająk zachowuje się inaczej. Jedne wiją sieci, drugie mniej, trzecie żyją na ziemi, kolejne żyją na drzewach, a kolejne znów pod ziemią. Różne zachowania, różna kolorystyka, bo naprawdę obserwacja jest ciekawa, tylko trzeba na to znaleźć chwilę. A moją chwilą to są zazwyczaj bardzo późne wieczory, gdzie wszyscy w domu powiedzmy śpią. Ja przychodzę po prostu się zrestartować.
1: Przychodzisz tutaj, siadasz i co? I patrzysz, co one robią, tak?
0: Dokładnie, tak to wygląda. To jest dla mnie taka chwila relaksu, odstresowania się, dużo koloru, bo jak widać w terariach i mech jest, torf, tak, kawałki gałęzi, staram się to robić w miarę jak najbardziej na naturalnych składnikach lub ewentualnie druku 3D, który właśnie, no tutaj kolega mój, który również ma pająki właśnie, wykonuje takie druki do terarii. No zaraziłem się właśnie przez tego ojca. To okazało się, że chłopak naprawdę ma potężną wiedzę, prowadzi swojego Facebooka dotyczącego pająków stricte. Mówiąc kolokwialnie, zainspirował mnie tym wszystkim i nakręca mnie też tym wszystkim, bo wspólnie w trójkę właśnie z kolegą od druków i tym, który jakby rozpoczął moją pasję, nawzajem się wspieramy, szukamy, jeździmy na targi czy na wystawy, więc jakby nie jestem też w tym sam, o tak, może w ten sposób, dlatego to też ta pasja jest jakby bardziej rozbudowana.
1: To tworzycie taki team już?
0: Można tak powiedzieć. Każdy z nas ma swoje social media. Jest to dla nas po pierwsze pasja, po drugie nie na siłę, ale staramy się uświadomić ludzi, że pająki wcale nie są aż tak straszne, jak na nie patrzymy, bo po prostu nie znamy ich zachowań. Dlatego ich się tak panicznie boimy w większości przypadków. Bo co jest nam nieznane, jest straszne.
1: No ja stoję właśnie przed tymi wszystkimi zwierzątkami i chyba jednak aranchofobii nie mam. Natomiast jeżeli kazałbyś mi dotknąć, to pewnie bym się na to nie zdecydowała, niech one sobie tam będą za tym szkłem, bezpiecznie tam sobie żyją. No dobrze, powiedziałeś, że masz ponad 40 okazów, natomiast czy w najbliższym czasie planujesz poszerzenie swojej kolekcji i o jakie kolejne okazy?
0: Znaczy na pewno będę szukał z Meksyku brachypelmy klasy. To jest spokojny, statyczny pająk, niskojadowity. Po prostu gdzieś mam pomysł na to, żeby mieć wszystkie brachypelmy dostępne, które są, które oczywiście można pozyskać. Jedyny minus brachypelm, bo to jest jeden z kilku rodzajów pająków, na który trzeba mieć dokument, że został wyhodowany w niewoli. Jest to spowodowane tym, że przez popyt ogólnoświatowy na takie hobby zostały one odławione zbyt mocno z natury, dlatego trzeba posiadać CITES. Ja oczywiście na każdego z pająka, który taki wymóg ma, każdy dokument mam, więc to jest istotne. Oczywiście, jeżeli ktoś by chciał zacząć, to trzeba po prostu wpisać nazwę pająka i sprawdzić, czy ten CITES jest wymagany. Tak, bez tego dokumentu, jeżeli jest na niego wymóg, no nie radzę kupować, tak?
1: Czy to drogie hobby?
0: Zależy, jak na to spojrzeć. Jeżeli spojrzymy tak na ceny rynkowe, to ktoś powie, bardzo drogie, chociaż są o wiele droższe hobby. Natomiast to też jest tak, że my gdzieś na jakichś różnych grupach pojęczarskich często czy to się wymieniamy, czy dzięki powiedzmy już jakiejś dłuższej współpracy mamy zupełnie inne na przykład ceny, tak, niższe. Czy też na przykład jeździmy właśnie na targi czy giełdy, tam też te ceny są znacznie niższe niż w takim ogólnym rynku. Ja bym powiedział, że to jest hobby średnie, bo tak naprawdę większość terarii mam na przykład używane. Czyli je odkupiłem na zasadzie recyklingu, tak? I nie kosztowały mnie, powiedzmy, no mogę powiedzieć kwoty, bo dla mnie to nie problem, nie 90 zł, a na przykład 30-40. Przykładowo, tak? Aż tak hobby to nie jest drogie. Naprawdę jest o wiele więcej hobby, które są znacznie, znacznie droższe.
1: A masz swojego ulubionego pająka?
0: Mam dwa. Dwa ulubione. Jeden to jest gatunek, który jest to Gramostola pulchra. Jest to gatunek

0: który jest jednym z dłużej żyjących, bo nawet do 30 lat się zdarza u samicy, a w ostatnim okresie ciężko go zdobyć, bo trudno dosyć się go rozmnaża, a drugi to jest Brachypelma albiceps ze względu na swoje kolory, na duży kontrast. To są dwa takie gatunki, dwa takie pająki, które są moimi ulubionymi. Tak naprawdę to lubię każdego z nich, ale to są dwa takie główne.
1: Ruszają się.
0: Tak, pewnie, że się ruszają. Chodzą, żyją, oddychają, po prostu funkcjonują, tak?
1: Dobrze, że są bezpieczne tam za szybą, ale pewnie, no tak ciekawie się patrzy.
0: Tak, generalnie ja osobiście nie jestem zwolennikiem wyciągania pająków na zasadzie brania ich na rękę. Uważam, że to jest zwierzę, które jednak działa instynktownie, bo ono działa na układzie nerwowym, tak? Można powiedzieć kolokwialnie, no, że nie ma mózgu, więc działa po prostu instynktownie. Są osoby, które biorą takie pająki, biorą na ręce, natomiast no, trzeba mieć pełną odpowiedzialność i świadomość tego, co się robi. Ja jednak podchodzę do tego defensywnie, zawsze używam pęset. Wiadomo, jestem przygotowany, jeżeli pracuję powiedzmy w terrarium, choćby sprzątając pozostałości po jedzeniu, czy ewentualnie jakieś zmiany aranżacji, zawsze mam w pobliżu drugie pudełko, gdzie mogę pająka nakryć, gdyby na przykład opuścił terrarium, co jeszcze mi się nie zdarzyło. Więc, a jeżeli zdarzyło się, to było to kontrolowane na zasadzie, żeby wyszedł na wierzch terrarium, tak? Po prostu, żeby mógł zmodernizować środek. Kwestia jest tego rodzaju, że trzeba wiedzieć, jak podejść do pająka, żeby go nie spłoszyć, a wykonał jakby nasze polecenia, mówiąc krótko. Ale to tak jak z każdym zwierzęciem, tak? Żeby pająka nie przestraszyć, a go na przykład przesunąć, zmusić do przejścia, zazwyczaj używam pędzelka. Dosłownie pędzelka jak do makijażu czy do farb i delikatnie dotykamy albo odwłoku, czyli tylnej części, albo tylnych odnóż. I wtedy pająk swobodnie przemieszcza się dalej.
1: A co one jedzą?
0: Jeżeli chodzi o karmówkę, to tak naprawdę szeroki jest zakres karmówki. Są to głównie owady, znaczy są to owady, tak? Szarańcze, karaczany różnego rodzaju, świerszcze, mączniki, chociaż ja osobiście nie używam mączników, ja używam karaczanów. Są najwygodniejsze, najbardziej pożywne i uważam, że to jest chyba najlepsza karmówka, przynajmniej osobiście dla mnie, tak? Najwygodniejsza.
1: Domownicy akceptują twoje hobby?
0: Nie mają najmniejszego problemu, tym bardziej, że do pewnego momentu na początku pasji stały gdzieś te pająki tam oczywiście w salonie, ale stwierdziłem, że ze względu na to, że w domu są dzieci, jest pies, małżonka także, stwierdziłem, że po prostu miejsce, które mam po starej kotłowni, przearanżuję na zabezpieczoną hodowlę dla dobra nas wszystkich. Też proszę nie rozumieć tego źle albo odbierać w sposób taki, że zabezpieczone, że to są pająki, które są śmiertelne. Rzadko kto umiera po ukąszeniu ptasznika. Są oczywiście gatunki takie, które rzeczywiście są bardzo, bardzo mocno jadowite. Fakt, te egzemplarze, które ja mam z podwyższonym jadem, z silniejszym jadem, konsekwencje powiedzmy jakiejś dolegliwości po ukąszeniu mogą trwać nawet do 2 tygodni. Jeżeli ma się tego świadomość, to pracuje się w taki sposób, że żeby ten pająk nie opuścił tego terrarium, albo jak je opuścił, to w sposób kontrolowany.
1: Dobrze, ja myślę, że za jakiś czas pewnie, jeśli się zgodzi rzeczywiście, to spotkamy się ponownie, zobaczymy, jak powiększyła się kolekcja i ja chętnie tutaj podjadę z mikrofonem.
0: Nie ma problemu, jak najbardziej zapraszam. Można odwiedzać, można prosić o zdjęcia, o wszystko. Dla mnie to żaden problem, dla mnie to pasja. Dziwna dla wielu osób, a dla mnie naprawdę fascynująca i tak naprawdę nikomu nie wadząca w tym momencie, bo pająki są po prostu nisko wymagające w porównaniu do wszystkich innych zwierząt.
1: Ja dziękuję bardzo.
0: Również dziękuję.
2: Pan komendant już teraz zapowiada, że na 50 pająkach się nie zatrzyma. Chce mieć w swojej kolekcji wszystkie brachypelmy, które są dostępne na rynku. A jeśli chcecie zobaczyć pająki Dawida Grzymskiego, zaglądajcie na jego Facebooka. 5 pomników przyrody ma Koniński Park Chopina. To 5 dostojnych dębów, które rosną tu od początku. 2 z nich to Fryderyk Chopin i Stanisław Muniuszko, a nowe imiona dostały kolejne drzewa. O szczegółach powiedział mi Tomasz Andrzej Nowak, koniński radny.
3: Pomników przyrody w Parku Chopina jest 5 oficjalnych. No, oczywiście mogłoby być ich więcej. Być może tak będzie, ale na razie 2 z nich były wpisane do rejestru zabytków jeszcze w latach 50. czyli w głębokim PRL-u, z tym, że były one wpisane, ale bez imion. I to było takie trochę dziwne, bo przeważnie jak się nadaje, to się nadaje imię. A one tak zostały wpisane jako takie, które no, są największe na tę chwilę, mimo tego, że obok nich rosły też inne, które by mogły być chroniony w ten taki ścisły sposób. Pierwszy z nich to jest ten wielki dąb, który jest w rejonie tutaj fontanny. Jak się wchodzi do głównym wejściem się wchodzi na wprost, widzimy fontannę i po lewej stronie jest ten największy, najpotężniejszy nestor naszych dębów, których w parku będzie około 750 wszystkich dębów. Nikt by pewnie tego nie powiedział. Licząc od takich najmniejszych, które można objąć dwiema rękami, czyli powiedzmy z jakim tam powiedzmy obwodem 35 cm, 40. Tak, a tutaj mamy takie, co mają po 480 cm. Także od maluszków, od dzieciaczków, po takich właśnie starych dziadków, jak te, które zostały pomnikami przyrody. No i ten pierwszy właśnie w rejonie fontanny. Ja akurat, jako radny, zgłaszałem ten wniosek i właśnie ten dąb, on był tym pomnikiem przyrody od lat 50. bezimienny, więc otrzymał imię Fryderyk. Park jest Fryderyka Chopina, no więc on jest właśnie został Fryderykiem Chopinem, który się opiekuje pozostałymi całym parkiem. Drugi to jest, idąc w stronę Placu Zabaw, przechodzimy główny plac i idziemy główną aleją tą w stronę ulicy Nadrzecznej i po prawej stronie stoi Stanisław Moniuszko. To jest dąb, który w momencie, kiedy był wpisywany jako pomnik przyrody, był dębem zdrowym, a na tę chwilę, jak się pod niego podejdzie, on już nie ma połowy swojej korony. Niestety, był trafiony z tego, co ustalił pan profesor Siewniak, który go badał i który mierzył statykę jego pnia. Został minimum dwa razy, jako największy pośrodku parku, został minimum dwa razy trafiony piorunem, które popaliły mu po prostu końcówki korzeni. I w momencie, kiedy jednocześnie spadło lustro wody na całej Starówce, w parku też, o minimum metr, ja myślę, że nawet i półtora metra, te drzewa się nie dożywiają i te najstarsze mają właśnie najgorzej. I on przestał dożywiać koronę. Nie miał sił, a jednocześnie nie miał czym. I obumarł i trzeba było dla bezpieczeństwa po prostu zmniejszyć jego koronę. I on teraz stoi jako taki, już taki trochę właśnie inwalida. Cały czas jeszcze wypuszcza, ma zielone, już nie tak wysoko. Docelowo będzie po prostu takim, jak to się mówi, ostańcem. Oczywiście cały czas jest pomnikiem przyrody, który też ma swoje walory takie właśnie edukacyjne, bo przeważnie wszyscy chcą podziwiać to, co jest właśnie piękne, dorodne w danym momencie, a drzewa i rośliny, tak jak zresztą my ludzie też mamy swój cykl i od tych maluchów, o których wcześniej wspomniałem, to właśnie takich starych, schorowanych, steranych swoim życiem przyrodniczym drzew, można pokazać na jego przykładzie dzieciom, które odwiedzają park, że nie tylko są młode drzewka, nie tylko te piękne, majestatyczne, ale są też takie, które już po prostu zaczynają zamierać. On może zamierać bardzo długo, być może nawet jeszcze nas przeżyje, a może umrzeć w ciągu kilkunastu może najbliższych lat. Trudno to powiedzieć, zobaczymy jakie będzie miał warunki. Trzeci z tych dębów, i to już jest dąb, który został zgłoszony przeze mnie jako pomnik przyrody i otrzymał swoje imię, to jest ten piękny dąb, który jest pośrodku Placu Zabaw i to jest dąb Ignacy i dlatego, że Ignacy Paderewski. Tak, więc to jest kolejny muzyk, który posiada dąb swojego imienia u nas w parku, więc park się zrobił

0: Baw i to jest dąb Ignacy i dlatego, że Ignacy Paderewski. Tak, więc to jest kolejny muzyk, który posiada dąb swojego imienia u nas w parku, więc park się zrobił, prawda? Więc jest ten Ignacy, on też został odpowiednio przycięty, przyjechali tutaj specjaliści, dokonali odpowiedniej korekty korony, tak żeby też mógł się dobrze rozwijać. Wcześniej zajęli się właśnie tym wcześniej wspomnianym schorowanym Stanisławem. No i teraz musielibyśmy się cofnąć do głównego placu parku, przejść do amfiteatru, stanąć na trybunach, na wprost. Ja tak mówię, żeby słuchacze sobie wyobrazili.
1: Taka wycieczka wirtualna.
0: Wirtualna wycieczka. Jak stajemy na trybunach i patrzymy na wprost amfiteatru na scenę, to po prawej stronie też rośnie taki piękny właśnie dąb. I on jest Henryk, bo Henryk Wieniawski. I ten Henryk to jest taka ciekawostka, bo on jest taki trochę bardziej rozwinięty w stronę wschodnią, w stronę bramy parku, a w tą stronę trochę słabiej. A dlaczego? Bo miał brata. Tylko że brat to był taki potężny dąb, taki jak ten też, z tym, że był rozrośnięty w formie litery V. Był zrośnięty na wysokości około pół metra i po prostu podczas jednej burzy, jak porządnie dmuchnęło, to on się po prostu rozpękł, położył i tylko po nim jest teraz taki malusieńki, kwiecisty skwer, no taki klombik, prawda, po nim. No a ten jego brat dzięki temu dalej się rozwijał, a później został pomnikiem przyrody. Tamten się chyba przewrócił jakoś w końcu lat 80. bodajże, a może na początku 90., więc ten miał kolejne 30 lat, żeby sobie spokojnie się, 30-35 lat, żeby się spokojnie rozwijać. I mamy jeszcze jeden dąb w takim bardziej niepozornym miejscu. Wchodząc do parku główną bramą, nie idziemy prosto na fontannę, tylko skręcamy w pierwszą piaszczystą alejkę, która idzie wzdłuż ulicy Kościuszki i tam dochodzimy do takiego właśnie pięknego dębu, rozrośniętego w dwa pnie i to jest Karol Szymanowski. I to jest ten piąty dąb, czyli te trzy, o których wspomniałem, Ignacy na Placu Zabaw, Karol przy amfiteatrze i Henryk przy amfiteatrze i Karol tutaj przy ulicy, bliskości ulicy Kościuszki, one stały się nowymi pomnikami i dostały te imiona, więc mamy ich pięć i myślę, że to jest dla naszego parku jakaś taka też nobilitacja, bo trzeba powiedzieć, że te dęby na pewno pamiętają początki parku, bo park w Koninie jest o tyle unikatowy, że to nie jest park podworski, bo był przy jakimś szlacheckim dworze. Nie jest przy jakiejś rezydencji magnackiej, pałacowej. Nie jest przy jakimś klasztorze, tak jak w wielu miastach, że to był dawniej ogród zakonników, który się przerodził w park i został udostępniony. Nie. Nasz park w Koninie powstał, jego początki sięgają 1832 roku i burmistrz Konina Jan Ruciński w pewnym momencie podjął decyzję, że robimy w Koninie park. I siłami i finansami też mieszkańców Konina ten park zaczął powstawać i doszedł dosyć szybko do właśnie takiej wielkości obszarowo, jak mamy dzisiaj. W poszczególnych latach zrobiono kolejne dosadzenia, wytyczano alejki, ten układ się trochę zmieniał, ale była taka sytuacja, że większe miasta niż Konin, zwykłe powiatowe miasto, prawda, miało park, inne miasta nie i nawet w Poznaniu nie było takiego parku własnego miejskiego, dopiero później sobie założyli, my mieliśmy i to nas jako Konin też wyróżnia, bo jako ten najstarszy park jest uznawany park w Kaliszu, a nasz jest niewiele młodszy tak naprawdę, więc park w Koninie jest jednym z najstarszych, budzi zachwyt wielu osób, które tutaj przyjadą. No i dodatkowo mamy też przecież w nim mini zoo. I to jest dodatkowa atrakcja, też takie jedyne, całkowicie ogólnodostępne i za darmo w tej części Wielkopolski. No nie mamy tutaj biletów, a mamy taki asortyment zwierząt, który zachęca do przyjścia, bo nawet przecież dzieci, które się wychowują w blokowisku, jeżeli nie mają rodziny na wsi, to gdzie mają zobaczyć kurę, gołębie, koniki, chociażby nawet te dziki, które są, Daniele i tak dalej. To taka jest miejska atrakcja. Myślę, że Konin, dobrze, że Konin to ma i to też nas właśnie pozytywnie wyróżnia na tle innych miast.
1: I ja dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
2: A w sumie w całym parku jest na ten moment około 750 dębów, więc jeśli zdecydujecie się odwiedzić najstarszy park w Wielkopolsce, to będziecie mieli co podziwiać. Biblioteka Emocji już działa, nowa strefa ma stać

0: Przystanią dobrostanu w sercu konina. Tutaj wypożycza się książki, nie kierując się autorem czy tytułem.
1: Biblioteka Emocji to jest jedno z takich, myślę, że najbardziej innowacyjnych działań, które w ostatnim czasie u nas się odbywają. I też te działania, o których mówiliśmy w większości, one się odbyły w zeszłym roku. Natomiast Biblioteka Emocji to jest coś, co trwa, coś, co tak fizycznie trwa i fizycznie się u nas znajduje, ponieważ to jest wydzielona przestrzeń w naszej bibliotece, w której jednak nie wypożyczamy książek, nie szukamy na podstawie autora czy gatunku, który chcemy wypożyczyć, ale na podstawie emocji, którą chcemy, aby w nas ta książka obudziła. Czyli na przykład możemy przyjść po książkę, która woła takie uczucie związane z radością, ze złością, z miłością. I to jest ciekawy projekt międzynarodowy. Znaleźliśmy się w gronie bodajże 9 organizacji z 6 krajów. Uczestniczą tutaj jeszcze biblioteki z Litwy, Łotwy, Francji, Belgii i Tunezji w tym projekcie.
2: Czyli pracownicy biblioteki segregują te książki według wskazanych, że tak powiem, emocji, tak?
1: Można tak powiedzieć. One zostały specjalnie zakupione z myślą dokładnie o takiej konkretnej emocji, wybrane. Cały czas tam będą się pewnie jeszcze pojawiać nowe. Każda jest opatrzona naklejką z tą emocją. Są regały właśnie opisane emocjami. I te książki można wypożyczać, czytać u siebie wygodnie w domku.
2: Czyli to ma doprowadzić do takiego ułatwienia wyboru czytelnika tej lektury, którą ewentualnie chciałby wypożyczyć.
1: To jest też związane w ogóle z biblioterapią, cały ten projekt. Także on troszeczkę jest szerzej pomyślany. Nie chodzi tylko o samą zmianę sposobu wypożyczania, ale myślę, że też to może nam pomóc odkryć zupełnie inne książki, do których byśmy może nie dotarli, nie patrząc w ten sposób. Ja myślę, bo tak pytałaś, jak się czują u nas czytelnicy, więc ja mam nadzieję, że się czują bardzo dobrze i często o tym mówią, a myślę, że to też dlatego, że przestrzeń jest bardzo przyjazna. Biblioteka ma wiele takich miejsc tutaj, gdzie można po prostu usiąść sobie wygodnie i z tą książką posiedzieć, poczytać, przejrzeć. Przede wszystkim myślę też, ja tu pracuję od 2 lat i to jest rzecz, która mnie tutaj zachwyciła, że osoby, które spotykamy w wypożyczalniach, w filiach, które stoją za tą ladą, gdzie przychodzimy wypożyczyć książkę, są bardzo otwartymi osobami, które doradzą. I oni też, nasi bibliotekarze, znają naprawdę czytelników. I ja też czasami, bo sama nie staję za ladą, nie wypożyczam książek komuś, ale słyszę te dialogi, gdy przychodzi czytelnik. Wczoraj akurat była taka sytuacja, w której bibliotekarka mówiła, że chyba przez pomyłkę jakaś książka znalazła się na koncie, bo ona już od tylu lat zna czytelniczkę, że wie, że ta do niej nie pasuje. Bibliotekarze znają naszych czytelników, doradzają, znajdą nowości, znajdą, polecą coś, co na pewno się spodoba, a może czasem zaskoczy. Ale też właśnie te projekty, które były realizowane rok temu, one pokazały, że czytelnictwo jest czymś, co nie zna granic na przykład wiekowych, bo w tych projektach naprawdę w dużym przekroju wiekowym brali udział uczestnicy, bo były to zarówno

0: Ruszamy z informacjami. 9 już wydanych, a 12 napisanych książek ma na swoim koncie Szymon Jagodziński. Historyk uczący w pierwszym konińskim liceum pasjonuje się Napoleonem.
1: Szymon Jagodziński, nauczyciel historii, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Koninie. Ukończyłem Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością historia wojskowości. Specjalizuję się w wojnach napoleońskich. Napisałem do tej pory 12 książek, w tym dwie jako współautor. Na chwilę obecną wydanych zostało 10. Trwają prace nad kolejnymi projektami.
0: Na początek może, jest pan nauczycielem w pierwszym liceum. Czy zaraża pan swoją pasją tych młodych ludzi?
1: Znaczy ja staram się ich zarażać taką chęcią poznawania historii. Zrozumienia, że historia to nie jest taki zbitek sztywnych wydarzeń, postaci, dat, że historia żyje, że nawet te dramatyczne wydarzenia, wojny, konflikty, bitwy, to często jest bardzo dramatyczne, pełna różnych zwrotów, sytuacja, wydarzenie. Nigdy nie jest tak, że wszystko jest z góry ustalone, to nigdy nie jest tak zwany mecz do jednej bramki. Zawsze można zadać pytanie, a czy można było to zrobić ewentualnie inaczej. Co prawda ja się nie zajmuję historią alternatywną, co by było gdyby, natomiast skupiam się bardziej na związkach przyczynowo-skutkowych, czyli jeżeli doszło do jakiegoś wydarzenia czy przełomu, dlaczego? Jakie były ewentualnie przyczyny? No, z tego też powodu mówimy, że historia się lubi powtarzać. Trzeba tą historię nie tylko znać, obiektywną oczywiście, tak? Historia, więc no, tak jak w przypadku historii Polski, to nie jest historia zwycięstw, to nie jest historia sukcesów, to jest również historia porażek, to jest również historia klęsk, to jest również historia tego, co my zrobiliśmy, coś złego. Na tym się patriotyzm jakby opiera i tym się patriotyzm od nacjonalizmu będzie różnił, że nacjonalista będzie tylko wychwalał, ale nie będzie widział wad. A przecież my wszyscy jesteśmy ludźmi, a jako ludzie jesteśmy również omylni, błędy popełniamy. Ważne tylko, żeby na tych błędach się uczyć.
0: Czy ci młodzi ludzie, oni są zainteresowani historią teraz w tych czasach komórek, internetu?
1: Ze smutkiem muszę pani odpowiedzieć, że niestety nie. Jakby z roku na rok to zainteresowanie historią jako taką maleje. Sama pani powiedziała, mamy telefony komórkowe, ale mamy dostęp w ten sposób przecież do ogromnej sieci, no chociażby literatura, która jest dostępna w internecie. To w tej chwili, proszę zwrócić uwagę, młodzież mogłaby skorzystać, nie wiem, ze źródeł nawet z XVIII-wiecznych, a nawet i starszych, bo są skany i w internecie, w bibliotekach cyfrowych można znaleźć prawie wszystko. Może nie do końca w internecie jest wszystko, bo nie wszystko znaleźć można, ale jest bardzo dużo. Natomiast pytanie, czy młodzież to interesuje, czy chce. Czasem coraz, może tak, z roku na rok spotykam się raczej, że coraz mniej jest osób zainteresowanych historią. Lubią, kiedy wyjaśniam, opisuję, czy narysuję nawet coś na tablicy. No tutaj akurat nie ma rzutnika multimedialnego, a niektóre bitwy można narysować, więc mam tablicę, mam kredę i potrafię takie rzeczy zrobić. To taki pokaz multimedialny bez to też są multimedia.
0: Czyli jakieś umiejętności plastyczne?
1: No takie miałem. Powiedzmy, że no niektóre, powiedzmy, może tak, bitwy nie są schematyczne, tak? Powiedział nawet kiedyś Lord Wellington, ta słynna postać, tak, spod Waterloo, że bitwa jest jak bal, można zaplanować tylko początek, a potem to już jest tam dobrą sprawę anarchia, chaos, interpretacja i no i to, co powiedział Napoleon, tak? Wygrywa, wszyscy popełniamy błędy, wygrywa ten, kto tych błędów popełni najmniej.
0: W całym naszym dzisiejszym świecie pojawia się pan, postać, która no mimo wszystko chce tą historię gdzieś zapisać na tych kartach, nawet ówczesnych. Skąd u pana taka pasja? Dlaczego Napoleon?
1: Kiedyś jeszcze jako taki młody człowiek, wiadomo to, ja jestem pokolenie gierkowskie, no to kiedyś wiadomo, czym się mógł młody człowiek interesować. Druga wojna światowa, tak, Armia Czerwona, Ludowe Wojsko Polskie, więc wiadomo, że ta Druga wojna światowa zawsze była takim, no takim właściwie głównym obszarem zainteresowań. Ale jakoś tak pamiętam, były to też czasy minionego ustroju, kiedy tych bibliotek w Koninie nawet było znacznie więcej. I moja najbliższa biblioteka, ja pewnego, zresztą odwiedzałem ją bardzo często, spędzałem tam dużo czasu przeglądając książki. Natrafiłem na książkę Tomasza Malarskiego z serii właśnie historyczne bitwy, wydawnictwa Bellona.

0: podobne wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, no wtedy jeszcze nie wiedziałem, że sam będę współpracował z tym wydawnictwem. I książka nosiła tytuł Waterloo 1815. Właściwie to tak trochę paradoks, że rozpocząłem swoją historię z Napoleonem od jego upadku, właściwie jego tej ostatecznej klęski, ale coś w tej książce było takiego, tak mnie bardzo wciągnęło, no, pewne nawet pojęcie takie wojskowe, tak bardzo były podobne do tych z II wojny światowej z wieku XX, że stwierdziłem, że warto to poznać bliżej. Wiadomo, że jako historyk zmieniałem swoje zainteresowania, tak? To właściwie takie było spektrum zainteresowań. Od rzymskich legionów, aż po wojnę iracko-irańską w latach 80. XX wieku, człowiek szukał tej swojej niszy, tego swojego podwórka, tak? Dlatego interesowałem się wszystkim po trosze, no i to zostało oczywiście w głowie, aż w końcu trafiłem na tą epokę, której się poświęciłem całkowicie. Chociaż moja pierwsza książka, co ciekawe, nie była poświęcona Napoleonowi.
1: No właśnie, a komu?
0: Tylko właściwie, no, pan Jacek Wiśniewski, tak, nasz tutaj koniński historyk, regionalista, księgarz, wydawca, człowiek renesansu, pisał książkę o wizycie Józefa Piłsudskiego w Koninie, jedynej historycznej wizycie, do której doszło w 1921 roku. Wizyta była w lipcu, więc chciał najpóźniej do czerwca tę książkę wydać i zadzwonił po prostu do mnie. No, znaliśmy się dlatego, że odwiedzałem jego księgarnię i często rozmawialiśmy o historii, o książkach, czy bym dołączył do jego projektu. Tutaj akurat ten pojawił się taki wątek, żeby no nie o Piłsudskim samym, tylko właśnie o konińskim ochotniku, absolwencie, tak, szkoły, którego spadkobiercą dzisiaj jest pierwsze liceum, Bronisławie Michalaku, wtedy 17-letnim chłopaku, który poszedł na wojnę z Rosją bolszewicką, tam zginął, no, nie od kuli bolszewickiej, tylko od kuli litewskiej, tak, zginął w wojnie granicznej z Litwą pod Oranami, tam się też jego grób znajduje, i czy bym dołączył. I to właściwie dla mnie było takie ogromne wyzwanie, bo ja nigdy takich rzeczy wcześniej nie robiłem i ja po prostu stwierdziłem, sprawdzę się. Po tych wszystkich latach i takich nawet takich domorosłych próbkach pisania zobaczę, czy ja w ogóle się do tego nadaję. To było dla mnie w ogóle ogromnie stresujące, bo w 4 miesiące musieliśmy wszystko zapiąć, a to były czasy pandemii. I wszystko właściwie trzeba było robić przez telefon, więc łącznie z tym, że dzwoniłem do Związku Polaków na Litwie, by się tam dowiedzieć paru rzeczy, czy do Centralnego Archiwum Wojskowego i tak dalej, ale poznałem bardzo wielu właśnie osób, wiele osób, które bezinteresownie, tak obcemu zupełnie historykowi udzieliły pomocy. I właściwie ta książka, kiedy no, udało nam się ją wydać przed rocznicą, setną rocznicą tej wizyty, no i stwierdziłem, że nie tylko mi się spodobało, ale chyba wyszło dobrze i stwierdziłem, a może by teraz spróbować coś na własny rachunek. No i tak napisałem maila do wydawnictwa Bellona, gdzie zaproponowałem im nową książkę.
1: I złapał pan tego bakcyla.
0: Tak, znaczy przedstawiłem oczywiście tak, Bellona oczywiście mnie nie znała, tak, no książka o Piłsudskim w Koninie to raczej rynek regionalny, ja zaproponowałem im o kampanii pomorskiej, tak, 1807 roku, gdzie no duży był udział wojsk polskich. I wydawcy stwierdzili, że temat jest ciekawy. Ja akurat miałem to szczęście, że trafiłem na taki okres, kiedy epoki napoleońskiej w tej serii historycznej bitwy było mało. A ponieważ mnie nie znali, poprosili mnie o napisanie takiego rozdziału roboczego, by mogli zobaczyć, no jak ja się w ogóle w sensie merytorycznym, stylistycznym prezentuję. Tak na 10 stron. Ja wtedy wybrałem sobie tam oblężenie Grudziądza, który wtedy był pruski, przez wojska napoleońskie i właściwie po tygodniu dostałem od odesłania tekstu informację, że wyrażają zgodę, że im odpowiada. No i właściwie zacząłem pracę nad tą książką. Tu się, powiem szczerze, bardzo stresowałem, no bo to jednak to już miał być dużo większy nakład, tam paru tysięczny, no i to już poszło na calusieńką Polskę. Tu już będą czytali różni, tak, i zainteresowani historią i specjaliści i tacy, pisałem o oblężeniu Gdańska, czy Kołobrzegu, czy Grudziądza, no to będą czytali też mieszkańcy tych miast i tutaj się naprawdę stresowałem, jak to będzie odebrane. Na szczęście odzew był bardzo pozytywny pod względem merytorycznym, na tyle, że wydawca nawet sam zaproponował, że może by ten temat pociągnąć dalej, no i współpracę z Belloną kontynuuję do dnia dzisiejszego. No na razie mam 3 książki wydane w tym akurat konkretnym wydawnictwie. 2 następne są już gotowe, będą się jakby ukazywały w ciągu następnych

z Bellona kontynuuję do dnia dzisiejszego. No na razie mam 3 książki wydane w tym akurat konkretnym wydawnictwie. 2 następne są już gotowe, będą się jakby ukazywały w ciągu następnych

0: To czyli teraz to już chleb powszedni, trzeba powiedzieć.
1: Rzeczywiście powiem tak, że przy Pomorzu 1807 no byłem bardzo ostrożny. No, na pewno odczuwałem duży stres. Chciałem tak trochę może asekuracyjnie. Wykorzystywałem przede wszystkim literaturę polską albo polskie tłumaczenia. Nie chciałem się też od razu rzucać na bardzo głęboką wodę z jakimś nieznanym tematem, ale stopniowo też jakby ta u mnie pewność siebie rosła. No i w tej chwili już nie tylko zresztą w Bellonii, bo też w innych wydawnictwach podejmuje się tematów, które nie są w ogóle opracowane w Polsce. No i wiadomo, że w tej chwili nie ma problemów z tłumaczeniem tekstów obcych dzięki tak internetowi, więc w tej chwili już mogę korzystać ze źródeł no już rosyjskich, niemieckich. No literaturę angielską to tłumaczę sobie sam. No źródła francuskie, w tym korespondencja Napoleona. Ostatnio pisałem o pierwszej kampanii włoskiej, no to tłumaczyłem z włoskiego listy Napoleona do żony, do Józefiny. W tej chwili piszę o walkach pod Berlinem w 1813 roku. Tam dowódcą wojsk sprzymierzonych był szwedzki następca tronu, więc mam też kilka źródeł w języku szwedzkim czy duńskim, z których no jakoś sobie radzę. Myślę, że wyjdzie coś z tego dobrego.
0: Czy w tych swoich książkach przedstawia pan tą historię w takim obrazie, jaka ona była, czy dodaje pan swoje komentarze i swoje spostrzeżenia?
1: Ja tu tylko chciałem dodać, że właściwie w ciągu tego okresu, tych 10 na razie wydanych książek, 3 w ogóle dotyczyły Konina, czy poruszały Konin. No Józef Piłsudski w Koninie, wiadomo, to w 2021. W 2022 zrealizowałem we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Koninie, no to był autorski projekt Konin na tle wojen napoleońskich, ale tak naprawdę to jest taki zarys dziejów wojennych Konina i regionu konińskiego od powstania kościuszkowskiego po klęskę Napoleona w Rosji. No tak jakby też pamiętać, że przecież w Koninie przebywały takie postaci jak generał Jan Henryk Dąbrowski, zresztą jego syn Jan Michał Dąbrowski również, czy generał Józef Zajączek. A w 2023 roku przygotowaliśmy tutaj taką publikację zbiorową na jubileusz 160-lecia pierwszego liceum ogólnokształcącego w Koninie. Ja odpowiadałem za przygotowanie historii szkoły, tak, od roku 1863. Ale w publikacjach napoleońskich typowo, czy Pomorze 1807, czy Pułtusk Gołymin 1806, również pojawia się Konin, dlatego że w międzyczasie, kiedy tłumaczyłem różnego rodzaju rozkazy czy depesze wysyłane głównie przez marszałków napoleońskich, ten Konin się tam ciągle gdzieś pojawiał, tak? Więc na przykład udało mi się przy Pułtusku namierzyć no, oddział francuski, który nocował w Koninie, kiedy wojska napoleońskie przez Konin akurat przechodziły. No mówię, na szczęście o Konin się nie toczyły żadne walki, ale niewykluczone, że co najmniej ze 40 tysięcy żołnierzy napoleońskich mogło w różnym czasie przez ten Konin przejść.
0: I teraz pojawia się pytanie, skąd pan bierze te wszystkie informacje? Wiadomo, no internet, ale kurde, no trzeba gdzieś wiedzieć, gdzie szukać, żeby coś znaleźć ciekawego.
1: No właściwie to się zaczęło nie od internetu, tylko to tradycyjnie, no książki. Po prostu ja już nie wiem, ile tych książek przeczytałem. To się odkładało, no to już to w tysiącach już szło. To są po prostu tony, tony, tony przeczytanych książek. No nawet moja żona, też nauczycielka historii, tak, w SP9, Agnieszka Jagodzińska. Pozdrawiam oczywiście. Namawiała mnie od lat, żebym zaczął pisać. Nie mogłem się do tego jakoś przełamać. Miałem ciągle takie wrażenie, że ja wiem ciągle za mało. Że nie chcę startować teraz i zaliczyć jakiegoś falstartu. Chcę mieć pewność, że wiem dostatecznie dużo, by móc zacząć to robić. Dopiero kiedy jakby no osiągnąłem pewien etap, tak, pewien poziom tej wiedzy, no to ruszyłem. Rzeczywiście część literatury no mam jakby w bibliotece domowej. Dużą część w tej chwili no przede wszystkim źródeł zagranicznych, ale też źródeł takich starszych, no bo najstarsze źródła, które posiadam, są z XVIII wieku. No to wiadomo, że posiadam u siebie, tak? No bo można przecież korzystać czy z bibliotek cyfrowych, czy francuskiej biblioteki narodowej, czy innych. Więc te źródła jakby są dostępne. Faktycznie, no trzeba po prostu wiedzieć tylko, gdzie je znaleźć. Część literatury kupuję, no to, ale to głównie w języku angielskim. Więc ta literatura jakby rozrasta się właściwie calusieńki czas. Natomiast wszystko, no co, no wszystko się zaczęło od książek.

też warto pamiętać, że translatory, tak? Bardzo często one tak tłumaczą bardzo sucho, coś w rodzaju kali kochać, kali zabić. I czasem, no i translatory nie znają terminologii wojskowej, tak? Ponieważ ja jestem historykiem wojskowości, więc ja muszę wiedzieć, co pewne słowa oznaczają. A czasem uczniom mówię o tym przekładzie, tak? Że kiedy pisałem książkę o dwóch pierwszych bitwach stoczonych przez Napoleona w obronie Francji w 1814 roku. Brienne la Rotière, to jest w ogóle pierwsza książka tego typu u nas w Polsce. To tam była taka sytuacja, że atakowała kawaleria francuska, no i natrafiła na ostrzał pruskiej artylerii. I w tłumaczeniu translatora wychodziło, że użyta amunicja w tych działach pruskich, to no właściwie po angielsku to byłoby grapes. A grapes to winogrona. No i tak zabrzmiałoby to troszeczkę dziwnie, że Prusacy obrzucili tą kawalerię winogronami i konie się spłoszyły i uciekły. A grapes terminologii wojskowej to są kartacze. Nie takie do jedzenia, tylko kartacze artyleryjskie to jest taka pucha wypełniona ołowianymi czy innymi tam kulkami, jakimiś potłuczonym szkłem czy kawałkami żelastwa, taka amunicja odłamkowa, którą właśnie używa się przeciw kawalerii. Więc tutaj powiedzmy translatory pomagają, no ale ja muszę zachować pewne

0: Napoleonem jest pan za pan brat?
1: Jestem. Ja bardzo sobie szanuję tę postać. Jestem oczywiście świadomy, że też popełniał błędy. Gdyby nie popełniał błędów, to by taka epoka szybko też nie upadła, tak? Napoleon co prawda powiedział kiedyś, że nigdy nie zrobię nic tak złego, żeby jakiś historyk mnie nie wybronił. Nie wiadomo, że napoleoniści będziemy szukać, tak, tłumaczenia, ale przecież Napoleon też miał na swoim koncie zbrodnie wojenne, jak chociażby rozstrzelanie jeńców tureckich w czasie kampanii egipskiej, tak, w 1799 roku. Trzeba też pamiętać, bo jakby też Napoleon to pokazuje, tak? Bo to był na przykład człowiek, który nie lubił płakać nad rozlanym mlekiem. No stało się, trudno, idziemy dalej. My teraz jesteśmy tacy mądrzy, żeby nie powiedzieć przemądrzali, bo my teraz mamy książki, mamy internet i możemy sobie pewne rzeczy sprawdzić, a oni wtedy, tak jak Napoleon sam przecież, podejmował decyzje w oparciu o te informacje, które miało. Może miał, może ich nie miał, może te informacje były niepełne, niesprawdzone albo w ogóle nieprawdziwe. I w oparciu o to podejmował decyzje. Więc to też jakby jego życie tutaj pokazywało, że no właściwie tą historię, ta historia no była taka bardzo żywa, ona była kształtowana, ale pamiętajmy, ona nie jest kształtowana przez jednego człowieka, ponieważ w tych wszystkich wojnach, te wojny trwały licząc od rewolucji, wojen rewolucyjnych Francji, no od 1792 roku do 1815, no to przecież zginęły tam setki tysięcy żołnierzy, więc to jest z reguły dramat nie tylko samych żołnierzy, ale również i ludności cywilnej. Tutaj na przykład w książce wydawnictwa Infort Editions, tak, do której no w tej chwili wydałem już czwartą książkę, mam też taką publikację Bitwa pod Kulm. Kulm to jest Chomutowo, to jest w Czechach. To jest jakby kontynuacja książki Bitwy pod Dreznem. I tu jest taka dramatyczna sytuacja, że ludzie wychodzili z kościoła po mszy i trafili w tym momencie w sam środek bitwy między wojskami francuskimi a rosyjskimi, która w tym momencie przetoczyła się przez miasteczko. I ludzie wychodząc z kościoła trafili pod grad kul i jeden wielki, gigantyczny chaos. Więc też zawsze należy pamiętać, że no ludność cywilna tak naprawdę jest zawsze największą ofiarą wszelkich działań wojennych. A Napoleon zresztą sam powiedział tak, że wojna jest najgorszym sposobem rozwiązywania najtrudniejszych spraw. Co nie przeszkodziło mu zostać bogiem wojny. Tak.
0: Dobrze, a pan go lubi? Podsumowując te wszystkie książki, jako postać, jako człowieka, wiadomo, że to był naprawdę mega strateg, ale generalnie jako człowiek.
1: Ja szanuję, ja wiem, że opinie o Napoleonie są różne, tak? Mamy, akurat właśnie szczególnie w Polsce, tak? Gdzie mamy duże grono zwolenników Napoleona i jego przeciwników, no bo przeciwnicy zawsze nam wypomną, że no, jak potraktował później legiony polskie we Włoszech, Haiti i tak dalej, to jest wszystko prawda. Prawda, oczywiście, ale ja zawsze wychodzę z założenia. Napoleon nie był władcą Polski, był cesarzem Francuzów i wszystko, co robił dla dobra Francji. To tak jakby powiedzieć, że nie wiem, dajmy na to Bolesław Chrobry nie robił niczego dobrego dla Niemców, bo był królem Polski. A że my skorzystaliśmy, no bądźmy szczerzy, skorzystaliśmy najwięcej w tamtym czasie. Nikt więcej nam nic nie dał. Oczywiście, że był koszt, zapłaciliśmy własną krwią za to wszystko, ale proszę zwrócić uwagę, że jak się epoka skończyła i się zaczął Kongres Wiedeński i miano decydować również o przyszłości ziem polskich, to gdyby nie epoka napoleońska, nikt by się nami po prostu nawet nie zainteresował. Po prostu wrócilibyśmy do tego stanu, który był po trzecim rozbiorze. A po epoce napoleońskiej nawet nasi zaborcy, którzy wcześniej poprzysięgli sobie, że nazwa Polska się nigdy nie pojawi, zgodzili się na utworzenie, co prawda tak mało samodzielnego, Królestwa Polskiego, zwanego później kongresowym, które przez pewien okres jednak istniało.
0: I teraz pojawia się jeszcze jedno pytanie. Czy w książkach pana to właśnie możemy polubić Napoleona? Czy pan go też ocenia w jakiś ten sposób? Czy mimo wszystko przedstawia pan tak, jak było i bez żadnych tutaj własnych, prywatnych spostrzeżeń?
1: Znaczy, jako historyk wojskowości skupiam się tak merytorycznie na tej sferze historii wojskowości konkretnej, czyli opis kampanii, opis poszczególnych bitew, więc właściwie, no oczywiście nie we wszystkich książkach Napoleon jest w roli głównej, bo przecież są książki, czy Pomorze, czy Kampania nad Narwią, czy Bitwa pod Kulm, gdzie Napoleona nie ma. On oczywiście gdzieś tam u góry się zawsze pojawia, rozkazy wydaje, ale dowodzą jego marszałkowie, czy jego dowódcy. Chyba najwięcej takich wniosków związanych z oceną samej postaci umieściłem w Pomorzu 1807, bo tutaj mamy jakby calusieńki rozdział poświęcony polityce Napoleona wobec sprawy polskiej, w tym również jego, no cóż, nieudanych negocjacji z patronem naszej szkoły, Tadeuszem Kościuszką. Mimo że oczywiście negocjacje te nie były prowadzone osobiście, ale powiedzmy one też

0: W jakiś tam sposób pokazują stosunek Napoleona do sprawy polskiej. No przecież Napoleonowi się przypisuje słowa, tak? Kiedy polscy panowie, tak? Zapytywali go, i co z tą Polską, kiedy ta Polska będzie odbudowana, miał powiedzieć: obaczę, czy naród polski godzien jest być narodem, tak? Czyli najpierw wygrajmy wojnę, najpierw mi dostarczcie 40 tysięcy żołnierzy i zaopatrzenie dla mojej armii, a potem pogadamy sobie o Polsce, tak? Konkretnie, tak. W tym względzie no Napoleon, chociaż wiadomo, że on też, jego światopogląd się będzie zmieniał, tak? Był inny, kiedy był tylko generałem. Na przykład pierwsza kampania włoska, tak? Zupełnie inny był jako cesarz. Tutaj też jego odpowiedzialność była znacznie większa, również kwestie dynastyczne, więc to też jest, nawet wśród napoleonistów mogą lubić generała Bonapartego, ale już nie wszyscy będą lubili cesarza Napoleona.
1: Dobrze, panie Szymonie, no muszę zapytać, kiedy pan ma czas na to, żeby pisać te wszystkie książki, bo domyślam się, że to zabiera mnóstwo czasu.
0: Istotnie. Zajmuje to bardzo dużo czasu. No to jest mój czas wolny, czyli czas, który no, poświęcamy na inne rzeczy, no to ja poświęcam na napisanie. Tak, staram się każdego dnia po kilka godzin. Co jest ciekawe, każda z tych książek, i na razie się ten schemat nie zmienił, powstała częściowo w murach tej szkoły. Wszystkie powstały częściowo w pierwszym liceum, ponieważ czy przed pracą, czy kiedy jest tak zwane okienko, jest ten czas, kiedy siadam, piszę, przynoszę ze sobą laptop, przynoszę ze sobą część książek, no w laptopie mam oczywiście swoją własną tam bibliotekę i pracuję nad każdą. Także każda z nich powstała w murach tej szkoły.
1: Ma pan jakieś takie weny twórcze, że nagle się pojawia taka wena i siada pan i pan mówi: będę teraz pisał. To jest ten moment.
0: Czyli to jest również, powiedzmy tak, że taka wena to się pojawia, co ja bym chciał ewentualnie napisać. No w tej chwili powiedzmy, że jestem na etapie, kiedy na przykład no z wydawnictwa Infort Editions właściciel, redaktor naczelny, tak, pan Witold Grzelak, no to powiedział mi wprost, że pisz, a ja i tak ci wszystko już wydam, tak, jest na takim etapie. Nawet z Belloną właściwie już mogę też negocjować pod względem tytułów, a nawet objętości tekstu, no bo wiadomo, że niektóre wydawnictwa wyrażają zgodę na większe ilości, więc w tej chwili mam już też zgodę na większe, no bo jak powiedział pan Bogusław Kubisz, on jest z kolei redaktorem naczelnym serii wydawnictwa Bellona, że moje książki pokazały, że epoka napoleońska się zaczyna dobrze sprzedawać w Polsce, bo też był taki czas, że po pierwsze było jej mniej, a też jakość pewnych publikacji. Ja w swoich książkach unikam przede wszystkim lania wody. Nie znoszę tego, nawet nie znoszę jako czytelnik, więc moje książki to jest konkret, tak? Taki typowo historyczny konkret, przyczyna, rozwinięcie, skutek, żadnych zbędnych wycieczek na bok, no bo to właściwie bardzo często zaburza nam, tak, pewną narrację i po jakimś czasie jeszcze człowiek mógłby zadać sobie pytanie, co ja tak naprawdę w tym momencie przeczytam, tak? A jedyne problemy, jakie miewam, to czy nie wyczerpię limitu znaków autorskich, tak? Czy będę musiał pewne rzeczy skracać? Chociaż przyznam się, że czasem doszło, była taka sytuacja. Kiedy pisałem książkę Frydland 1807, znalazły się tutaj w niej dwa dodatkowe rozdziały. One się nie zmieściły. Ta książka się rozrosła za dużo i wydawca poprosił mnie, bym je usunął. Później te brakujące rozdziały po uzupełnieniu i rozbudowie wydałem w innym wydawnictwie, Infort Edition, gdzie mogłem no, wydać troszeczkę mniejszą publikację, ale mogłem tutaj zrobić z tego pewną całość, czyli też staram się, żeby pewne rzeczy i pomysły mi nie uciekały.
1: Musimy też dodać o tych ilustracjach, które są, myślę, że też bardzo ważne.
0: Od 2023 współpracuję z panem Arturem Klimko, który no, w tej chwili przygotowuje ilustracje dla wszystkich moich książek. Bardzo dobrze zresztą mi się z nim współpracuje i to jest rzeczywiście taka zawsze wartość dodana. No, przy najnowszej książce Kampania 1807 roku nad Narwią, walki pod Ostrołęką i druga bitwa pod Pułtuskiem, no jest tutaj aż 8 barwnych sylwetek.
1: Jest pan z siebie dumny po wydaniu tych wszystkich książek? Czy pan ma taką świadomość, że pan też się gdzieś tam zapisze na kartach historii?
0: Czy nie myślałem o sobie przy zapisywaniu się na kartach historii, chociaż no myślę w kategoriach, że te książki pozostaną po mnie, że ten ślad pozostanie po mnie. Tak, jestem dumny, jestem zadowolony z tego, co robię i nie chciałbym też rozczarować tych, którzy czytają, którzy we mnie wierzą. Moja rodzina jest ze mnie dumna i to też jest dla mnie zawsze taka wielka wartość, tak? Takie słowa, które usłyszałem. Natomiast chcę dalej to robić, tak? I właściwie cieszę się, że nie brakuje mi przede wszystkim motywacji.

0: tak? Nie brakuje mi wsparcia, nie brakuje mi zrozumienia i przede wszystkim, że nadal jest ta wiedza i chęci, więc nadal będę popularyzował wiedzę o wojnach napoleońskich.
1: Czy ten temat może zostać wyczerpany?
0: Nie, nie. Bo jednak okazuje się, no niech pani nawet zwróci uwagę na taką rzecz, Druga wojna światowa. Ile wydano do tej pory książek, a ciągle powstają nowe. Zawsze można na niektóre zagadnienia spojrzeć z innej perspektywy. Zawsze coś można odkryć nowego albo dokonać interpretacji tego samego wydarzenia w zupełnie inny sposób. Także ja myślę, że epoka napoleońska jest takim wdzięcznym okresem, tak, XIX wieku, że zawsze znajdzie się jakieś zagadnienie, które by można jeszcze opisać, rozbudować czy poszerzyć.
1: A myśli pan o zdradzie Napoleona? Zmienić na jakąś inną postać?
0: Absolutnie. Wykluczone. Powiem pani, że w czasach napoleońskich był taki generał, później marszałek, nazywał się Auguste de Marmont. Był księciem Raguzy. Napoleon bardzo go sobie szanował. Był pierwszym marszałkiem, który zdradził Napoleona w 1814 roku. Do dnia dzisiejszego we Francji jest takie słowo raguzer od książę Raguzy jako symbol zdrady. Więc Francuzi do dnia dzisiejszego, mimo że oczywiście też mają różne podejście do samego Napoleona, nie są w stanie wybaczyć, tak, temu człowiekowi za to, że zdradził Napoleona w takim momencie, że był ulubieńcem i był pierwszy, który przeszedł na drugą stronę, więc ja Napoleona na pewno nie zdradzę.
1: No dobrze, na koniec już może zapytam w takim razie, ile jeszcze tych książek możemy się spodziewać?
0: Ta lista nie jest zamknięta. Ja mam pomysły na kolejne książki. No to pomysłów mam na kolejnych kilkanaście publikacji, a zawsze mogą się pojawić jakieś nowe pomysły, więc jak tylko wystarczy mi zdrowia, tak, sił i motywacji, to będę pisał i w latach 30. i w latach 40.
1: Podziwiam, no muszę powiedzieć, no jest pan mega postacią, takim człowiekiem renesansu, jak dla mnie przynajmniej, no gdzieś tam my jesteśmy chyba z podobnego rocznika, więc to się inaczej na to patrzy na pewno niż dzisiejsza młodzież, natomiast no podziwiam, szapoba i no życzę panu tego zdrowia i tej siły i wytrwałości, niech pan pisze te książki i zaraża wszystkich tą swoją miłością do historii.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: Już teraz historyk jest w trakcie pisania kolejnych pozycji. Przy domu seniora stanie przystanek linia 60+. Nie będzie ona stawać na wszystkich przystankach.
3: Linia ta będzie kursowała regularnie. Planujemy dwa kursy po szczycie porannym komunikacyjnym i dwa kursy tam i z powrotem po szczycie popołudniowym komunikacyjnym oraz dwa kursy w sobotę i w niedzielę. Trasa została bardzo dokładnie omówiona z mieszkańcami domu seniora, więc zawieziemy seniorów na te nasze najważniejsze centra przesiadkowe, ale również i do kościoła, czyli będzie rozkład jazdy uwzględniał mszę świętą, również na cmentarz, do lekarza, do szpitala, oby jak najrzadziej, ale tak będzie ta trasa przewidziana, plus w te najważniejsze miejsca przesiadkowe, czyli Wałta Rejwy, ulica Grunwaldzka oraz Centrum Przesiadkowe przy dworcu PKP.
2: Mówiła Magdalena Przybyła, prezes Konińskiego MZK.
4: Magazyn lokalny. Arleta Jeniak, witam Was serdecznie. Czas na informacje z Konina i okolic. Zaczynamy. Geotermia zamiast zakładanych 8 MW produkuje zaledwie 1/4 ciepła. Do tego od maja mieszkańcy muszą płacić więcej za ciepło. Jednym z powodów podwyżki jest właśnie ciepło geotermalne i niska wydajność geotermii. Wydajność jeszcze w tym roku być może uda się zwiększyć. O tym i dlaczego ciepło z geotermii jest drogie, rozmawiałam z prezesem MPEC w Koninie Sławomirem Lorkiem.
5: Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, zatwierdził ją 31 marca. I ta taryfa zawierała po pierwsze nasze koszty związane z przesyłem, bo dotychczas dysponowaliśmy tylko i wyłącznie z przesyłem energii cieplnej. Przypomnę, ostatnia energia dotycząca przesyłu była od 2024 roku, czyli funkcjonowała 2 lata. Jednocześnie zatwierdził zarówno taryfę do produkcji ciepła w oparciu o źródło geotermalne, jak również zatwierdził po raz pierwszy ceny ciepła w oparciu o kotłownię węglową, jaką mamy w Łężynie. Jako przedsiębiorstwo, które w tym roku obchodzi 50 lat, po raz pierwszy uzyskaliśmy taryfę na produkcję ciepła. Jeżeli miks energetyczny zawiera niewielki udział, jeszcze raz powtórzę, założenia ciepłowni geotermalnej były, że będziemy mieli produkcję na poziomie 8 MW, dzisiaj z powodów geologicznych uzyskujemy mniejszą produkcję, ale Urząd Regulacji Energii, zatwierdzając tą taryfę, przeanalizował nasze koszty, jak również koszty funkcjonowania instalacji geotermalnej, zatwierdził, czyli mamy zatwierdzoną moc. Jeżeli ją porównamy, tak, jest to moc dużo wyższa niż

my mniejszą produkcję, ale Urząd Regulacji Energii, zatwierdzając tą taryfę, przeanalizował nasze koszty, jak również koszty funkcjonowania instalacji geotermalnej, zatwierdził, czyli mamy zatwierdzoną moc. Jeżeli ją porównamy, tak, jest to moc dużo wyższa niż

mówimy moc za ciepło niż w innych źródłach. Natomiast trudno mi się jest odnosić do mocy i ciepła w innych instalacjach geotermalnych, bo często w tych instalacjach geotermalnych nie ma ceny ciepła z instalacji geotermalnej, tylko jest cena ciepła z miksu. I teraz tutaj jak najbardziej, jeżeli porównamy naszą moc za ciepło i moc za gigajoule, jeżeli chodzi o miejskie przedsiębiorstwo energii cieplnej w zakresie produkcji ciepła, to ta cena jednostkowa byłaby większa, gdybyśmy mogli produkować tego ciepła więcej. Dzisiaj produkujemy go mniej. Natomiast jeżeli mamy mówić o cenie ciepła w sieci numer 1 albo w sieci numer 2, to spójrzmy na cenę ciepła, która jest w miksie energetycznym. Ja analizując te ceny, analizuję ceny te również cenami w ciepłowni geotermalnej Koło, która jest, nazywa się tak, ciepłownia geotermia Koło, ale taryfa opublikowana dla geotermii Koło nie zawiera ceny jednostkowej wytwarzania ciepła z geotermii, ale zawiera cenę końcową, która jest miksem ze źródeł, które wchodzą w skład geotermii Koło. Podobnie mamy PEC Sieradz i odsyłam do taryfy, która funkcjonuje w PEC-u Sieradz. I w taryfie PEC-u Sieradz nie ma ceny jednostkowej z geotermii, ale jest cena jednostkowa z miksu energetycznego. Czyli odpowiadając na Państwa pytanie, jeżeli mamy dzisiaj analizować, jakie są ceny ciepła w Koninie, to bardzo bym prosił, ażeby analizowano ceny ciepła w miksie energetycznym w oparciu o funkcjonujące taryfy, a przypomnę, od 1 maja funkcjonuje nowa taryfa, w skład której wchodzi cena ciepła wytworzona z geotermii, cena ciepła wytworzona w elektrowni Konin, cena ciepła wytworzona w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych w naszej konińskiej spalarni. I w zależności teraz od udziału poszczególnego źródła ciepła mamy określoną cenę, która jest ceną końcową dla odbiorcy. Mówiąc o cenach ciepła, w dobrym jesteśmy, mówię jako przedsiębiorstwa ciepłownicze, jesteśmy dzisiaj w dobrej sytuacji, a mianowicie państwo określiło w ustawie w roku ubiegłym pojęcie ceny jednostkowej. I oczywiście, no, prowadząc dyskusję, bo takie dyskusje prowadzimy z naszymi odbiorcami, również prowadzimy takie dyskusje z zarządcami budynków wielorodzinnych, z prezesami spółdzielni, z firmami, które reprezentują wspólnoty mieszkaniowe, odsyłamy do ceny jednoczłonowej. Jako przedsiębiorstwo mamy obowiązek opublikować, jaka jest cena jednoczłonowa w naszym przedsiębiorstwie. Cena jednoczłonowa jest to cena, która w sposób precyzyjny określa, ile kosztuje gigajoule dla odbiorcy, który uwzględnia miks energetyczny źródeł, które występują w danym systemie, uwzględnia również cenę gigajoula, uwzględnia cenę przesyłu, uwzględnia cenę nośnika. Powiem całkiem odpowiedzialnie, jeżeli mamy coś porównywać, to państwo zdefiniowało miarę i ta miara tak naprawdę dopiero funkcjonuje od września roku ubiegłego. Z całą odpowiedzialnością odpowiadam na te pytania dotyczące geotermii, że tak, jest to drogie źródło, ono w naszym przypadku ma niewielki udział dla odbiorcy, ale mówiąc o cenie ciepła dla odbiorcy, my żadnemu odbiorcy nie dostarczamy ciepła z geotermii, żadnemu odbiorcy nie dostarczamy ciepła tylko z elektrowni Konin, żadnemu odbiorcy nie dostarczamy ciepła tylko ze spalarni. Jako przedsiębiorstwo dostarczamy cenę ciepła, która jest z miksu. Odsyłam zarówno naszych odbiorców do naszych publikacji. Publikacja była we wrześniu, pokazała, jaka jest cena jednoczłonowa w poszczególnych grupach taryfowych, ale również odsyłam do porównań, jakie są w innych przedsiębiorstwach energetycznych, gdzie tam jest obowiązek publikacji ceny jednoczłonowej. I wtedy w cenie jednoczłonowej możemy porównać, za które płaci odbiorca w konkretnych systemach. Jeżeli chodzi o zmianę stawki od 1 maja, które obowiązują, one dotyczą stosowania aktualnych taryf na dzień 1 maja. Jest to taryfa
aktualna, nowa, zatwierdzona przez URE taryfa przesyłowa MPC-u Konin. Jest to taryfa na wytwarzanie ciepła, gdzie elementem naszego miksu energetycznego jest ciepłownia geotermalna, jak również jest to taryfa, która uwzględnia ceny ciepła w obowiązującej taryfie, która jest w elektrowni Konin, i cenę ciepła, która uwzględnia aktualną cenę w zakładzie termicznego unieszkodliwiania odpadów. Odbiorca od 1 maja ma cenę w zależności od teraz grupy taryfowej, bo tu jeszcze trzeba wziąć pod uwagę grupy taryfowej. No, najprościej wyjaśnić to można w ten sposób, że są odbiorcy, którzy korzystają z naszego ciepła, gdzie mają indywidualne węzły, ale są odbiorcy, którzy korzystają z naszego ciepła, gdzie mają węzły grupowe. I w tych poszczególnych grupach taryfowych są takie różnice. Jeżeli chodzi o ceny ciepła, które obowiązują w Koninie od 1 maja, jeżeli chodzi o sieć numer 1, to mamy w tej cenie jednoczłonowej, i od razu wyjaśnię, cena jednoczłonowa jest to cena, która została w ubiegłym roku określona i zdefiniowana przez państwo, i ta cena jednoczłonowa nakłada obowiązek na przedsiębiorstwa ciepłownicze określanie tej ceny, która uwzględnia wszystkie czynniki wpływające na cenę ciepła. A mianowicie jest to cena zamówionej mocy, jest to cena za gigajoule, jest to cena za przesył i dystrybucję, jest to cena nośnika, jest to cena również ubytków, czyli tak naprawdę mamy 5 czynników składowych, które wpływają na zdefiniowaną, określoną miarę. W przypadku sieci 1 określiliśmy naszym odbiorcom 30 września, bo taki mamy obowiązek, że średnia cena ciepła w sieci numer 1 to była 127 zł i 46 groszy za 1 gigajoule w tej cenie jednoczłonowej. Natomiast w sieci numer 1 średnia cena wynosi od 1 maja 138,92 zł i tu mamy wzrost o 8.

0: ciepła, ma prawo i obowiązek albo poinformować URE, kiedy następują zmiany ze względu na geopolitykę, na sytuację. One idą albo na plus, albo na minus, bo jesteśmy uzależnieni od wielu sytuacji zewnętrznych. I przykład Konina sprzed kilku lat, gdzie w wyniku wojny na wschodzie ceny biomasy wzrosły, a ceny ciepła wzrosły o 67%. Również źródła gazowe przy wieloletnich umowach również były bardzo wrażliwe na to, co się dzieje na zewnątrz. Najbardziej stabilna cena ciepła to jest oczywiście cena, którą my kupujemy z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, jego podstawowa działalność to jest właśnie unieszkodliwianie odpadów komunalnych i efektem pobocznym jak tego przetwarzania to jest energia elektryczna i jest ciepło. Natomiast w przypadku geotermii, bo to wzbudza właśnie ogromną tutaj taką sytuację, czy warto było, po co robiliśmy. Instalacja geotermalna dzisiaj przy ograniczonej przez nas produkcji ciepła ze względu na chłonność otworu Konin GT3 w częściach składowych ma większą wartość za zamówioną moc i za zamówiony gigajoule, ale udział w naszym miksie energetycznym jest w tej ciepłowni geotermalnej niewielki. Natomiast jako przedsiębiorstwo projekt, który przez nas jest realizowany, jest projektem, który aktualnie jest również analizowany po to, ażeby maksymalnie poprawić chłonność otworu Konin GT3. Jeżeli my poprawimy chłonność otworu tego, to w sposób naturalny obniżymy cenę jednostkową. Natomiast udział geotermii w miksie energetycznym jest niewielki. Oczywiście są głosy takie, czy należało dzisiaj wprowadzić do systemu to ciepło. My jako przedsiębiorstwo byliśmy zobowiązani, decydując się na tego typu instalacje, korzystając również z dotacji, byliśmy zobowiązani. Sam proces uzyskania stosownych pozwoleń, decyzji nam zajął przeszło rok, ale dopiero po uzyskaniu właśnie taryfy na wytwarzanie ciepła, jak również taryfę na produkcję ciepła, możemy powiedzieć, że spełniliśmy wszystkie wymogi, które należało zmienić. Nieprzypadkowo w Koninie również prowadzimy badania sejsmiczne. Każdy chciałby dzisiaj wiedzieć, na ile obniżymy cenę ciepła. Wyjaśniam, ciepłownia geotermalna jest inwestycją innowacyjną, długoterminową. Jeżeli w najbliższych 6 miesiącach, taki mamy plan, poprawimy pewne prace na otworze Konin GT3, wykonamy pewne prace po to, żeby poprawić chłonność, może się okazać, że my już poprawimy te warunki ekonomiczne funkcjonowania ciepłowni. Także chciałbym naprawdę bardzo uspokoić też mieszkańców. Jeżeli dzisiaj mówimy o cenach ciepła, to mówmy o wzrostach, które wynikają z miksu energetycznego. Nikt dzisiaj w Koninie nie ma ciepła tylko z elektrowni Konin, nie ma ciepła tylko ze spalarni, nie ma ciepła tylko z ciepłowni geotermalnej. Mówimy o sieci numer jeden. Mieszkańcy naszego miasta w sieci numer jeden, to jest większość naszych odbiorców, ma ciepło dostarczane z sieci, gdzie mamy miks trzech źródeł. Największym źródłem jest elektrownia Konin i to ona jest sercem naszego całego systemu ciepłowniczego. Ogólnie biorę na siebie tą odpowiedzialność za miarę, która coś mówi, a tą miarą jest cena jednoczłonowa, którą my dostarczamy.
1: Panie prezesie, gdzieś w przestrzeni medialnej pojawiła się taka informacja, że właśnie te koszty stałe to jest właściwie spora część, jeżeli chodzi o procent, które kształtują ostateczną cenę opłaty za ciepło. Jak to wygląda? Czy na przykład też ma pan taką wiedzę w porównaniu na przykład z innymi tutaj miejscowościami, Koło, właśnie Sieradz wspomniany, czy te koszty u nas są dużo wyższe, czy mniej więcej utrzymują się na jakimś podobnym poziomie?
0: Tak się składa, że właśnie ta cena jednoczłonowa, o której mówię, również pokazuje, jakie przedsiębiorstwa mają ceny w poszczególnych grupach taryfowych. Analizując cenę geotermii Koło, ale geotermii Koło jako przedsiębiorstwa, a nie jako ciepłowni geotermalnej, czy analizując ceny ciepła w

kompleksu Sieradz, w skład którego wchodzi geotermia w Sieradzu, bo tutaj nie jesteśmy w stanie porównać ceny ciepła z taryfy z ciepłowni geotermalnej w Kole, jak i również ceny ciepła w Sieradzu. Natomiast w tym miksie energetycznym, porównując nasze ceny, to jesteśmy na podobnym poziomie i to mówię z całą i stałą odpowiedzialnością. Można również porównać ceny w geotermii Toruń, ale geotermia Toruń to nie jest tylko i wyłącznie ciepłownia geotermalna, to również jest miks kilku źródeł, które wchodzą w skład geotermii Toruń. Także mówiąc o instalacjach geotermalnych, mówimy o źródłach, które są częścią składową. Oczywiście, inaczej to wygląda na Podhalu, natomiast na Podhalu mamy całkiem inny układ geologiczny. Natomiast ja nie chciałbym, ażeby po tej naszej taryfie, która w tych 7,41%, bo również taką informację przekazaliśmy naszym odbiorcom i również tutaj definiujemy to, co jest. I tu bardzo bym też prosił, żebyście Państwo na to zwrócili uwagę, żebyśmy stosowali jedną miarę, kiedy mówimy o wzroście. Dotychczas my informowaliśmy odbiorców, używając tej miary, która jest w wniosku taryfowym, i w tym wniosku taryfowym powiedzieliśmy, że to jest 7,41% wzrostu i jest to w załączniku numer 11 wniosku taryfowego. Natomiast w tej definicji jednoczłonowej mamy wzrost o 8,99%, który uwzględnia wszystko. Natomiast trzeba pamiętać tylko, że tutaj procentowo mamy też wzrost na przesyle. Przesył, który funkcjonował w naszym przedsiębiorstwie, funkcjonował w oparciu o taryfę, która była zatwierdzona w lipcu w roku 2024 i tak naprawdę wniosek taryfowy był zrobiony w oparciu o pierwszy kwartał roku 2024. Dzisiaj mamy kwiecień 2026 i też chciałbym, żeby uwzględnić chociażby zwykłe wskaźniki GUS-owskie, które były w przestrzeni ostatniego roku, to jest 3,6, poprzednio to też jest powyżej 3, także to dzisiaj ma wszystko odzwierciedlenie w tej naszej cenie końcowej. Także dobrze by było i to dobrze, że od roku jak gdyby wszystkie przedsiębiorstwa używają tej samej miary, bo każdy z nas podaje do algorytmu obliczenia ceny jednoczłonowej różne wskaźniki, różne wartości, ale które są tak samo zdefiniowane w wyniku końcowym. I przykład chociażby PEC-u Sieradza, niższa cena za moc, dużo wyższa za gigajoule. Ale to ma przełożenie właśnie na tą cenę końcową. Także analizując system ciepłowniczy, który funkcjonuje w naszym mieście, zacznijmy operować ceną jednoczłonową. Ja również nie ukrywam, że chyba zmienię sposób komunikacji do odbiorców, bo dotychczas używaliśmy tej ceny, która wynikała z załącznika taryfowego, który został zatwierdzony, dlatego że każdy potem przeliczając, czy na moc, czy na przesył, otrzymuje różne wartości. Jako przedsiębiorstwo dwa razy w roku mamy to publikować, jest to wrzesień, jest to maj. Ja również na spotkaniu z zarządcami, które się odbyło w ubiegłym tygodniu w piątek, podałem i to, co Państwu teraz powiedziałem, czyli podałem szczegółowe ceny jednoczłonowe i wzrosty na poszczególnych grupach taryfowych i podałem tą średnią, która obowiązuje od 1 maja, a my ją opublikujemy 30 maja. Ja może wrócę do roku 2012. W roku 2012 w oparciu o atlasy geologiczne wskazywano miasto Konin jako miejsce, pod którym są zasoby geotermalne. Przypomnę, do roku 2012 oddano 6. ciepłownię geotermalną w Poddębicach, natomiast tam akurat zdarzyła się taka sytuacja, że spodziewano się wody słonej, a jest to woda słodka i ta ciepłownia geotermalna funkcjonuje od roku 2012. W momencie, kiedy pojawił się program pozyskania połowy środków na otwór badawczy i ten otwór badawczy został wykonany w roku 2014 i zakończony sukcesem, przypomnę, uzyskano wtedy na pompowaniach akurat wydajność 115 metrów sześciennych na godzinę i temperaturę wody powyżej 90 stopni. W sposób naturalny należało podjąć kolejne decyzje dotyczące wykorzystania tej wody na potrzeby ciepłownicze. Szanowni Państwo, w Koninie mamy najgorętsze źródło geotermalne. Spójrzmy na to w ten sposób. Przypomnę,

W roku 2014 miasto też podjęło decyzję, bo był to projekt, znaczy składając projekt w roku 2012, ale ostatecznie 7 600 000 to były środki, które zostały przyznane z budżetu miasta na dofinansowanie w 50% otworu badawczego. Od roku 2015 były prace związane z przygotowaniem koncepcji właśnie wykorzystania tej wody, czyli wykorzystania dubletu geotermalnego i ciepłowni geotermalnej. Inwestycje zakończyliśmy w roku 2024. Uruchomiliśmy po uzyskaniu koncesji w roku 2025. Ta inwestycja opiera się o dublet geotermalny. I co zaskoczyło nas, ale również geologów, że otwór zatłaczający, który na powierzchni Ziemi jest oddalony 23 metry, ale zatłaczanie jest kilometr dalej w kierunku wschodnim, ma gorszą strukturę geologiczną. Zazwyczaj dzisiaj geolodzy i wiertnicy twierdzą, że dopiero jak nie odwiercą, nie zbadają rdzenia. Natomiast inwestycja w kierunku zachodnim, mówimy o wyspie Pociejewo i otworu Koning GT2, bo tak jest na mapie, no wiązała się z bardzo też dużą instalacją naziemną w terenie zalewowym, jakby nie było, no bo każdy z nas wie, że w okolicach tutaj trasy bursztynowej często mamy wysoki poziom wody. No i wtedy podjęto decyzję, analizując koszty wykonania zabezpieczeń w związku z rurociągiem naziemnym otworu kierunkowego, zdecydowano się na dwukierunkowy. Ta sytuacja geologiczna w Koninie, która tak naprawdę zaskoczyła, myślę, że również geologów, spowodowała, że aktualnie finansowane są nowe metody badań sejsmicznych, które mają ułatwić dostępność i uciążliwość na określanie poziomu wód geotermalnych w terenach wysoko zurbanizowanych. I aktualnie jest taki projekt innowacyjny i on jest testowany. Testowany jest w 3 lokalizacjach w Europie, na Węgrzech, w Belgii i w Koninie. I właśnie te badania sejsmiczne nowymi metodami mają określić nam, jakie jest zasoby tej wody geotermalnej na większej przestrzeni od otworu Koning GT1, jak te wody się rozkładają. No i w zależności od tego, myślę, że będzie nam łatwiej określić kierunek kolejnego otworu zatłaczającego. Sytuacja Konina, ale sytuacja Koła i sytuacja Sieradza pokazuje, że dzisiaj tworzenie instalacji geotermalnych w oparciu o dublet jest obciążone dużym ryzykiem. Jeden wydobywczy, drugi zatłaczający. Mówimy o układzie geotermalnym, o dublet geotermalny. W przypadku wód o wysokiej mineralizacji jest obowiązek zatłoczenia tej wody do tego samego zbiornika. I przykłady tych 3 instalacji, czyli tej 8, 9 i 10, pokazują, że należy może inaczej podejść do samej koncepcji i w harmonogramie budowy ciepłowni geotermalnej. Państwo polskie wzięło na siebie ryzyko krótkoterminowe, bo tak jak w 2014 roku otwór geotermalny był finansowany w połowie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koninie, tak otwory geotermalne, mówimy tutaj o tych 15 otworach geotermalnych, które aktualnie kończy się ich projekt realizacji, są finansowane w 100%. Czyli to państwo polskie wzięło na siebie to ryzyko geologiczne, które może się pojawić. I z całą odpowiedzialnością mogę tutaj powiedzieć, że wśród tych 15 otworów mamy taki otwór, który został odwiercony, a tamtej wody geotermalnej nie było. Może za ileś tam lat pojawi się metoda wykorzystania ciepła, które jest na głębokości 2 km, przez podanie czynnika, który w sposób naturalny się ogrzeje, bo takie innowacyjne prace są. Mogę powiedzieć, że w pierwszym półroczu jako przedsiębiorstwo wykonamy jeszcze proces czyszczenia otworu Konin GT3. Ten proces został wykonany w ubiegłym roku w Kole i on dał rezultat. My jesteśmy przed tym procesem, bo tak naprawdę my jeszcze nie produkowaliśmy ciepła, czyli nie uruchomiliśmy drożności tego otworu Koning GT3. I to jest pierwszy krok, na którym dzisiaj pracujemy i współpracujemy z najlepszymi firmami działającymi w Europie w tym zakresie. Natomiast wykonywane są badania sejsmiczne, jak również prowadzimy rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ażeby była możliwość pozyskania środków na drugie otwory zatłaczające.

0: miesiące. I to nie prowadzimy rozmów w imieniu Konina. Te rozmowy są prowadzone w imieniu koła, w imieniu Sieradza, ale również w imieniu instalacji w Turku. Czyli występujemy tutaj w grupie czterech firm, które są na etapie zakończenia procesu albo w trakcie, a jednocześnie wiedzą już po doświadczeniach tych czterech firm, że dzisiaj na niżu polskim należy projektować ciepłownie geotermalne w oparciu o jeden otwór wydobywczy, dwa otwory zatłaczające.
1: Mówił Sławomir Lorek z konińskiego MPC-u. Wieża widokowa na Złotej Górze cały czas nieczynna. Gmina Krzymów stara się o pieniądze na jej remont, a potrzeba około 400 tysięcy złotych.
2: Wieża widokowa dla gminy Krzymów od jakiegoś czasu to wielkie strapienie. Dlaczego? Dlatego, że po analizie mykologicznej i analizie konstruktorskiej okazało się, że wieża musi być zamknięta. A żeby efekt był szybki, żeby można było ją uruchomić, potrzebujemy około 400 tysięcy. Pieniądze w tym momencie są rzeczą bardzo trudną dla samorządów. I dlatego po rozmowach z posłem Tomaszem Nowakiem podjęliśmy próbę i spotkaliśmy się z przedstawicielami różnych środowisk, mając nadzieję, że być może ten montaż finansowy uda się zbudować. Na nasze zaproszenie przybyła pani starosta Katarzyna Fryza, przybył pan nadleśniczy Michał Urbaniak i z urzędu był pan Jacek Popielarz, byłam również ja. Zaprosiliśmy władze miasta, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, jednak te osoby nie pojawiły się na tym spotkaniu. Wiadomo, że finanse nie są sprawą łatwą dla nikogo. Problem przedstawiła pani mykolog i pan konstruktor, którzy powiedzieli, co należy zrobić, żeby ta wieża mogła być użytkowana przez ludzi. Mamy już przygotowaną dokumentację po to, abyśmy mówili o konkretach i chcemy zmienić pewne elementy tej wieży z drewnianej na metalowej, a jeszcze najlepiej byłoby, gdyby postawić wieżę metalową. Ona nie byłaby tak narażona jak drzewo właśnie w lesie na działanie różnych insektów i grzybów. Ale cały czas poszukujemy środków. Umówiłyśmy się z panią starostą, że pojedziemy do Urzędu Marszałkowskiego, przedstawimy sytuację i będziemy prosili, żeby Urząd Marszałkowski zabezpieczył w dziale na turystykę, jak nie na ten, to na przyszły rok określoną kwotę. Myślę, że samorząd gminy Krzymów również wyasygnuje pewne pieniądze. Być może uda się jeszcze z innych źródeł pozyskać, a może pojawią się projekty ekologiczne, bo już startowaliśmy niejednokrotnie, żebyśmy mogli uzyskać wsparcie z zewnątrz i żebyśmy o tej wieży pomyśleli i zrealizowali ją do końca, bo myśleć to my myślimy długo, ale mieszkańcy powiatu konińskiego na pewno czekają na jej uruchomienie. Na ten moment wieża jest zamknięta, zabezpieczona, ogrodzona, żeby niestety ludzi nie kuściło, bo my boimy się o bezpieczeństwo ewentualnych osób, które by weszły i gdyby cokolwiek się stało, wtedy winna byłaby gmina Krzymów. Najlepiej byłoby pomyśleć o nowej wieży metalowej i konstruktor tej wieży mówił, że nieodpłatnie przygotuje dla nas taką wycenę, bo to jest takie

osób, które by weszły i gdyby cokolwiek się stało, wtedy winna byłaby gmina Krzymów. Najlepiej byłoby pomyśleć o nowej wieży metalowej i konstruktor tej wieży mówił, że nieodpłatnie przygotuje dla nas taką wycenę, bo to jest takie

0: wierzy, a gdyby pojawiły się jakieś programy, w której można byłoby wnioskować o środki finansowe na remont już istniejącej, to oczywiście jesteśmy też gotowi. Jest to też dobry moment, żeby wspomnieć, że w gminie Krzymów jest również druga wieża widokowa. Ona nie jest umieszczona w lesie, co prawda, ale opodal drogi 92 w miejscowości Paprotnia, w której jest również Centrum Sportów Ekstremalnych i ścieżka edukacyjna, którą również warto odwiedzić, bo widoki są naprawdę piękne.
1: Mówiła wójt gminy Krzymów Danuta Mazur. Prawdopodobnie budowla z drewnianej zostanie zamieniona na metalową.
2: Magazyn lokalny.
1: Przed nami przegląd najważniejszych informacji z naszego regionu. Arleta Janiak, witam Was serdecznie i zapraszam. 5 gmin: Kazimierz Biskupi, Skulsk, Ślesin, Kleczew i Wilczyn to miejsca, gdzie możemy zabawić się w odkrywców. To dzięki questom, które z myślą o mieszkańcach i turystach przygotowało Stowarzyszenie Między Ludźmi i Jeziorami. Jak wziąć udział w questach, o tym dowiecie się już za chwilę, ale to nie wszystko. Będzie też o ciekawej propozycji dla najmłodszych i o tym, w jaki sposób lokalna grupa działania wspiera mieszkańców poprzez różnego rodzaju dofinansowania. Zapraszam na rozmowę.

0: Wątpliwie moją uwagę ostatnio zwróciły questy, które przygotowało właśnie stowarzyszenie. Questy bardzo fajne, turystyczne, ciekawe, dlatego może na początek porozmawiamy na ten temat. Przywitajmy się jeszcze z gospodynią tego spotkania. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: W takim razie wracamy do tego tematu, o którym już wspomniałam wcześniej. Porozmawiamy o questach. Cóż to takiego? Może nie każdy wie.
1: Questy, najprościej mówiąc, to taka edukacyjna gra terenowa, która łączy w sobie elementy zabawy i nauki. Poszukiwanie skarbów i radości odkrywania. Poznaje się przy tym najważniejsze atrakcje w danym miejscu, w tym wypadku właśnie gmin wchodzących w skład obszaru działania lokalnej grupy działania między ludźmi i jeziorami, czyli Kazimierz Biskupi, Kleczew, Wilczyn, Skulsk i Ślesin. Questy to taka zabawa, gdzie są typowo amatorzy właśnie questingu. Mamy dwie możliwości. Jedna to właśnie mobilna aplikacja, w której można odkrywać po kolei różnotematyczne questy, i druga w wersji papierowej. My stworzyliśmy questy z naszego projektu współpracy wspólnie z lokalną grupą działania COLD, która swoją siedzibę ma w Nowym Tomyślu. I questy nasze są związane z historią i atrakcjami właśnie tego regionu. Są stworzone w dwóch językach, polskim i angielskim, więc równocześnie mogą korzystać z tego zagraniczni turyści, ale myśleliśmy też o takiej możliwości, że na przykład dzieci na lekcji angielskiego mogłyby wyjść w teren i po kolei odkrywać zagadki w języku angielskim. Każdy quest kończy się skarbem. Skarb zawsze jest ukryty, trzeba odkryć miejsce tego skarbu wedle wskazówek podanych w instrukcji i jak już mamy ten skarb, to jest tam pieczątka, która daje nam możliwość potwierdzenia tego, że byliśmy w tym miejscu i doszliśmy do końca. A oprócz tego jest książeczka, w której podpisują się osoby, które nas odwiedzają, i muszę przyznać, że mamy wiele osób z całej Polski, które nas odwiedzają i co jakiś czas właśnie otwieramy te skrzyneczki i z zaciekawieniem sprawdzamy, kto ostatnio u nas był.
0: Mamy przed sobą właśnie te wszystkie questy, które są dla Was, drodzy słuchacze, i możecie z nich jak najbardziej korzystać. I na przykładzie jakiegoś pierwszego lepszego, zobaczmy, jak to wygląda. Pierwsza rzecz, na którą zwracam uwagę, to to, że one są napisane wierszem. Dlaczego tak akurat wymyśliliście taką formę?
1: Większość questów jest właśnie pisana w ten sposób, żeby była ciekawa, żeby była zabawna, więc jakby tutaj się posiłkowaliśmy też pomocą osób, które się specjalizują w tworzeniu takich questów. To też jest nie lada wyzwanie, bo oprócz tego, że my zasugerowaliśmy, które atrakcje, które zabytki są ważne, żeby taka osoba chcąca przejść ten quest, oprócz tego, żeby miała fajną zabawę i frajdę, to też, żeby coś zostało w pamięci z atrakcji regionu.
0: Jakieś jedno takie pytanie mogłabym prosić, żebyś mi przeczytała?
1: Na samym dole, na złotej tabliczce, fundator kamienia, a tam 5 razy jedna cyfra się powtarza. Nie do uwierzenia. Zostaw kamień za plecami i przed siebie na wprost targową, do wody, którą znajduje się już prawie za miejską zabudową. I trzeba było tutaj właśnie wpisać liczbę, która się powtarza 5 razy.
0: A to jest quest z jakiego regionu?
1: Quest Kleczewskie historie.
0: Widzicie, łatwo nie będzie może, ale przy okazji, podróżując śladami tego questu, można rzeczywiście poznać historię danego regionu i podejrzewam, że to chyba było głównym powodem, dlaczego coś takiego zorganizowaliście. Właśnie poznanie, tak, od tej może trochę innej strony, ale historii poszczególnych miejscowości, gmin, które należą do stowarzyszenia.
1: Tak, dokładnie o to chodziło, żeby oprócz zabawy i frajdy z takiej wycieczki była też nauka historii i poznanie tego regionu i jakby promowanie go też na większą skalę wśród osób, które mieszkają gdzieś daleko i przyjeżdżają poznać dany region.
0: Te questy już tutaj w stowarzyszeniu od dłuższego czasu istnieją, jest możliwość wzięcia w nich udziału. Czy możemy teraz z tej perspektywy powiedzieć, jakie jest zainteresowanie?
1: Myślę, że jest bardzo duże zainteresowanie. Myślę, że może dużo osób też o tym nie wie, ale są takie osoby, które mają aplikację questową, ogólnopolską, i oni wyszukują tematycznych questów i są to osoby, które specjalnie przyjeżdżają na przykład z Krakowa, tylko żeby przejść dany quest, żeby być w czołowej grupie osób, które przeszły jak naj

0: większą ilość questów, ale też wśród lokalnych mieszkańców jest to promocja. Na przykład spotkałyśmy się też, że turyści, którzy przyjeżdżają do gminy Ślesin, czy do gminy Skusk i Wilczyn, bo są to takie gminy typowo, myślę, że turystyczne, korzystają wtedy, kiedy nie mogą plażować, jest trochę gorsza pogoda, jest to jakąś dodatkową atrakcją.
1: Wspomnieliśmy właśnie już o tych pytaniach, które są przygotowane. Jak to wygląda dalej?
0: Stworzyliśmy sobie taką możliwość, że utworzyliśmy paszport małego podróżnika. Dedykowany jest on oczywiście dla tych naszych najmniejszych milusińskich, ale oczywiście starsze osoby, dorośli mogą też taki paszport od nas dostać. Taką wartością dodaną jest to, że osoba, która przejdzie wszystkie questy, będzie miała pieczątki w tym naszym paszporcie, zostawia w biurze paszport, a otrzymuje za to dodatkową nagrodę. Mieliśmy pełno takich właśnie sytuacji, że ktoś się zgłosił, przyszedł i otrzymał nagrodę, z czego był bardzo zadowolony. Ta informacja o questach, oprócz tego, że jest dostępna u nas w biurze, jest dostępna na naszej stronie internetowej www.ludzieijeziora.pl i na naszej stronie facebookowej Między Ludźmi i Jeziorami. Są pod postami właśnie komentarze osób zadowolonych, które komentują w bardzo pozytywny sposób te questy.
1: A jeszcze mam jedno takie pytanie, ponieważ macie okazję, żeby pewnie wymieniać się doświadczeniami z innymi stowarzyszeniami w całej Wielkopolsce. Jak wygląda nasz region, tutaj te nasze miejscowości w powiecie konińskim pod względem właśnie turystycznym? Są atrakcyjne w porównaniu na przykład z innymi? Jak to wygląda? Jest w czym wybierać, jeżeli chodzi o atrakcje turystyczne w naszym regionie?
0: Myślę, że tak, jak najbardziej. Nasz region jest turystycznym. Właściwie 4 gminy położone są nad jeziorami. Myślę, że teraz przy okazji rozbudowy zbiornika w Kozarzewie ta infrastruktura turystyczna też będzie tam poszerzona, więc właściwie wszystkie nasze gminy będą takimi gminami typowo turystycznymi. Myślę, że Kazimierz ma jednak najmniejszą ilość miejsc noclegowych, ale myślę, że to kwestia czasu.
1: Questy to nie jedyna taka propozycja turystyczna dla mieszkańców naszego regionu, dla turystów właśnie. Przygotowaliście jeszcze coś z myślą o najmłodszych.
0: Bardzo duży nakładamy nacisk na tych maluchów, bo chcemy, żeby poznawały nasz region i angażowały się też w działalność lokalnej grupy działania. Stworzyliśmy taki poradnik Podróże międzyludka podróżnika, gdzie opisane są historie, legendy, oprócz tego te atrakcje turystyczne, historyczne z naszych 5 gmin. Dodatkowo są tam rebusy, zagadki, więc jest to po prostu taka ciekawa forma edukacji, ale też poznawania. Więc mamy wydany ten poradnik. Osoby chcące go pozyskać, zapraszamy do naszego biura.
1: Warto wspomnieć, że za ten poradnik nie trzeba płacić.
0: Nie trzeba. Może nie mamy jakiejś dużej ilości, ale tak, nie trzeba. Jest to projekt finansowany ze środków unijnych, więc rozdawane są bezpłatnie.
1: Dobrze, no to teraz troszeczkę uchylimy rąbka tajemnicy. Zajrzyjmy, jak wygląda taki poradnik. Bardzo kolorowy, jak na publikację dla najmłodszych turystów przystało. Już na samym początku wita nas bardzo dużo ciekawych atrakcji, o których opowie nam pani dyrektor biura.
0: Tak, oprócz tego, że w poradniku jest nasz międzyludek, który jest właśnie stworzony na potrzeby tego poradnika, który podróżuje po wszystkich naszych 5 gminach i w każdej gminie dołącza się jakaś inna osoba, jakieś inne dziecko, któremu międzyludek właśnie przedstawia atrakcje i historię regionu. W naszym poradniku oprócz tego, że są zawarte informacje o historii i atrakcjach, później możemy tą wiedzę sobie zweryfikować, bo są rebusy, zagadki z naklejkami, wykreślanki, krzyżówki, które możemy wspólnie zrobić z dorosłym lub myślę, że te większe dzieci sobie już poradzą same. Dołączona jest mapa regionu, widokówki z tych naszych 5 gmin i oprócz tego mamy zakładkę do książki, z której z drugiej strony mamy tabliczkę mnożenia.
1: No przyznam, że to jest propozycja dla najmłodszych, ale nie ukrywam, że ja też mam ochotę sobie porozwiązywać te wszystkie zagadki, ale to już później i poza anteną, także najwyżej zdam relację, czy to trudno było, czy też nie, jak to wszystko wychodziło. Ja w każdym razie bardzo dziękuję za te informacje i przypominamy, taką książeczkę Podróże międzyludka podróżnika możecie tutaj znaleźć w biurze stowarzyszenia w siedzibie w Kazimierzu Wisłym. skupim. Zamkniemy teraz temat związany z turystyką. Chciałabym, żebyśmy porozmawiały na temat samego stowarzyszenia. Może jeszcze nie wszyscy wiedzą, choć stowarzyszenie działa tutaj już bardzo długo w naszym regionie, ale porozmawiajmy, czym się w ogóle zajmuje, bo ta kwestia związana z turystyką, z zachęcaniem poznawania tutaj naszego regionu, to jest jedna rzecz, ale wy macie bardzo dużo innych zadań, z których mogą korzystać zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy, jak i samorządy gmin.
0: Tak jak wspomniałaś, że istniejemy już długo, no to już będzie 20 lat. W tym roku właśnie będziemy obchodzić jubileusz 20-lecia stowarzyszenia. Głównymi celami lokalnej grupy działania to są dofinansowania. Dofinansowania dla przedsiębiorców, dla osób, które chcą otworzyć własną działalność. Oprócz tego dofinansowania dla gmin na infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną. Ale trzeba też powiedzieć o tym, że lokalne grupy działania są takimi ambasadorami środków unijnych na terenach wiejskich. I nie chodzi tutaj właśnie o ilość wydawanych pieniędzy, tylko tą oddolność, że jest bardziej widzialna przez zwykłych mieszkańców i że często oni mają swój udział, na co te środki wydatkować. Działamy na podstawie lokalnej strategii rozwoju i taką lokalną strategię rozwoju piszemy co ileś lat. Teraz była napisana na nową perspektywę. Jest to finansowanie do 2027 roku. Oprócz tego, że mamy te wszystkie dofinansowania, to zajmujemy się taką aktywizacją mieszkańców na terenach wiejskich. Robimy warsztaty. Mamy taką już tradycję, że zawsze przed Mikołajkami przychodzą dzieci z przedszkola. Mamy warsztaty na przykład robienia kartek bożonarodzeniowych lub ozdób i zazwyczaj to jest w okolicach Mikołajek. Co roku to jest już taką tradycją, że przychodzą do nas dzieciaczki z przedszkola lub szkoły na warsztaty mikołajkowe. Współpracujemy z kołami gospodyń wiejskich, z organizacjami pozarządowymi, oczywiście z gminami, ale również z takimi organizacjami, które nie mają swojej osobowości prawnej, nie są nigdzie zarejestrowane. Stworzyliśmy taki fundusz ze swoich środków na takie mini granty, gdzie można pozyskać, no może nieduże pieniądze, bo to jest tylko 1000 zł, ale w zeszłym roku nasz nabór cieszył się dużym zainteresowaniem i powstało wiele fajnych inicjatyw, takich jak na przykład święto kapusty, święto kurczaka lub na przykład sadzenie drzewek. Fajne inicjatywy za mało pieniędzy, ale które integrowały społeczność lokalną, która się bardzo angażowała właśnie w te działania.
1: No właśnie, ja tak zauważyłam przy okazji, będąc na różnego rodzaju dożynkach, czy też innych imprezach organizowanych tutaj w naszym regionie, że praktycznie zawsze wasze stoisko jest. Czyli to też taki sposób, żeby cały czas ten kontakt z mieszkańcami był na bieżąco. Dzięki temu też wy jesteście otwarci na te potrzeby mieszkańców. Jak to wygląda? Czy właśnie jest czasami tak, że ktoś przyjdzie, zapyta, czy na dane środki można uzyskać pieniądze? Czy rzeczywiście jest takie zainteresowanie, jest taka potrzeba, żeby ci mieszkańcy przychodzili, czy przychodzą? Jak to wygląda?
0: Myślę, że jest bardzo duże zainteresowanie, tym bardziej, że jeśli ktoś się dowiaduje, że pozyskujemy środki unijne, że mamy te środki unijne, to przychodzą z ciekawości, pytają się, na co by mogli pozyskać takie środki i jak to wygląda. Oczywiście nie zawsze są możliwości, bo to nie jest na tej zasadzie, że dajemy każdemu na wszystko, ale dajemy możliwości i mówimy, jak to po prostu wygląda, warto wejść, porozmawiać, może coś ciekawego razem wspólnie zrobimy.
1: Porozmawialiśmy o tych mniejszych kwotach, które mieszkańcy mogą otrzymać w ramach dotacji, ale co jeszcze przygotowujecie? Wspomniałaś o tym, że na przykład gminy też korzystają z waszej pomocy, z dofinansowania. Ja kilka przykładów bym poprosiła.
0: Na przykład Tężnie w Kazimierzu Biskupim były realizowane z naszego projektu. Wiaty przystankowo-rowerowe, które powstały po dwie w każdej gminie. Infokioski, które powstały w każdej gminie, które mają też za zadanie informować o atrakcjach turystycznych regionu. Poszerzana plaża w Ślesinie była właśnie ze środków lokalnej grupy działania, albo na przykład stworzenie miejsca kamperowni przy Ślesinie. Pomosty plaży w Łuszczewie to były też ze środków lokalnej grupy działania.
1: Inna forma pomocy, o której też już tutaj wspomnieliśmy, to pomoc dla przedsiębiorców.
0: Tak, w zeszłej perspektywie powstało wiele nowych miejsc pracy właśnie dzięki środkom przez lokalną grupę działania i to był były środki na podejmowanie

0: działalności gospodarczej, ale też na rozwój działalności z możliwością zatrudniania osób i muszę przyznać, że właściwie wszystkie przedsiębiorstwa, które powstały dzięki tym środkom, istnieją nadal i się rozwijają, a to też trzeba przyznać, że sprawia, że jest mniejsze u nas bezrobocie, ale też i większe podatki dla gmin od prowadzonej działalności gospodarczej, więc myślę, że tu jest bardzo dużo korzyści, nie tylko tego beneficjenta głównego, który dostaje dofinansowanie na poszerzenie swojej działalności lub na otworzenie nowego miejsca pracy, ale jeszcze osób, koło, ale także gmin.
1: Jeżeli chcielibyśmy sprawdzić, jakie są nowości, wiemy, że tutaj też ważnym elementem jest to, kiedy się kończy dana perspektywa, jeśli chodzi o rozdział środków unijnych, a kiedy zaczyna się nowa. A jak to wygląda tutaj u Was? Czy już w tej chwili cały czas jakieś nabory oferujecie?
0: Tak, już jesteśmy po pierwszych naborach i to były właśnie nabory dla gmin na infrastrukturę z programu FRR oraz z nowego PSWPR, ale oprócz tego były nabory z FS-u, gdzie to są środki na aktywizację i będą przeprowadzane różne szkolenia, warsztaty, głównie dla kobiet. Jesteśmy po naborze na podejmowanie działalności gospodarczej. Oczywiście zainteresowanie było bardzo duże, więc no nie wszyscy je otrzymają, ale to tylko świadczy o tym, że zapotrzebowania są coraz większe. Jesteśmy też po naborze na rozwój działalności gospodarczej, a przed nami kolejne na podejmowanie działalności gospodarczej, które będą niedługo już ogłoszone na naszej stronie internetowej. Kolejnym naborem będzie nabór dla rolników na agroturystykę, czyli stawiamy na ten rozwój turystyki w naszym regionie i tworzenie nowych miejsc noclegowych. I kolejny nabór, który przewidujemy na jesień, to będzie rozwój działalności gospodarczej.
1: A czy możemy powiedzieć, jakie to jest dofinansowanie, jaka to jest pomoc? Oczywiście tak mniej więcej, chociaż widełki.
0: Dofinansowanie dla podejmowania działalności to jest od 50 tysięcy do maksymalnie wychodzi gdzieś 88 tysięcy, bo to jest 65% dofinansowania, a projekt

0: chociaż widełki.
1: Dofinansowanie dla podejmowania działalności to jest od 50 tysięcy do maksymalnie wychodzi gdzieś 88 tysięcy, bo to jest 65% dofinansowania, a projekt

0: 50 tysięcy do 150 tysięcy dofinansowania i to jest 65% projektu.
1: Jakieś pytania, jeżeli ktoś by miał, jest szansa, żeby się tutaj ewentualnie zwrócić, tak, o pomoc?
0: Oczywiście zapraszamy na bezpłatne doradztwo do naszego biura. Warto zadzwonić wcześniej i się umówić, żebyśmy mieli po prostu dla Państwa czas.
1: Dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę. Dowiedzieliśmy się więcej ciekawych rzeczy tutaj na temat stowarzyszenia i czym się zajmujecie. Po więcej szczegółów, tak jak tutaj mówiłam, Marta, zapraszamy na stronę internetową. Dzięki wielkie.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Przypomnę, moim gościem była dyrektor biura stowarzyszenia Marta Błaszczyk, a po więcej szczegółów zajrzyjcie na stronę lokalnej grupy działania Między Ludźmi i Jeziorami.

0: Lamberta, zapraszamy na stronę internetową. Dzięki wielkie.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Przypomnę, moim gościem była dyrektor biura Stowarzyszenia Marta Błaszczyk, a po więcej szczegółów zajrzyjcie na stronę lokalnej grupy działania Między Ludźmi i Jeziorami.

0: Tu kończymy pozwolenie na budowę, inwestor ma już zakontraktowane finansowanie na tą inwestycję, więc mamy taką informację, że w tym roku budowa tej mroźni zacznie być tam realizowana. Mamy też projekt data center, czyli takiej serwerowni na potrzeby sztucznej inteligencji, który jest realizowany też przy ulicy Brunatnej. Jesteśmy już po decyzji środowiskowej, został złożony wniosek o pozwolenie na budowę i my się wydaje, że w ciągu tygodnia, półtora tygodnia takie pozwolenie na budowę zostanie wydane. O ile w przypadku data center nie ma miejsc pracy, natomiast to jest bardzo droga infrastruktura, w związku z czym będziemy mieli z tej infrastruktury bardzo duży podatek od nieruchomości, który bardzo mocno zasili budżet miasta, więc dla nas też w interesie jest lokalizowanie tego typu przedsięwzięć. Realizowana jest tam na pewno budowa naszej zajezdni, która jest finansowana ze środków unijnych. Też procedujemy pozwolenie na budowę i w tym roku ta budowa się zacznie. To będzie też bardzo duże przedsięwzięcie, które zapełni w jakiś sposób tereny inwestycyjne. No i mamy kilku pozostałych przedsiębiorców, którzy kupili z różnej branży, też pewni przedsiębiorcy są ci, którzy już tam funkcjonują i rozbudowują swoją działalność. Też mamy takie grunty położone przy ulicy Przemysłowej na Malińcu, bliżej Jeziorka Turkusowego. Tam jest 39 hektarów. Te tereny od kilku lat próbowaliśmy sprzedać od KOWR-u i po kilku latach pracy udało się rozpisać przetarg. Kupiła to specjalna strefa ekonomiczna i tam mamy porozumienie z trzema inwestorami. To są inwestorzy z branży chemicznej, z branży recyklingu, z branży energetycznej i oni w tym roku nabędą też te nieruchomości. Tam też projektujemy nowy układ drogowy i w tym roku na pewno zacznie się procedowanie tych wszystkich przedsięwzięć. Także myślę, że najpóźniej w przyszłym roku zacznie się tam realna budowa. Generalnie mógłbym określić, że ten ostatni okres jest bardzo dobry z punktu widzenia pozyskania tych inwestorów i realizowania przez nich inwestycji. Teraz wielu inwestorów też czeka na wiosnę, żeby rozpocząć budowę. Bardzo ważna dla nas też jest budowa fabryki chińskiej, która może być trzecim pracodawcą w Koninie po elektrowni i po hucie. Też już mają uzyskane wszystkie decyzje środowiskowe i pozwolenia na budowę. Przez zimę żeśmy to przepracowali i teraz na wiosnę intensywnie rozpocznie się budowa. I mamy też duże zainteresowanie inwestorami z branży właśnie wojskowej. Mamy też nowego inwestora z branży karmy dla zwierząt czeskiego, który też już podjął decyzję, że będzie lokował się u nas. Także myślę, że będziemy musieli zacząć w pewnym momencie to konsekwentnie komunikować, bo też jest taka opinia na mieście, że się nic nie dzieje, że nie ma tych inwestorów. Oni są, jesteśmy też objęci w wielu miejscach tajemnicą, żeby też o nich nie mówić, dopóki nie wystartują. Natomiast zapewniam, że w przeciągu roku realnie pojawią się tutaj budowy tych obiektów i będziemy się starać każdego przedsiębiorcy już tutaj wspólnie z Wydziałem Współpracy z Biznesem przygotowujemy sobie takie komunikowanie, żeby też mieszkańcy wiedzieli, że to się realizuje i to też nie jest tak, że elektrownia jądrowa jest tutaj jedyną rzeczą, która ma definiować gospodarkę konińską w przyszłości. Oczywiście walczymy o nią z całej siły, ale naprawdę jest duże zainteresowanie Koninem z punktu widzenia tego, że mamy tutaj bardzo dużo zielonej energii stabilnej, że mamy tą transformację, czyli jest dostęp do pracowników, którzy gdzieś tam się przenoszą. Mamy też odpowiednie środki unijne, które pozwalają sfinansować przeniesienie tych pracowników i to powoduje, że jest duże zainteresowanie ze strony inwestorów, o wiele większe niż na przykład w Poznaniu, w Pile czy w Kaliszu, bo tam ta gospodarka jest jaka jest i nie ma takiej transformacji. Tutaj jest ta transformacja, więc to zainteresowanie jest większe. Są co najmniej 3-4 podmioty z branży wojskowej, które też są bardzo zainteresowane naszymi gruntami i są zadowoleni z tych gruntów, także też zależy nam na tym, żeby taka firma powstała. Ja też sobie zdaję sprawę z tego, że mieszkańcy Konina bardzo lubią mieć takie przedsiębiorstwa u siebie, które gdzieś tam są quasi państwowe albo państwowe, bardziej doceniają, są też przyzwyczajeni do takich przedsiębiorstw, bo i elektrownia, i huta, i te wszystkie przedsiębiorstwa kiedyś były państwowe, więc dla nich taki inwestor państwowy, jak elektrownia jądrowa, czy z branży zbrojeniowej jest pewnie o wiele bardziej oczekiwana, niż nawet firma chińska, która zatrudni 900 osób, ale jest nie polska i nie państwowa, więc też widzimy, czytamy te oczekiwania ze strony mieszkańców i wiem, że na przykład z takiej firmy zbrojeniowej mieszkańcy by się bardzo cieszyli.
1: Jak słyszeliśmy, jest szansa, że budowa niektórych przedsiębiorstw przy ulicy Brunatnej ruszy jeszcze w tym roku. Z kolei na terenach przy ulicy Przemysłowej nowe inwestycje zaczną powstawać w przyszłym roku. Strażnica OSP w Bochlewie przechodzi kapitalny remont. Przez wiele lat mieszkańcy sami próbowali remontować częściowo budynek, ponieważ ta strażnica służy nie tylko druhom, ale to tam odbywają się wszystkie wydarzenia integrujące mieszkańców. Teraz strażnica będzie jak nowa.

0: Słowa, mówi wójt gminy Kazimierz biskupi Grzegorz Maciejewski przy okazji podpisywania umowy z wykonawcą.
1: Bardzo się cieszę i gratuluję przede wszystkim druhom z OSP Bochlewo, panu sołtysowi, który też oczywiście jest tutaj druhem. Gratuluję wykonawcy. Wierzymy w to, że prace pójdą sprawnie. Dzisiejsza podpisana umowa jest umowa na termoizolację budynku OSP w miejscowości Bochlewo. Kwota realizacji inwestycji to 650 tysięcy złotych. Termin wykonania do końca czerwca. W ogóle na terenie zachodnim i tutaj w sołectwie Bochlewo i okolicznych sołectwach będzie działo się bardzo dużo, bo to nie jedyna inwestycja. Za chwilę ogłosimy przetarg na wykonanie dróg rowerowych, na co otrzymaliśmy dofinansowanie wraz z gminą Ostrowite i między innymi też w Bochlewie będzie realizowana inwestycja, jeżeli chodzi o połączenie układem drogowym z miejscowością Tokarki, z miejscowością Anielewo, ale także już jest dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie na przebudowę drogi od Nieświastowa do Bochlewa i tu będzie niespodzianka, bo w tej małej miejscowości będzie rondo. Tutaj na wysokości właśnie OSP wierzę też, że po zakończeniu prac projektowych Zarząd Dróg Powiatowych złoży wniosek i będziemy chcieli przystąpić do realizacji tej inwestycji, ale dzisiaj świętujemy razem z druhami to, że w końcu po wielu, wielu latach jest to kolejny etap realizacji i myślę, że już ostatni, jeżeli chodzi o zakończenie prac na obiekcie, którym jest OSP Bochlewie. Także panie prezesie, panie sołtysie, drogi wykonawco, gratuluję.
2: Jeszcze tylko dopytam, jaki jest termin realizacji tego zadania, jeśli chodzi o termomodernizację?
1: Termin realizacji zadania jest to koniec czerwca tego roku.
3: Bartosz Michalski, prezes z OSP Bochlewo.
2: Jak sądzicie, do czego przyczyni się ta termomodernizacja? Jak to wpłynie na waszą pracę?
3: Na pewno to polepszy efekt wizualny, na pewno to polepszy efekt magazynowania naszego sprzętu i też co do efektu wizualnego bardzo się cieszymy, że to nastąpi i to się zmieni, bo jak gdyby dzisiaj ta nasza wieś od strony zachodniej jest taką wizytówką wjazdową do naszej gminy, bo jakby nie było dzisiaj ta nasza droga powiatowa stała się taką dodatkową arterią transportową w naszej gminie, także to jest na pewno swoistą wizytówką też naszej gminy.
2: A często bierzecie udział w różnych interwencjach, jak to wygląda?
3: Jesteśmy bardziej jednostką taką zrzeszającą, skupiającą lokalną społeczność. Zawsze bierzemy aktywny udział w zabezpieczeniu tutaj naszych imprez na terenie gminy Kazimierz Biskupi. Staramy się. W tym roku będziemy powoływać i zakładać JOT tak zwany, czyli rozwijamy się w określonym kierunku ratowniczym.
2: A ilu jednostka liczy druhów?
3: Na dzień dzisiejszy jest to 32 aktywnych druhów.
4: Krzysztof Jachimczak, sołtys Bochlewa.
2: Panie sołtysie, tutaj pan wójt zapowiedział właśnie, że będzie się dość dużo działo w sołectwie. Jak pan ocenia te wszystkie działania?
4: Na pewno pozytywnie. W naszym sołectwie, jeżeli chodzi o w ogóle proces inwestycyjny, to można powiedzieć, że od zeszłego roku dzieje się sumarycznie de facto tyle, co w ostatnich kilkunastu latach co najmniej, więc wieś w ogóle zmienia swoje oblicze, bo mamy inwestycje zarówno jeżeli chodzi o zrealizowane już, jeżeli chodzi o oświetlenie, o remont dróg i inne, jeżeli chodzi o Wielkopolską Odnowę Wsi, remont łazienek właśnie, natomiast teraz ta inwestycja, którą tutaj będzie realizowana, zamyka nam tak naprawdę najważniejszy obiekt naszej wsi.
2: No właśnie, bo korzystają z tego również mieszkańcy w jakimś sensie.
4: Korzystamy, jesteśmy małą miejscowością liczącą 100 kilkunastu mieszkańców, natomiast taką instytucją, która nas łączy, integruje i jakby ożywia wieś, to jest Ochotnicza Straż Pożarna, jedna z 6 na terenie gminy i jakby dzięki w ogóle funkcjonowaniu tego OSP, no żyje wieś, po prostu dzieją się różne akcje społeczne i dla nas jest to bardzo ważna ta inwestycja. Chciałbym nadmienić, że odkąd powstał Fundusz Sołecki jakieś 10 lat temu, nie pamiętam dokładnie, to każdego roku cały Fundusz Sołecki przeznaczaliśmy właśnie na remont tego obiektu. No natomiast jest to kwota kilkunastu tysięcy złotych rocznie, więc co mogliśmy, to zrobiliśmy w własnym zakresie, ale nie byliśmy w stanie, że tak powiem, kompleksowo zmodernizować. Dzięki panu wójtowi tutaj uda się ten obiekt tak naprawdę pewnie na kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat zabezpieczyć.
0: Jak słyszeliśmy, koszt remontu to 650 tysięcy złotych, a remont ma zakończyć się w czerwcu tego roku.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: SK2 Koni.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refren.